0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

nic, tańczymy tango.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Z pewnością zaobserwowaliście, że w ostatnim czasie w mediach z naprawdę dużą intensywnością pojawia się temat spektrum autyzmu i osób w spektrum autyzmu, również osób neuroatypowych. No i myślę, że całkowicie naturalną kwestią tego, albo może na odwrót, może naturalną przyczyną tego wszystkiego jest coraz większa ilość fundacji zajmujących się właśnie tym tematem. Łódź nie jest wcale wyjątkiem od tej prawidłowości, również i w naszym mieście powstaje zdecydowanie coraz więcej fundacji zajmujących się tematem neuroróżnorodności. Są to fundacje malutkie, ale też i fundacje ogromne, fundacje zajmujące się taką kliniczną pracą ze specjalistami, a także fundacje zajmujące się edukacją i szerzeniem wiedzy na temat tego, jak wygląda neuroróżnorodność. Nie dałabym rady oczywiście opowiedzieć o nich wszystkich w jednej audycji, więc w dzisiejszym programie zajmiemy się jedną fundacją z tego właśnie zakresu, fundacją Autism Team, która pomaga zarówno w diagnozie, oferuje doraźną pomoc w przypadku większych i mniejszych kryzysów zdrowia psychicznego, a także pomaga nawigować cały ten prawny aspekt neuroróżnorodności. Czy to kontakt z placówkami medycznymi, czy z instytucjami, a zresztą najlepiej, żeby opowiedzieli Wam o tym sami. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, a ja już w studiu mam dwójkę wspaniałych gości. Supermamę, która założyła fundację, i syna, który jako samorzecznik wypowiada się w imieniu tych, którym ta fundacja pomaga. Gośćmi audycji są Sylwia Kowalska oraz jej syn Jan Gawroński, samorzecznik osób ze spektrum autyzmu.
3: Zdrowa Łódź.
4: Jan Gawroński, samorzecznik, założyciel, inicjator i koordynator Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team.
5: I Sylwia Kowalska, ja jestem współtwórczynią fundacji. Mam przyjemność nią zarządzać, chociaż tego słowa nie lubię, ale jednak te procesy muszą zachodzić. Jestem też koordynatorką Społecznego Pogotowia Interwencyjnego i tam wspieramy całe rodziny osób z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu, upominając się o ich prawa.
2: Historia fundacji sięga 2016 roku, ale domyślam się, że takie projekty to kiełkują w głowie przez lata.
5: Najczęściej, jeśli chodzi o NGO-sy, które działają na rzecz wsparcia albo łatania dziur systemowych, no to jest w sercu. I tak było podobnie u nas, to jest nasza historia życiowa, rodzinna. Jestem dumną mamą Janka, więc kilkanaście lat temu, tuż po diagnozie, kiedy wpadliśmy w czarną dziurę rozpaczy i krętych labiryntów systemu wsparcia, gdzie nic nie można było znaleźć i było po prostu bardzo trudno, jak już stanęłam na nogi, pomyślałam sobie, że byłoby cudownie, gdyby było takie miejsce, gdzie rodzice, zwłaszcza na początku drogi, ale też przy późnych diagnozach, nie będą odbijać się od ściany do ściany, nie będą musieli właśnie udowadniać wielu rzeczy, tylko znajdą kompleksową pomoc. Troszkę to nam zajęło czasu, bo najpierw to my gościliśmy w różnych fundacjach i korzystaliśmy z tego wsparcia, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast zawsze nam czegoś brakowało. Brakowało nam prawdy, brakowało nam tego, że życie z niepełnosprawnością, czy życie chociażby w spektrum autyzmu, bo to nie musi być niepełnosprawność, trwa 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że to są 2 godziny wsparcia w gabinecie albo przez chwilę bycie w jakimś środowisku, tylko to jest 24 godziny na dobę i zamarzyliśmy o takiej fundacji, która będzie tworzyła stado, jak my to nazywamy, przepięknych ludzi neuroatypowych, ich rodziny, właśnie po to, aby wspólnie tworzyć rzeczywistość, upominać się o swoje prawa, organizować wsparcie i dla młodzieży, i dla rodziców. I tak nas to zaprowadziło do tego punktu tutaj.
2: W statucie fundacji, czy w ogóle celem fundacji jest poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu. I chciałabym zapytać, co to znaczy, bo myślę, że mimo, że ten temat spektrum autyzmu staje się coraz bardziej medialny. Bardzo mało osób tak naprawdę rozumie, jak wygląda takie życie i w jaki sposób potrzebujemy dostosowania środowiska dla takiej osoby. Co znaczy ta poprawa jakości życia?
5: Poprawa jakości życia, czyli prawo do całego życia. Prawo do całego życia, nie tylko dostęp do wsparcia, terapii, do edukacji, ale uszyty na miarę system orzecznictwa i też pełne prawo do korzystania ze wszelkich dóbr. Osoby w spektrum autyzmu nie są diagnozą na dwóch nogach. To cudowni, niesamowici ludzie, którzy mają prawo właśnie sięgać po całe życie. I my staramy się te przestrzenie i te możliwości stwarzać. To nie jest oczywiste i proste, bo jak zaczęliśmy działać fundacyjnie, zaczęliśmy mówić o partycypacji, obywatelskości i samostanowieniu, to wszyscy robili duże oczy, co my chcemy i co to jest ta konwencja praw osób z niepełnosprawnościami. No ale potem właśnie Janek wpadł na genialny pomysł Klubu Świadomej Młodzieży, o którym powie za chwilę sam. I to nam dało taką furtkę i takie możliwości, aby od najmłodszych lat uczyć młode osoby, neuroatypowe, ale też z różnych grup narażonych na wykluczenie, właśnie tego samostanowienia, wyrażania i sięgania po własne prawa.
4: I też tutaj odnosząc się do tego, Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team powstał właśnie w odpowiedzi na to, jako w dużym stopniu alternatywa dla edukacji, jak i dla terapeutyzacji. Klub Świadomej Młodzieży działa w Łodzi od ponad 6 lat. Tutaj też w pewnym stopniu się kryje taka historia, kiedy poszedłem pewnego dnia, dokładnie końcówka 2019 roku, początek 2020 roku i powiedziałem, pamiętam do mamy tutaj, że macie kluby rodziców, spotykacie się, tworzycie przestrzenie, a gdzie jest przestrzeń wsparcia dla młodych?
5: To prawda,
4: i właśnie,
5: tak było.
4: I początkowo moja mama powątpiewała, że to duża odpowiedzialność, zarówno pod kątem takim prawnym, ale też nie tylko. Tak. Ale postanowiłem się uprzeć i tym sposobem stworzyłem Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team. Każda osoba, która tak naprawdę przychodzi do Klubu Świadomej Młodzieży, że nie ma osoby, która nie doświadczyła dużo złego czy przemocy rówieśniczej w szkole, na przykład, czy innych kryzysów zdrowia psychicznego, bo głównie do nas przychodzą osoby, które przeszły a to traumę terapeutyczną, a to doświadczyła przemocy rówieśniczej ze strony swoich neurotypowych rówieśników, ale także, która niestety też doświadczała po prostu terapeutyzacji, bo trafiła ze względu, że na przykład była terapia prowadzona w sposób nieodpowiedni i I w ramach Klubów Świadomej Młodzieży podejmujemy różnego rodzaju działania rzecznicze. Co roku między innymi organizujemy kampanie społeczne z okazji 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, ale także kolejnym punktem jest między innymi także przeciwdziałanie w przypadku młodych osób dorosłych i młodych dorosłych, bo tutaj chcę jasno podkreślić, obecnie Klub Świadomej Młodzieży głównie zrzesza młodzież oraz młodych dorosłych w spektrum autyzmu, innymi stanami neurotypowości z niepełnosprawnościami sprzężonymi i także zabiegamy właśnie dlatego też przeciwdziałamy pozorowanej aktywizacji zawodowej i fasadowym także działaniom na rzecz osób neuroatypowych, jak i z niepełnosprawnościami, dlatego też chcemy przeciwdziałać właśnie po to, żeby nie było pozorowanej aktywizacji, a pozorowana aktywizacja zawodowa polega w taki sposób, że na przykład osoba na przykład trafia na staż i potem słyszy, że projekt się skończył i osoba neuroatypowa dorosła nie może znaleźć po prostu formy aktywizacji zawodowej czy zatrudnienia.
2: Opowiadają o Fundacji Autism Team i za chwilę opowiedzą o przestrzeni o nazwie Empatia, która właśnie w ramach tej fundacji działa w naszym mieście.
5: Myślę, że to jest też bardzo ważne, Janku, bo powiedziałeś o takiej grupie młodych dorosłych i dorosłych, żeby też podkreślić, że to jest grupa szczególnie narażona na właśnie wykluczenie. To jest grupa, którą się pomija, bo kiedy mamy dzieci młodsze, to jakoś ten system wsparcia jest zorganizowany, mamy dostęp do edukacji, mamy dostęp do form wsparcia, wsparcia dla młodych, dorosłych i dorosłych po prostu nie ma nic. Chciałabym powiedzieć, że jest niewiele, ale dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię, że nie ma nic i proszę też pamiętać, że jeśli mówimy o spektrum autyzmu, to to jest spektrum, czyli są osoby, które rozwijają się, mogą żyć samodzielnie, mieć różne wyzwania w przestrzeni życiowej, ale radzić sobie na tyle, że stąpają po ziemi i wyszarpują te prawa, ale też są z nami osoby w spektrum autyzmu niesamodzielne, z niepełnosprawnością sprzężoną, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną i to są osoby też młode, dorosłe, zamknięte ze swoimi starzejącymi się rodzicami w czterech ścianach i dla nich nie ma żadnej oferty, ani wsparcia dla tych młodych osób i przede wszystkim wsparcia dla tych rodziców i osób opiekuńczych, bo o tym też warto mówić i tym w naszej fundacji również się zajmujemy. Mamy Klub Świadomych Rodziców, do którego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy już myślą, że nie dają rady, ale też tych, którzy chcą się ucieszyć, że tak świetnie dają radę przez tyle lat. Świetna energia koordynatorki i koordynatorzy, bo są i mamy, i taty, jak ja to mówię, jest wspaniała atmosfera. Nie tylko grup wsparcia, ale też niezbędników systemowych, bo warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują. Mamy też społeczne pogotowie interwencyjne, tam bardzo mocno działamy na rzecz przestrzegania praw naszych rodzin i przede wszystkim działamy w takim miejscu przyjaznym w Łodzi. Ono się nazywa Empatia. Otrzymaliśmy lokal od miasta Łodzi, za co bardzo dziękujemy i w tej przestrzeni wolności w byciu sobą, jak nazywamy tą przestrzeń, wspólnie z Łódzką Fundacją Trampolina, urzędujemy sobie w ten sposób, aby każdy młody człowiek i każda osoba, która potrzebuje w Łodzi wsparcia, najczęściej z zakresu zdrowia psychicznego, ale też właśnie sięgając po prawo do całego życia, aby to wsparcie otrzymała.
6: Poruszyliście Państwo mnóstwo szalenie ciekawych tematów. Ja właściwie nie wiem, gdzie zacząć, ale chciałabym zapytać przede wszystkim o to, jak nasze miasto wypada pod kątem wsparcia dla osób w spektrum autyzmu. Czy w ogóle robi cokolwiek skierowanego dla tej grupy osób i jak to wypada na tle całego kraju?
5: A ja się chcę bardzo ucieszyć z naszego miasta. Rzadko mam taką okazję, żeby pielęgnować dobre praktyki, ale jestem ich bardzo spragniona. I wcale nie mówię dlatego, że nasze fundacje otrzymały wsparcie w postaci lokalu, bo jak Państwo na pewno wiecie, słuchacze wiedzą, że to jest też ogromny wysiłek, bo ten lokal trzeba utrzymać, trzeba zorganizować tam pracę i wsparcie. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest ogromna otwartość, jeśli chodzi o takie współdziałanie NGO-sowe właśnie z miastem. Nie spotkałam się jeszcze w swojej działalności społecznej, a naprawdę prowadzimy dużo interwencji, żeby ktokolwiek w Łodzi odmówił mi wsparcia, jeśli chodzi o szybkie działanie. Czy często są to bypassy i często są to telefony po godzinach urzędowania urzędu, czyli od 8 do 16, ale mamy takie relacje wypracowane, czy z Rzecznikiem Praw Osób z Niepełnosprawnościami, czy z rzeczniczką, która opiekuje NGO-sy, Moniką Dolik. To są osoby, które są niezwykle oddane łódzkim NGO-som i byłoby niesprawiedliwe, ażeby o tym nie wspominać. Jeśli chodzi o ofertę dla osób w spektrum autyzmu, mamy prężne fundacje, które działają, do których można się zgłaszać. Jest ich co najmniej kilkanaście. Nie chcę wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, ale serdecznie zapraszam każdego, kto chciałby uzyskać wsparcie w łódzkich fundacjach dla osób w spektrum autyzmu. Zawsze można zadzwonić do NFZ-u, zapytać się, kto jest zakontraktowany, żeby ta terapia, czy chociażby wsparcie, czy diagnoza była bezpłatna. I otrzymamy taką informację o tych punktach zakontraktowanych, ale też otrzymamy informację o kolejce oczekujących, czy na przykład do diagnozy ADHD, czy diagnozy w kierunku spektrum autyzmu. Pamiętajmy, że mamy taką możliwość. W Łodzi mamy kilkanaście punktów diagnozujących. Oczywiście zdarzają się też punkty, które robią duży biznes na niepełnosprawności. O tym też warto mówić, że można łatwo wpaść w taką pułapkę, aby obiecać złote góry i ciągnąć tego rodzica po prostu w nieskończoność, ale jednak ludzi dobrych jest więcej. W Łodzi jest wsparcie, które na które można liczyć, tylko pamiętajmy, że też warto o tą pomoc poprosić. Nie zawsze się decydenci domyślą, jakie my mamy potrzeby.
2: Fundację Autism Team w dzisiejszej audycji reprezentowali Sylwia Kowalska oraz Jan Gawroński. Ja nazywam się Weronika Kobus, a Was zapraszam do obserwowania Fundacji Autism Team w mediach społecznościowych oraz do wejścia na ich stronę internetową, gdzie możecie się zapoznać z pełnym programem tego, co Fundacja robi dla osób neuroróżnorodnych w Łodzi. A jeżeli chcecie skontaktować się z Autism Team osobiście, to możecie odwiedzić ich w przestrzeni o nazwie Empatia, która znajduje się przy ulicy Rewolucji 1905 roku 15 i jest współtworzona razem z Fundacją Trampolina.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Spacerując po Łodzi często możecie trafić na grupkę młodzieży wykrzykującej hasła o solidarności i stojącej z niesamowicie rozpoznawalnym banerem Rasizm za burtę. Kto to jest? Właśnie o tym opowiemy w dzisiejszej audycji. Najczęściej spotkacie ich stojących w charakterystycznych punktach miasta, takich jak Pasaż Schillera czy Pomnik Jednorożca, albo maszerujących przez Piotrkowską. Najczęściej właśnie stojących za tym charakterystycznym wspomnianym banerem Rasizm za burtę, ale również z innymi hasłami pokrewnymi, ale nie odnoszącymi się tylko do jednego tematu. Mówimy o Łodzi dla migrantów i o kolektywie Małego Księcia, którzy w ostatnich miesiącach i myślę, że można powiedzieć, że również w ostatnich latach bardzo uwidocznili się w przestrzeni miejskiej, więc myślę, że warto zastanowić się nad tym, o co im chodzi, dlaczego bez względu na upał czy mrozy stoją w środku miasta i krzyczą w niebogłosy, bo myślę, że może się okazać, że macie z tą grupką naprawdę sporo wspólnego. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus. Gościem tej audycji będzie Lyko Ściesielskie, czyli osoba udzielająca się zarówno właśnie w Łodzi dla migrantów, jak i w kolektywie Małego Księcia.
1: To się dzieje w Łodzi.
2: Miałam okazję w tej audycji przedstawiać już wiele fantastycznych inicjatyw aktywistycznych działających na terenie Łodzi. Dzisiaj mam ogromną przyjemność opowiadać o inicjatywie, która jest bardzo bliska mojemu sercu, o inicjatywie Łódź dla migrantów. Zaprosiłam do studia osobę przedstawicielską właśnie tej inicjatywy.
7: Cześć, bardzo mi miło.
2: Lyko Ściesielskie działa właśnie w Łodzi dla migrantów, ale i w kolektywie Małego Księcia, które mają dość chyba zbieżny zakres tematyczny.
7: Tak, w dużej mierze tak. No, Łódź dla migrantów ma bardzo konkretny cel, chociaż obie inicjatywy wyrastają z podejścia intersekcjonalnego, czyli takiego, które patrzy na różne problemy społeczne z wielu perspektyw. To znaczy, zauważamy, że patrzenie na system społeczny i próba rozwiązania problemów w nim tylko przez jedną kategorię, to jest coś takiego, jakbyśmy próbowali rozwiązać sudoku, patrząc tylko na środkową kratkę. No, bez sensu. Trzeba patrzeć i na system klasowy, i na płeć, i na pochodzenie, i na niepełnosprawność, na wszystko. Trzeba po prostu patrzeć i starać się być na tyle, no właśnie, intersekcjonalnym, na ile się da. I obie te inicjatywy z tego zdecydowanie wyrastają. Łódź dla migrantów działa od pół roku, więc to jest młodsze, a kolektyw Małego Księcia już od 3 lat. Teraz będą nasze urodziny we wrześniu. No i my wyrastamy tutaj z wielu ruchów społecznych, między innymi z tego, jak wtedy, w momencie, kiedy zakładaliśmy kolektyw i pisaliśmy swój manifest, wyglądał ruch klimatyczny w Polsce. Uważaliśmy, że on nie działa odpowiednio, że jest za mało radykalny, jest za mało doedukowany społecznie na temat chociażby wpływu kolonializmu na to, jak, czym jest i jak działa katastrofa klimatyczna. Wyrastaliśmy z tego, że nie było wtedy żadnej radykalnie queerowej inicjatywy w Łodzi i w tym momencie również jesteśmy taką jedyną. No i też oczywiście z reinterpretacji kultury. No, sama nazwa wiadomo skąd się bierze. Nas ta lektura niesamowicie zainspirowała do pewnego ruchu, który jeszcze jest praktycznie chyba nieznany w Polsce. To jest ruch wyzwolenia dzieci i wyzwolenia młodych. Chodzi o to, że dziecięcość jako pewien archetyp społeczne, daje nam strasznie dużo pola do reinterpretowania systemów społecznych i do kwestionowania ich. Bardzo często w ogóle aktywistom mówi się, że mają dorosnąć, że mają przestać być dziećmi i że to, co robimy, jest dziecinne. Co robimy? No na przykład zastanawiamy się, czy to wszystko musi w ten sposób wyglądać i czy inny świat nie jest możliwy. No my jako anarchiści uważamy, że inny świat jest możliwy, a kierujemy się tak zwaną radykalną nadzieją, czyli nawet w momencie, kiedy trwa katastrofa klimatyczna, to trzymamy się absolutnie tej myśli, że może być lepiej, że jak najbardziej są inne sposoby organizowania się, są inne sposoby działania społeczeństwa, tworzenia więzi, w ogóle przeżycia, komunikowania się ze sobą, egzystowania, identyfikowania się. To jest ta właśnie dziecięca wręcz kreatywność i otwartość i nieufność wobec systemu władzy, nieufność wobec tego, co się nam daje. Gotowość na to, żeby zadawać pytania, które właśnie zadają dzieci. Czyli dlaczego to tak wygląda? A dlaczego ta pani tyle nie zarabia? A dlaczego oni są zmuszeni tutaj być? A dlaczego istnieją nierówności? A skąd to się wzięło, że jak pan jest w tureckim stroju tradycyjnym, to się mu nie wierzy, jeśli chodzi o jego odkrycie naukowe, nie? I w tej książce, w tej wybitnej powiastce filozoficznej Małe Książę, którą wszyscy znają ze szkoły, to się sprowadza tylko właściwie do wątków o przyjaźni, o miłości i to oczywiście jest super, ale tam też jest bardzo mocna, no właśnie filozoficzna podstawa do tej filozofii dziecięcości, która wykorzystuje potencjał dziecka i naiwnego myślenia do kwestionowania władzy. W Małym Księciu dorosłość to jest symbol, to jest metafora i źródło tego zgniłego systemu dominującego, statusu quo, które jest podważane przez naiwność, otwartość i empatię młodych osób, dzieci, czyli Małego Księcia, osób, które reprezentują szersze spojrzenie i no właśnie nie uznają dominującego systemu, nie uznają tej głównej interpretacji rzeczywistości i przez to wciągają również też dorosłych w to kwestionowanie rzeczywistości. Oczywiście nie mówimy tutaj, że Moje Książę jako książka, że to jakoś wykłada antykapitalizm czy inne takie rzeczy. Oczywiście, że nie. To jest artystyczna interpretacja, to jest po prostu pewien punkt wyjścia do odzyskiwania jakichś elementów naszej kultury, w których jak najbardziej są mega wartościowe, bardzo przełomowe i poszerzające myślenie wątki, które często się zatracają w chociażby tradycyjnym systemie szkolnictwa.
8: Tutaj padło bardzo dużo słów, których znaczenie jest dość hermetycznie rozumiane. Jeżeli mogłobyś mi powiedzieć, jakiego świata wy chcecie, jako Łódź dla migrantów, jako kolektyw Małego Księcia, w prostych słowach. Czego chcecie?
7: My organizujemy się na zasadzie kolektywu, co znaczy, że nie ma hierarchii w naszym kolektywie, nie ma szefa, nie ma podwładnych, nie ma też za bardzo stałych ról. My się wymieniamy obowiązkami i wszystkie decyzje są podejmowane na zasadzie konsensusu, czyli wspólnego decydowania i dyskutowania na temat tego, co chcemy zrobić i nie głosujemy większościowo. Zresztą jesteśmy małym kolektywem, więc głosowanie większościowe byłoby bez sensu. Po prostu dyskutujemy do skutku, do momentu, w którym się dogadamy. I jak najbardziej to jest forma organizacji, która jest dostępna dla wszystkich i każdy, jeśli się postara, jest w stanie po odpowiednim doedukowaniu się na temat tego właśnie, czym jest proces konsensusu i czym jest kolektywizm, jest w stanie organizować się w ten sposób. Czy to w rodzinie, czy to w szkole, czy to w grupie znajomych, czy w miejscu pracy. To są wszystko rozwiązania, które zrewolucjonizowałyby nasze społeczeństwo, które są na wyciągnięcie ręki, ale nie są wykorzystywane przez to, że systemowi się to nie opłaca. Dlatego, że kolektywizm jest wrogiem wyzysku, jest wrogiem kapitalizmu i jest wrogiem dyskryminacji społecznej i przemocy.
8: Tak więc hasła, które usłyszycie na wydarzeniach organizowanych przez Łódź dla migrantów czy Kolektyw Małego Księcia, będą zmieniały się w zależnie od tego, jakie nastroje polityczne widzimy w obecnym czasie, ale tak naprawdę będą sprowadzać się do jednego wspólnego rdzenia, kwestionowania status quo. Właśnie Łódź dla migrantów powstała jako taki odłam Kolektywu Małego Księcia ze względu na rosnące
2: nastroje antymigranckie w naszym kraju i rosnącą potrzebę rozmowy na ten temat. Koniec końców chodzi o zbudowanie świata, w którym sąsiedzi szanują się nawzajem, w którym praca jest ceniona i wynagradzana odpowiednio do tego, jak jest wartościowa, czy o to, żeby każdy mógł cieszyć się własnym mieszkaniem, mówić we własnym języku, czy żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami. To już brzmi mniej egzotycznie niż anarchizm, kwestionowanie status quo. To są wartości, pod którymi chyba wszyscy moglibyśmy się podpisać i koniec końców właśnie o to chodzi kolektywowi Małego Księcia. Samo hasło kolektyw staje się ostatnio szalenie popularne. No i właśnie dzięki Lykos już wiecie, co to oznacza, jak działa taka struktura. I w dalszej części rozmowy postaramy się wyjaśnić, dlaczego takie działanie właśnie w ramach kolektywu jest szczególnie ważne w kontekście łódzkiej historii. Bo nie zapominajmy, że mówimy tutaj o organizacjach powstałych w Łodzi i przez to bardzo mocno związanych właśnie z charakterystyką naszego miasta i oczywiście jego historią. Słuchajcie rozmowy z Lykos Ciesielskie, osobą członkowską kolektywu Małego Księcia i Łodzi dla migrantów.
1: To warto wiedzieć o Łodzi.
2: To podejście, o którym mówisz, wydaje mi się, że szczególnie rezonuje właśnie z historią Łodzi, ze względu na to, że teraz widzimy Łódź głównie jako miasto, które niesamowicie dużo straciło na transformacji systemowej i pokazało, że ta transformacja była w stanie nie tylko wywrócić do góry nogami poszczególne życiorysy ludzi mieszkających w tym mieście, ale także rozmontować bardzo skutecznie systemy społeczne, które sprawiały, że gdzieś tam to życie w mieście było prostsze. I myślę sobie, że właśnie dlatego takie filozofie wynikające z myśli anarchistycznej, takie jak wasze, trafiły w Łodzi na szczególnie podatny grunt. Bo te postawy anarchistyczne są obecne nie tylko w działaniach samopomocowych, właśnie takich oddolnych inicjatywach mających na celu poprawę dobra tych najbardziej wykluczonych z systemu, ale także jest to podejście bardzo widoczne w inicjatywach artystycznych, takich jak chociażby Fotofestiwal, który jest gigantycznym międzynarodowym festiwalem przyciągającym kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających do naszego miasta.
7: Tak, no Łódź wręcz może być nazwana taką stolicą polskiego anarchizmu i w ogóle polskiej lewicy. Tylko ja przestrzegam przed takim zbyt szybkim chwaleniem się, ponieważ mam wrażenie, że to nam trochę wychodzi bokiem teraz w Łodzi, bo jest takie przekonanie często wśród łodzian, którzy mają super progresywne, jak najbardziej zaangażowane społecznie poglądy, że właśnie tutaj już jest trochę wszystko zrobione, że u nas jest tak fajnie, tak bezpiecznie, my jesteśmy takim lewicowym miastem, takim otwartym miastem właśnie tych czterech kultur. Władze miasta sobie od tego odcinają non-stop kupony od tej wieloróżnorodnej historii, a przez to przechodzi nam poza polem widzenia systemowe problemy i to, że trzeba po prostu przyjść i coś zrobić, bo w Łodzi jest duży problem z frekwencją na wydarzeniach, nie tylko lewicowych, nie tylko politycznych, ale w ogóle jest duży problem z tym, że ludziom się nie chce przyjść i ludzie są strasznie zabiegani i to jakieś zaangażowanie się w inicjatywę, pojawienie się fizyczne i wsparcie jakiegoś wydarzenia, czy to wykładu, czy to protestu, czy to wspólnego gotowania dla osób w potrzebie, to jest strasznie duży problem, żeby to zorganizować i żeby zmusić te osoby, żeby one ruszyły swoje cztery litery i po prostu fizycznie przyszły. Mamy bardzo dużo słów, bardzo dużo deklaracji, bardzo wiele osób się deklaruje ze swoimi poglądami, ale te opinie nie są przekształcane na postawy, czyli na coś aktywnego, na coś, co możemy rzeczywiście zobaczyć w świecie fizycznym. Dlatego zachęcam, żeby każdy z nas miał w sobie przynajmniej cząstkę anarchizmu, to znaczy miał w sobie takie przekonanie, że inny świat, inny lepszy świat jest możliwy i ja zrobię co w mojej mocy, żeby się do niego zbliżyć. Bo to nie jest tak, że my musimy wierzyć, że jutro będzie rewolucja, albo za chwilę się zmieni system. Absolutnie nie. Wystarczy nam ta radykalna nadzieja, że da się zrobić lepszy świat i każdy z nas ma odpowiedzialność, żeby się do niego zbliżyć. I to się nie zrobi przez udostępnienie tylko artykułów w internecie. Trzeba wyjść z domu i na przykład obrać wspólnie warzywa, żeby ugotować dla osób w kryzysie bezdomności, tak jak to robimy na Food Not Bombs. Albo przyjść i posłuchać sobie przez godzinkę jakiegoś wykładu, uczestniczyć w dyskusji, przyjść na klub książki. To wszystko jak najbardziej są elementy działalności anarchistycznej. Czy wreszcie przyjść na protest. jest i troszkę pokrzyczeć, żeby solidaryzować się z osobami, które na przykład nie są wystarczająco uprzywilejowane, żeby móc bezpiecznie samemu pojawić się na ulicy i zawalczyć w swoim imieniu osobiście.
2: Podsumowując, następnym razem jak zobaczycie demonstrację w środku miasta, będziecie wiedzieli, że z dużym prawdopodobieństwem jest to właśnie kolektyw Małego Księcia. Jednak warto dodać, że organizowanie pikiet czy demonstracji to nie wszystko, czym kolektyw się zajmuje, bo jeżeli zaobserwujecie go w mediach społecznościowych, dowiecie się, że organizuje bardzo dużo wykładów, klubów książki czy cyklicznych spotkań, takich jak wspólne kolażowanie. A tak z zupełnie innej beczki mają na koncie również wydarzenia takie jak wspólne robienie knedli czy wspólne wyrabianie tofu i tempechu. Także uciekając się do wyświechtanych banałów, coś dla ciała, coś dla ducha, przyjemne z pożytecznym, po prostu wartościowe spędzanie wolnego czasu.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: W wielu klubach, kawiarniach i restauracjach w Łodzi możecie znaleźć broszurki inicjatywy Łódź dla migrantów, które od razu witają się prostym i entuzjastycznym cześć w aż 9 różnych językach. To proste medium broszurki wysyła bardzo ważną wiadomość. Osoba, która przyjechała i zamieszkała w Łodzi, wiemy, że tu jesteś, rozumiemy twoje problemy i chcemy, żebyś był, była częścią naszej społeczności. Znajdziecie tam również wykaz instytucji, które zajmują się pomocą cudzoziemcom. Kto jest autorem broszurki i o co chodzi tej grupie, opowie Lyko Ciesielskie z inicjatywy Łódź dla migrantów.
1: Nasza Łódź.
2: Lubimy mówić o Łodzi czterech kultur, o dziedzictwie kulturowym naszego miasta, o mieszance etnicznej i narodowościowej, która Łódź zbudowała, ale mam wrażenie, że często zapominamy o tym, że Łódź nadal tworzy mieszanka kulturowa, etniczna i w dzisiejszej audycji przyjrzymy się właśnie współczesnym łódzkim migrantom, współczesnym łódzkim wielu kulturom, bo już zdecydowanie nie czterem, a zdecydowanie większej ilości. Gościem w studiu jest osoba działająca w inicjatywie Łódź dla migrantów oraz osoba autorska takiego bardzo fajnego narzędzia do integracji migrantów właśnie w naszym mieście. Lykos, bardzo fajnie widać Cię w naszym studiu.
7: Cześć, miło mi.
2: Rozumiem, że ta inicjatywa stworzenia broszurki skierowanej do osób migranckich to jest Twój pomysł.
7: Tak, to był mój pomysł, ale absolutnie nie jestem tutaj główną osobą autorską, bo ja pisałam tylko część podstawowego tekstu, a redagowały to wszystkie osoby, które się znajdowały w grupie. Działamy na zasadzie kolektywu, czyli nie mamy hierarchii i większość tłumaczeń na inne języki, a ona jest w aż 9 językach, została wykonana przez same osoby z diaspor, co jest dla nas bardzo ważne, że mieliśmy okazję właśnie też wesprzeć je, chociaż symbolicznie finansowo za te drobne tłumaczenia na ich pierwszy język. Pomysł na ulotkę już był bardzo dawno temu, konkretnie jeszcze w marcu, dlatego że prawie co roku w marcu w Łodzi na Światowy Dzień Walki z Rasizmem odbywa się marsz antyrasistowski. To jest już bardzo długa tradycja łódzkiego antyfaszyzmu, która sięga lat 90. No i też aspirujemy, żeby to była mniej więcej tak ogólnopolska mobilizacja, jak się zdarza na marsz antyfaszystowski na 11 listopada do Warszawy. I tutaj no właśnie wręcz największym sukcesem, jaki uznajemy wokół tej całej mobilizacji, to nie jest tylko wyjście na ulicę i to, że trafiliśmy do jakichś mediów, ale to jest to, że 2 tygodnie przed samym marszem przeszliśmy się ulicami i wchodziliśmy do każdego lokalu, który jest prowadzony przez osoby migranckie albo w którym pracują migranci i migrantki i po prostu z nimi rozmawialiśmy na temat tego, że zaczynamy taką inicjatywę, że chcemy się z nimi solidaryzować, że jesteśmy strasznie chętni, żeby ktoś nam napisał jakieś przemówienie na ten marsz. I rzeczywiście to się udało i większość przemówień, jakie pojawiły się na marszu, są napisane przez same osoby migranckie, co jest kluczowe, ponieważ w myśl zasady nic o nas bez nas. My się solidaryzujemy, to znaczy to nie jest tak, że się wybijamy jakoś na temacie migracji, tylko dajemy platformę i dajemy zasoby i dzielimy się przestrzenią z osobami, które najbardziej tego potrzebują, więc też byłoby świetnie, gdyby kiedyś tutaj w radiu pojawiła się jakaś osoba migrancka, jakaś osoba, która ma na przykład doświadczenie bycia uchodźcą, żeby mówiła w swoim imieniu. My o to bardzo dbamy i w przemówieniach, i w treściach, i w podawaniu źródeł, i w tym, w jaki sposób planujemy wydarzenia. wydarzenia, żeby one były maksymalnie inkluzywne. Cały czas się oczywiście tego uczymy i dopiero jako młoda inicjatywa dopiero zbieramy wokół siebie społeczność osób migranckich, krok po kroku, ale to się dzieje i jesteśmy strasznie szczęśliwi z każdej najmniejszej rozmowy, z każdego kontaktu, bo tak jak mówię, te momenty, kiedy po prostu gadaliśmy z kimś, kto pracuje, jest zmęczony w tym stereotypowym kebabie i mogliśmy mieć tę nić porozumienia, że rozumiemy mniej więcej te problemy, chcemy je zrozumieć, chcemy pomóc, ta osoba odczuwa tę solidarność, chce na przykład nam napisać przemówienie na marsz, to jest coś absolutnie przepięknego i niezastąpionego i coś, co rozbija całą faszystowską nagonkę, rozbija cały rasizm, jaki ktoś może mieć w sobie, ten ludzki kontakt i zrozumienie w osoby, która jest w trudnym położeniu.
8: Czyli masz po prostu całkiem dobrą znajomość tego, jak wygląda ta mozaika kulturowa i jak żyją imigranci w naszym mieście. W takim razie, do jakiego typu osoby chcecie trafić tą broszurką?
7: Ja tutaj nie jestem specjalistą, nie prowadziłam badań naukowych na ten temat, ale badania na temat życia migrantów w Łodzi istnieją. Prawie w każdym roku licencjatu i magisterki socjolodzy takie piszą, takie prace się znajdują, ale przede wszystkim migranci są traktowani w Europie jako tania siła robocza i nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i nie tylko na Zachodzie, ale też tutaj u nas i nie tylko na jakichś obrzeżach i peryferiach. U nas w dużych miastach dzieje się wyzysk i w ten sposób to jest ważne, żeby zaczynać od tego, ponieważ migranci są wykorzystywani w tej faszystowskiej nagonce po to, żeby odwrócić naszą uwagę od tego, co nas boli. Bo nas też boli wyzysk jako Polaków, jako osoby białe. My też doświadczamy przemocy w miejscu pracy, doświadczamy tego, że jesteśmy zmuszeni pracować poniżej swoich kompetencji. Mimo wykształcenia trafiamy na takie nisko położone sektory, które są bardzo niekomfortowe. Mamy problem z pracą na śmieciówkach. Studenci są maksymalnie wykorzystywani, ponieważ firmy wiedzą, że są zdesperowane i również są traktowani jako tania siła robocza, więc ten element walki o prawa pracownicze, bo to jest to, o czym mówimy, jest absolutnie kluczowy. I w momencie, kiedy zobaczymy, że osoby migranckie borykają się z dokładnie tym samym, co my, tylko mają jeszcze trochę gorzej, bo na przykład nie mówią całkiem płynnie po polsku, albo mają traumy, ponieważ uciekły przed wojną, albo wykorzystuje się ich niepewną sytuację prawną po to, żeby pracowali po prostu poniżej minimalnej.
8: Słuchajcie rozmowy z Le Kościsielskie, czyli jedną z osób autorskich broszurki Łódź dla migrantów.
1: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
8: Jak w takim razie taki zwykły człowiek, taki zwykły łodzianin może wpłynąć na to, żeby sytuacja osób migranckich w jej najbliższym otoczeniu była chociaż troszkę lepsza?
7: To jest bardzo ważne pytanie i to jest coś, co każdy z nas może zrobić poprzez to, że edukujemy się na temat rasizmu. Jednocześnie zaznaczamy, ponieważ teraz tworzymy jeszcze nową broszurę, bo tworzymy broszurę, która jest kierowana do osób sojuszniczych na temat tego właśnie, jak być dobrym sojusznikiem wobec osób migranckich, uchodźczych, osób z diaspor, osób, które są urasowione, czyli są postrzegane przez nasze społeczeństwo jako inni. Bo pamiętajmy, że rasa jest konstruktem społecznym, nie ma obiektywnych kategorii rasy, to jest po prostu to, jak te osoby są postrzegane przez białych. To jest ważne, żeby to podkreślić. Ta solidarność w życiu codziennym jest pierwszym krokiem do walki systemowej. I oczywiście nie każdy będzie aktywistą, większość osób nie będzie aktywistami. Tutaj to musi iść w parze, jednocześnie zachowując solidarność na przykład w miejscu pracy i taką solidarność, zwykłą życzliwość na co dzień. Więc zaczynając od tych drobnych kroków, no to edukować się na temat innych kultur, edukować się na temat sytuacji osób migranckich, walczyć w swoich środowiskach z różnymi mechanizmami, które podbudzają ludzi do nienawiści, które podbudzają ludzi do tego, żeby problemy wywołane przez ten system ekonomiczny i ten system polityczny zrzucać na osoby, które mają jeszcze gorzej. To jest to, o czym mówimy. No i właśnie w miejscach, w których jesteśmy razem, w miejscu pracy, na uczelni, w szkole, na zebraniu rodziców w szkole, wszystkie takie wspólne przestrzenie, gdzie jesteśmy współobywatelami, współpracownikami, współmieszkańcami, kiedy mieszkamy w jednym bloku, w jednym akademiku. To są momenty, które są kluczowe, żeby zaciśniać więzi i jeśli nie pokażemy po sobie, że jesteśmy osobami, które są bezpieczne, do których można się zwrócić o pomoc, gdyby cokolwiek się działo, to te osoby, które są zagrożone, które na przykład są mobbingowane w pracy, które są wyzyskiwane w pracy albo które zostały pobite na ulicy,

0: Przyjęcie określenie na lokale, które są undergroundowe, które są zaangażowane jakkolwiek w aktywizm, które udzielają przestrzeni równościowym inicjatywom, które same otwarcie mówią o tym, że są bezpiecznymi przestrzeniami, mają na przykład naklejki, wlepy, sztukę uliczną wokół czy wewnątrz swojego lokalu, które świadczą o tym, że solidaryzują się z jakimiś ideami i w którym można się organizować. Takie przestrzenie są na wagę złota i do takich miejsc uderzamy, to jest na przykład Pop Up Deka, wcześniej to była Ignorantka, no niestety teraz nie ma Ignorantki. Ulotki leżą też w niebostanie.
1: I na koniec chciałabym jeszcze cię zapytać o to, że ta broszurka skierowana do migrantów jest częścią większej inicjatywy drukarskiej, którą chcecie rozwijać. Mm-hmm. Powiedz w takim razie, na czym ma polegać ta inicjatywa i jak można ją wesprzeć?
0: Ona już jest na szczęście całkowicie wsparta, bo co absolutnie niesamowite, zbiórka, jaką postawiliśmy, zapełniła się w 5 godzin. Więc coś niesamowitego. No nie zbieraliśmy dużej sumy, zbieraliśmy tylko tysiaka. My operujemy w aktywizmie na absolutnie mikroskopijnych sumach, porównując to do na przykład wielkich fundacji, NGO-sów, jakie mają międzynarodowe granty, no to my operujemy na naprawdę zaskórnikach. I ta inicjatywa była właśnie po to, żebyśmy mogli się jakkolwiek uniezależnić, jeśli chodzi o drukowanie papierowych mediów, no bo bardzo dużo przestrzeni jest właśnie zagarniana cyfrowo, przez sztuczną inteligencję, przez nieludzkie systemy inwigilacji i przez wielkie korporacje cyfrowe. I to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o ten fizyczny kontakt twarzą w twarz i z mediami, tym, żeby dotykać papieru, żeby mieć książki w rękach, żeby umieć czytać, a nie tylko na przykład słuchać audiobooków czy oglądać media społecznościowe. Dlatego, że ten fizyczny pośrednik, jakim jest chociażby ulotka, to przyciąga do rzeczywistych przestrzeni w realu i rzeczywistych ludzi, którzy istnieją. W momencie, gdyby to byłby tylko post w social mediach, albo gdybyśmy tylko wrzucili PDF-a gdzieś tam w eter, to by absolutnie nie miało takiego skutku, jak to, gdy migrancka rodzina z dziećmi przychodzi sobie wieczorem do restauracji, jaką prowadzi ich przyjaciel, przyjaciółka i widzą broszurę fizycznie, której mogą dotknąć w swoim ojczystym języku może i będzie mogła ją zabrać do domu i potem będzie mogła ją pokazać swojej rodzinie, swoim sąsiadom i tak dalej. To jest, ten fizyczny nośnik jest no nie do przecenienia i dlatego tak bardzo nam zależało, żeby mieć też tę inicjatywę drukarską. Dlatego też, że coraz bardziej nasilają się obostrzenia, jeśli chodzi o ideowe treści w mediach społecznościowych. Jest coraz więcej blokad kont, coraz więcej cenzury, coraz więcej kontroli, coraz więcej po prostu podcinania skrzydeł i podstawiania nogi dla osób, które próbują edukować w mediach cyfrowych, więc jeśli nie nauczymy się polegać jednocześnie na czymkolwiek papierowym, to w momencie, kiedy z dnia na dzień dostaniemy bana na nasze media społecznościowe, a to się jak najbardziej wydarzało innym organizacjom, to zostaniemy nagle bez niczego. I to by też okazało, że bylibyśmy wtedy strasznie kruchą inicjatywą, bo jeśli istniejemy tylko cyfrowo, to tak naprawdę prawie nas nie ma. Jesteśmy tylko gadającymi głowami, a nie robimy nic fizycznie, a my się właśnie bardzo chcemy nastawić na to budowanie fizycznej, rzeczywistej społeczności, która nie jest tylko kontaktem w mediach społecznościowych. Stąd inicjatywa drukarska, do której też załatwiliśmy specjalnie taką najbardziej analogową możliwą drukarkę, w której można sobie samemu wymieniać tusze, więc też nie jesteśmy tak ograniczeni, mamy trochę większą wolność, jeśli chodzi o to, jak chcemy tym sprzętem operować. Zamówiliśmy papier, który jest ekologiczny, czyli nie jest wybielany, ma przyjemny kolor, taki miękki, lekko żółty i ma przyjemną fakturę. No i też papier naklejkowy, żeby robić fajne grafiki, które można będzie naklejać właśnie w różnych przestrzeniach, sygnalizując tym samym, że ta przestrzeń jest bezpieczna, bo to jest ważne, żeby tę przestrzeń odzyskiwać, bo przestrzeń publiczna jest dla nas, jest po to, żeby była publiczna, a nie dla korporacji. I o tym też będziemy pisać w tej broszurze, która się dopiero szykuje, że powinniśmy walczyć o świat, w którym idąc na ulicę widzimy więcej sztuki ulicznej niż na przykład reklam.
1: Papierowej broszurki musicie szukać oczywiście na mieście, ale jeżeli potrzebujecie informacji w niej zawartych teraz, zaraz, to możecie znaleźć je chociażby na Facebooku Łodzi dla Migrantów, gdzie jest opublikowana najważniejsza część całej tej inicjatywy, czyli wykaz miejsc, które zajmują się pomocą cudzoziemcom. Temat opracowała dla Was Weronika Kobus, gościem audycji było Ly Kościsielskie z Łodzi dla Migrantów, a myślę, że cały temat można podsumować krótko. Dbajmy o swoich sąsiadów.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Wjeżdżając autobusem czy tramwajem w okolice Politechniki bądź Lumumbowa słyszymy komunikat Łódź, miasto studentów. Ale jak faktycznie wygląda rzeczywistość studentów w naszym mieście? Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji

0: I razem z Łódzką Inicjatywą Studencką porozmawiamy o tym, jak wygląda studiowanie w Łodzi. Właśnie.
1: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
0: Coraz częściej w mediach głównego nurtu pojawia się inicjatywa pracownicza. Myślę, że to jest taka organizacja, która, o ile wszyscy znają, nie wiem, Solidarność czy jakieś konkretne branżowe związki zawodowe, to świadomość tego, o co chodzi inicjatywie pracowniczej i jak w ogóle wygląda ta organizacja, jest troszeczkę mniejsza. Po raz kolejny mam w studiu dwie osoby, które opowiedzą mi o tym właśnie, na czym ta inicjatywa pracownicza polega.
2: Weronika Dąbrowicz, ja jestem w Komisji Krajowej i działam również w Łódzkiej Inicjatywie Studenckiej.
3: Adzik Kuczkowski, ja należę do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
0: Myślę, że możemy sobie zacząć od wyjaśnienia takich absolutnych technikaliów, bo inicjatywa pracownicza jest ogólnopolskim ruchem, ale mamy w Łodzi swój własny odłam. Opowiecie mi trochę o tej łódzkiej inicjatywie pracowniczej?
2: Inicjatywa pracownicza to związek zawodowy, w którego skład wchodzą komisje zakładowe, międzyzakładowe oraz środowiskowe. Te ostatnie to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego związku, ponieważ naszym celem nie jest tyle nawet zmiana pracy, warunków pracy w jednym konkretnym miejscu pracy, tylko bardziej taka zmiana ogólna, krajowa, branżowa, globalna, tak, związana z tym, żeby po prostu pracownicy mieli tę siłę przebicia, mogli dochodzić swoich praw i żeby żyło im się lepiej. U nas w Łodzi istnieją komisje, które działają w sferze kultury i na uniwersytecie, więc my tutaj akurat w tych aspektach jesteśmy silni, ale ogólnie mamy w całym kraju komisje, które działają w branży logistyki, w branży też związanej z ochroną zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych komisji jest wiele. Mamy też bardzo silną kulturę ogólnie w Polsce, co uważam, że jest super, bo te komisje tak naprawdę bardzo często te warunki pracy mają trudne, chociaż to nie jest coś, o czym przeciętny człowiek, który nie pracuje w kulturze, myśli, kiedy myśli o pracy w kulturze. Niemniej jednak tu są też pewne charakterystyczne problemy, z którymi próbujemy walczyć, jak niskie pensje, czy przenoszenie pracy do domu i tak dalej, i tak dalej. Praca z dziećmi, też młodzieżą bywa trudna, tak? Wymaga pewnych warunków, które trzeba spełnić, żeby ta praca była dobra. Więc cieszę się, że akurat to jest u nas też silne, bo sama też pracuję w kulturze i też właśnie tą charakterystyczną rzeczą dla inicjatywy pracowniczej są struktury, które zrzeszają młodzież czy studentów. My akurat należymy właśnie do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej, czyli takiego niezależnej grupy osób studiujących. Akurat u nas w większości jest to Uniwersytet Łódzki, ale nie tylko, bo mamy też studentów z Politechniki Łódzkiej i z UMED-u. Te grupy studenckie to nie jest coś, co w prawie jest uznawane, ale my chcemy właśnie działać w tych ramach takiego związku zawodowego, no bo dla nas ważna też jest ten aspekt klasowy uczenia się, łączenia studiów z pracą i tego, żeby w ogóle być blisko ruchu pracowniczego, tak jako przyszli pracownicy, pracownice.
0: Czyli Łódzka Inicjatywa Studencka, ten odłam inicjatywy pracowniczej, który wy tutaj reprezentujecie najbardziej i który jest wam najbliższy, nie jest de facto związkiem zawodowym, ale jest organizacją, powiedzmy, że mającą podobne zainteresowania, czy można tak powiedzieć?
3: Znaczy, my jesteśmy komisją środowiskową, nie jesteśmy komisją, czyli nie jesteśmy uznawani przez, nie wiem, Uniwersytet Łódzki albo inną uczelnię za, nie wiem, komisję zakładową.
2: Czyli to oznacza tyle, że w pewnym sensie jesteśmy częścią związku zawodowego, ale nie mamy tych praw, które przysługują na przykład komisjom zakładowym. Kiedy na przykład mówimy o najważniejszym narzędziu, czyli strajk, w ogóle kwestia strajku przez nasz związek jest bardzo często poruszana, bo w naszej opinii ten strajk jest bardzo mocno ograniczony w Polsce. Mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie, jeśli chodzi o możliwość strajkowania. Nie mamy też strajku generalnego i odnosi się to również właśnie do osób studiujących, które jeśli chcą rozpocząć taki strajk studencki, no to on jakby może być powołany tylko i wyłącznie przez samorząd. Czyli jednak to ciało, które jest powiązane nawet finansowo
0: z uczelnią.
2: Z uczelnią, tak. I to jest trudne przez to, że w pewien sposób te rzeczy wszystkie są ze sobą związane i my właśnie jako takie ciało, które działa w ramach związku zawodowego, ja czuję się związkowcem mimo wszystko, to my staramy się po prostu robić tą kontrę wobec tego właśnie prawa, które w jakiś sposób ogranicza nam te wolności związane z byciem takim związkowcem, studentem, czy w ogóle związkowcem, tak?
0: To jak w takim razie wygląda sytuacja łódzkich studentów i jakie są takie najbardziej bieżące problemy, nad którymi w tej chwili pochyla się Łódzka Inicjatywa Studencka?
3: No jednym z ważniejszych tematów są tanie stołówki, a właściwie brak tanich stołówek. Też problemy związane z akademikami, tak jak na przykład był problem, nie wiem, z pralkami, że pralki zaczęły być płatne.
2: Same akademiki też miały ostatnio wzrost cen za zakwaterowanie, na co zgodził się sam samorząd studencki. No i to w pewien sposób uderza oczywiście w tych studentów, którzy pochodzą z najmniej zamożnych rodzin. Powoli jakby stosunek ceny do jakości zamieszkiwania w akademiku, gdzie właśnie są problemy z pralkami, ale są też problemy w ogóle ze stanem tych akademików, czyli z pojawiającym się grzybem, z w ogóle liczbą studentów na metr kwadratowy, tak, no bo przecież mamy też bardzo dużo studentów w bardzo małej przestrzeni, no to powoli ten akademik przestaje być rzeczą, która jest jakoś konkurencyjna wobec rynku prywatnego, bo jest po prostu coraz droższe, powoli kosztuje tyle porównywalnie co pokoje w mieszkaniach, a jednocześnie ten standard no, jest niski. No i to jest to problemem, tak? No bo jednak ten akademik w naszym mniemaniu powinien zwiększać szanse dla w ogóle dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych osób, które po prostu pochodzą z mniej zamożnych rodzin, które muszą pracować studiując, żeby w ogóle móc zacząć studiować, muszą też się utrzymać. I wtedy taki tani akademik jest po prostu jedną z możliwości, żeby w ogóle jakkolwiek, jak to się mówi, przebiedować podczas tych studiów, tak? Jakoś przejść ten czas, który bywa trudny, kiedy trzeba go łączyć z pracą.
0: To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą inicjatywę studencką, ale jakie tak naprawdę są problemy osób studiujących w Łodzi? Słuchacie rozmowy z Weroniką Dąbrowicz i Jadzikiem Kuczkowskim z Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
1: Tym żyje Łódź.
0: Jak w takim razie wyglądają te akademiki w Łodzi? Czy tam się w ogóle dużo zmieniło względem lat, nie wiem, 80., 2000?
3: Niedawno były generalne remonty części z akademików. Dom studencki to jest chyba numer 8. On teraz był tak rzeczywiście, przeszedł kompleksowy remont i on się zmienił bardzo. No ale wiadomo, wraz z tą zmianą jakości też była największa zmiana cen. W sensie ten akurat akademik on najbardziej zdrożał.
0: Mówimy teraz o Uniwersytecie Łódzkim.
3: Tak. Teraz mówię o akademikach na Lubumbowie.
2: Te akademiki różnią się od siebie znacząco, ja bym powiedziała, że są takie, które tę jakość zamieszkiwania mają wysoką. Są akademiki, które są zupełnie nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Są takie, które są z tym trochę lepsze. No ale oczywiście no, problemy związane na przykład z wodą. Ja też jak studiowałam i mieszkałam w akademikach te parę lat temu, no to rzeczywiście często miałam problem z tym, że tej ciepłej wody nie było lub nie było wody wcale, bo mieszkałam w takim bardzo wysokim akademiku Politechniki Łódzkiej i tam po prostu w związku z tym, wydaje mi się, z samą strukturą tego budynku, jakby z technikaliami to i tym, że ten akademik był już miał swoje lata, no to mieliśmy problem rzeczywiście z tą wodą. No problemem też na przykład akurat w moim akademiku były wyziewy z fabryki, która była bardzo obok tekstylnej. Tak, więc codziennie pobudka do pięknego zapachu toksycznych oparów, od których głowa bolała. Co ciekawe, też wtedy mieliśmy takie głosy, że pokoje z oknami na samą fabrykę miały na przykład osoby z zagranicy, więc no bywały te rzeczy czasami absurdalne. Teraz też na przykład jak właśnie były remonty tych akademików na Uniwersytecie Łódzkim, to mieliśmy na przykład takie głosy od społeczności, niektóre, że oni trochę nie chcą tych remontów, no bo jakby to oznacza, że kiedy do nich będą chcieli wrócić, to ich po prostu nie będzie na nie stać. Więc te warunki są bardzo różne. Są akademiki, które są bardziej nowoczesne, są akademiki, które są mniej nowoczesne i są stare i wyglądają jak właśnie z tych starych lat, z takich. Powiedziałabym też, że problemem jest trochę to, że rzeczywiście ten mieszkaniec akademika jest trochę traktowany nie jak lokator, tylko jak osoba, która ma być tam na chwilę, a mimo wszystko dla części osób ten akademik jest po prostu domem, jest mieszkaniem, więc też to poczucie braku stabilności jest czasem po prostu problemem, tak? Bo na przykład na czas COVID-u z Politechniki Łódzkiej ludzie po prostu byli usuwani z tych domów studenckich. Ja też byłam jedną z tych osób, która musiała się na jakiś czas wyprowadzić. Dla mnie to było coś jak strata domu, jak nagłe opuszczenie domu, bo to było moje miejsce, w którym mogłam w końcu poczuć się jakoś bezpieczniej, zacząć swoje własne, niezależne, bardziej dorosłe życie poza rodziną, a jednak skończyło się to tym, że nagle dostałam wiadomość, że w ciągu tygodnia muszę się wyprowadzić. I o ile COVID jeszcze w pewien sposób może w naszej głowie był powodem, który był jak zrozumiały, powiedzmy, tak, to takie przypadki były też na przykład ze względu na to, że były jakieś międzynarodowe zawody studenckie czy coś takiego i ludzie wtedy też byli z akademików usuwani na czas tych zawodów, żeby po prostu zrobić miejsce dla osób, dla gości z zagranicy, więc ten ich dom był używany w zasadzie jak pewien taki zasób, którym można sobie bez żadnego patrzenia na tych przecież nie lokatorów, tak, po prostu sobie z nim robić co się chce pod rzeczy, które są w zasadzie bardziej atrakcją i dodatkiem niż takim trzonem tego, co powinno być dla osób studiujących, czyli tym zapleczem socjalnym, tak.
0: Tak, zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałabym od Was usłyszeć, dlaczego to jest ważne, żeby problemami studentów w Łodzi interesowały się osoby, które już te studia mają za sobą.
2: Ja bym chyba złapała się tego, o czym mówiliśmy w sumie teraz tutaj najbardziej, czyli tych akademików. W zasadzie taki tani zasób mieszkaniowy, kierowany stricte do osób, które uczą się na uczelni lub pracują na uczelni, no to on wpływa pozytywnie na cały rynek mieszkaniowy w danym mieście. Bo kiedy nie mamy akademików, młodzi ludzie, czy w ogóle ludzie, którzy chcą studiować, wynajmują te pojedyncze pokoje w mieszkaniach, to napędza pewne negatywne zjawiska po prostu na rynku mieszkaniowym. Wzrost czynszów, bo to trochę jest tak, że student będzie miał mało zasobów finansowych, wynagrodzenia, ale jednak kiedy jest ich 5 w danym gospodarstwie domowym, to jednak nagle zdarza się taka sytuacja, że jednak ten zysk jest większy niż przy takiej gospodarstwie domowym normalnym, bardziej standardowym, gdzie mamy na przykład powiedzmy 2 ludzi i nie wiem, dziecko, tak? To negatywnie wpływa na to, też na takie zjawiska właśnie robienia mniejszych mieszkań, w sensie takich typowych kawalerek pod wynajem dla studentów, tego dzielenia mieszkań na te małe pokoiki, że mamy 10 pokoi w mieszkaniu 100-metrowym i po prostu dochodzi chodzi do jakichś absurdów, że ludzie niby żyją w dużym mieszkaniu, ale tak naprawdę tę przestrzeń życiową mają, nie wiem, 10-metrową, tak? Jednak ten tani zasób dla studentów wpływa pozytywnie ogólnie na rynek mieszkaniowy w danym mieście.
3: Plus, wydaje mi się, że to leży w interesie każdej osoby, żeby nasze społeczeństwo, żeby nam kolektywnie żyło się lepiej i żeby osobom studiującym też żyło się lepiej, bo chcemy żyć komfortowo i chcemy się kształcić. No. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo było wykształcone i żeby nie musiało żyć w drakońskich warunkach, żeby to wykształcenie dostać.
2: Żebyśmy mieli specjalistów też, po prostu. Jeśli chcemy mieć osoby, które będą zajmowały się inżynierią, musimy dać warunki osobom do tego, żeby mogły studiować rzeczy związane z inżynierią. I to nie jest powiedziane, że osoba tylko z uprzywilejowanej rodziny będzie miała taką wiedzę i umiejętności, które będą przydatne do tego. Jest na pewno mnóstwo osób, których potencjału nie znamy, dlatego, że oni tego potencjału nie mogą w sobie rozwinąć właśnie przez swoją sytuację finansową, życiową. Więc to powinno być ważne dla nas wszystkich.
0: Tak więc nieważne, czy studia macie już dawno za sobą, czy jeszcze jesteście w ich trakcie, wszyscy powinniśmy zainteresować się tym, aby osoby młode mogły kształcić się w naszym mieście w jak najlepszych warunkach. Jeżeli chcecie wesprzeć Łódzką Inicjatywę Studencką, znajdziecie ich na Facebooku, a także na Instagramie jako Łódzka Akademicka OZZIP. A zanim zamkniemy temat, przypomnę jeszcze, że Inicjatywa Studencka jest częścią dużo większej organizacji, czyli Inicjatywy Pracowniczej, którą możecie znaleźć pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: W dzisiejszej audycji chciałoby się powiedzieć, że opowiemy historię jednego budynku, ale tak naprawdę cały ten odcinek poświęcimy tłumaczeniu tego, że Central to tak naprawdę nie jeden budynek, a trzy różne obiekty, które widujecie na co dzień i pewnie nawet nie macie pojęcia, że są ze sobą połączone. Za mikrofonem Weronika Kobus, moim gościem będzie autor cyklu Archihub i pracownik Biblioteki Secesja poświęconej tematowi architektury.
10: Ciekawostki o Łodzi.
11: Wybierzemy się w dzisiejszej audycji na wycieczkę, bardzo niedaleką, bo siedzimy sobie wygodnie w studiu przy Sienkiewicza 70/72. Wybierzemy się dosłownie parę numerów dalej, już nie po Sienkiewicza, bo po Piłsudskiego, w stronę Centralu. Budynków kilku tak naprawdę, do czego dojdziemy w czasie. Moim gościem jest Witold Szwedkowski, miło mi Cię gościć.
12: Cześć, witam serdecznie z naszych słuchaczy.
11: To, co wszyscy mają na myśli, myśląc Central, to nie jest cała historia, bo musimy jeszcze powiedzieć o biurowcu, który obecnie straszy, chociaż ma swój pewien szorstki urok, i o Centralu 2, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, tak po skosie od pierwszego Centralu, chociaż powstał już dużo, dużo później.
12: Tak, w latach 80. Ten Central, który my kojarzymy z tą parą, ktoś tak pospiesznie rozbiera i ubiera, co jeśli ktoś pamięta oryginalny neon, no to został oddany do użytku w 72 roku. I jak słyszymy Central, to widzimy dom towarowy. Mhm. Wielopoziomowy, tam z podziemiami, z ruchomymi schodami, które były też jednymi z pierwszych ruchomych schodów w Łodzi. Ale wydaje mi się, że te obiekty pozostałe też są warte uwagi.
11: To zacznijmy sobie może od tego domu towarowego, bo w czasie, kiedy on powstawał, to był naprawdę wyjątkowy dom towarowy. To było takie miejsce, do którego się przyjeżdżało, jeżdżąc do Łodzi na zakupy, bo tam było mnóstwo rzeczy, których nie było w większości sklepów w tamtych czasach.
12: Nawet bym zaryzykował powiedzenie, że były tam towary, których nie było w ogóle w krajach RWPG zbyt licznie, a w Centralu się znajdowały, bo dzięki dyrektorowi, który tam przez wiele, wiele lat, aż chyba do 1988 roku prowadził dom handlowy Central, to pojawiały się tam towary z Węgier, Związku Radzieckiego, z NRD, generalnie wszędzie tam, gdzie jakoś z jakiegoś typu produktów słynęły te kraje, no to do centralu było sprowadzane. Podobno w pierwszym okresie po otwarciu centralu to on był dostępny tylko dla osób, które legitymowały się legitymacją partyjną lub też miały jakieś inne względy. Ale potem był to sklep ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców, no i słynął tak z tego.
11: Teraz wydaje mi się, że kojarzy się trochę bardziej z modą. Czy od początku był to dom towarowy nastawiony jakoś na modę?
12: Nie. Jak pamiętam, bo ja odwiedzałem Central będąc dzieckiem i też w czasach, kiedy przechodził taką, w ogóle nasz kraj przechodził transformację i sam Central przechodził transformację. Tam był punkt, gdzie można było nagrywać sobie, robić kopie albumów muzycznych wydawanych na kasetach. Tam była elektronika z Chin. Tam były przeróżne towary, ale ja wciąż kojarzę Central przede wszystkim ze sklepem spożywczym w części przyziemnej, w części przyziemia i z artykułami gospodarstwa domowego. Jednak to jest dla mnie było, jest i mam nadzieję, że takie miejsce prowadzone przez spółdzielców z zespołem pozostanie.
11: Ta rozbierająca się para i ubierająca, o której wspomniałeś, to jest rekonstrukcja neonu. To już nie jest ten prawdziwy neon, który część słuchaczy może pamiętać. Ja muszę się przyznać, że nie pamiętam. Widziałam dopiero te rekonstrukcje. To ostatnio też w Łodzi się zrobiła moda na rekonstrukcję neonów, które już wcale nie są neonami, tylko jakimiś zwykłymi LEDami.
12: No niestety. Natomiast chyba przegapiliśmy moment, w którym moglibyśmy neony zachować, jakoś konserwować na tych podkładach literowych, które oryginalnych, które są. Bo jest technologia, która pozwala nam nawet dalej w szklanych rurkach odpowiedni gaz wprowadzać. Jakby technika jest znana i nie musi być zastępowana LEDami, natomiast myśmy przegapili. Poznikało mnóstwo neonów. Również ten neon, który widniał na zwieńczeniu biurowca Centralu, czyli tam przy Piotrkowskiej 165-169.
11: No właśnie, wydaje mi się, że chciałeś o tym biurowcu porozmawiać. Do niedawna jeszcze był przykryty całkowicie jakąś wielką, paskudną reklamą, która chyba też parę lat temu już zginęła, ale okazało się, że pod spodem są powybijane szyby, graffiti i ten budynek, mimo że mógłby naprawdę przyciągać uwagę, raczej jest jednym z większych straszaków w centrum Łodzi teraz.
12: Niestety tak, ale chyba głównie przez stan, do jakiego został doprowadzony przez wiele, wiele lat nieużywania go i niekonserwowania. Dużą nadzieją napawa mnie projekt autorstwa studia Reform Architekci i pana Marcina Tomaszewskiego, który postanowił zaadaptować te 13 kondygnacji po jakieś tam 280 metrów na każdą kondygnację do celów apartamentowca. Oczywiście konserwator zabytków może mieć pewne wątpliwości, bo zmieniony został kształt okien, prześwit między tymi pasami płukanego surowego betonu. Też trochę inaczej się teraz prezentuje w tym projekcie, ale jest to mimo wszystko śmiała próba zachowania tego cennego obiektu brutalistycznego, bo styl, w jakim został zbudowany Central, zarówno dom handlowy, jak i biurowiec, to jest styl brutalistyczny. Jeden z pierwszych przykładów realizacji stylu brutalistycznego w Łodzi.
11: To już chyba dopiero niedawno minęło tyle lat, że zaczynamy na te brutalistyczne budynki patrzeć z większą łaskawością, bo gdzieś jednak jeszcze niedawno patrzyliśmy raczej z niesmakiem na tego typu budynki, a warto znaleźć w tym jakąś ciekawą perspektywę.
12: Zgadza się. Czasem wystarczy pogrzebać w historii obiektu i przekonać się, że on wcale nie jest budowanym seryjnie, nie jest budowanym z wielkiej płyty, jest czymś wyjątkowym, jest czymś unikalnym, bo choćby z tego względu, że projekt pochodzi z roku 58. Mhm. Mało kto kojarzy, że on aż tak głęboko w czasie jest w kalendarzu, gdzieś tam jest osadzony, że on tak dawno powstał projekt tego. My go kojarzymy z latami 70., kiedy został oddany do użytku, z 80., kiedy funkcjonował, i z 90., kiedy podupadał. Ale to jest projekt z 58. roku, czyli z czasów, kiedy właśnie przestała obowiązywać doktryna socrealistyczna i grono architektów, konstruktor, no, podjęło się takiego bardzo śmiałego zadania, zbudować wysokościowiec, kiedy nie było jeszcze opracowanych technologii budowania tak wysokich budynków z żelbetu i no, przełamać ten obowiązujący w sumie przez kilkanaście lat od zakończenia wojny prymat socrealizmu. To nie byli łódzcy architekci, bo czy to Maciej Gintoft, czy Ewa i Maciej Krasińscy, no byli architektami bardziej z importu, no ale Wacław Zalewski, który był konstruktorem, też powinien zostać tutaj wspomniany, że zrobił kawał roboty, bo budynek niekonserwowany trzyma się dalej, spełnia parametry techniczne pozwalające go adaptować do nowej funkcji. To nie jest straszydło, to nie jest szkieletor, który powinien zostać wyburzony. To jest nasze dziedzictwo, to jest coś, co jest elementem naszej historii. Nie możemy tego wymazać. Powinniśmy to w jakiś sposób przytulić, ukochać i dać temu nową szansę.
11: To może historia pozwoli uratować ten obiekt, bo myślę, że warto by się zastanowić, nie jest to dość oczywiste, do czego spółdzielni spożywców z POŁ-em był 13-piętrowy biurowiec.
12: No teraz jakąś pracę, którą kiedyś wykonywało kilka osób, może wykonywać jeden kalkulator, a może też i to, że było to jednak więcej było sklepów prowadzonych przez spółdzielnie spożywców. I to nie było tylko obsługa tego spółdzielczego domu handlowego Central, ale właściwie wszystkich sklepów spożywczych i gospodarstwa domowego, które były prowadzone przez spółem w Łodzi, a może nawet i w regionie, więc nam się teraz wydaje, że to była jakaś przesada, że zatrudnienie było nadreprezentowane w instytucjach, ale chyba jak spojrzymy na inne biurowce, które są w Łodzi, budowane w tamtych czasach, to nie świeciły pustkami, tam wszędzie pracowali ludzie.
11: To w takim razie zastanawia mnie też to, dlaczego ten Central 2 pojawił się w okolicy lat 80. Czy wtedy już ten pierwszy oryginalny Central chylił się ku upadkowi, czy jeszcze wtedy funkcjonował sobie całkiem nieźle?
12: Nie wiem. Ja pamiętam Central 2 już z lat 90. z tego, że został połączony z domami handlowymi w ogóle przy Piłsudskiego, w tej części Piłsudskiego, aż tam do Hermesu można było przejść ciągiem. Nie wiem, jaka była motywacja, bo rzeczywiście, tak jak sobie słyszymy, nie wiem, w relacjach osób funkcjonujących w latach 80. czy wspominających, to był raczej czas chylenia się gospodarki ku upadkowi i może były jakieś większe zamiary, ale w 90-tych latach Central 2 dobrze funkcjonował. Podobnie zresztą jak Central 1, po prostu zmieniła się nieco struktura najemców. Część przestrzeni została wygospodarowana na pojedyncze boksy, na takie stoiska, które obsługiwała jedna osoba, będąca jednocześnie osobnym podmiotem gospodarczym. Zresztą Central 2 jeszcze ma coś takiego, co go odcina od tego pierwszego centralu, że został zbudowany w stylu postmodernistycznym. On już nie ma nic wspólnego ani z brutalizmem, ani z tym socrealizmem, ani socmodernizmem. No to taki postmodernistyczny styl, który można lubić, można nie lubić, ale trzeba się liczyć z tym, że też jest znakiem czasów, w których powstawały obiekty tego stylu.
11: No to dalej od tego drugiego centralu, to już właściwie większość budynków wzdłuż Piłsudskiego to jest właśnie taki przełom lat 90. i zerowych, taki...
12: Z pewnymi wyjątkami, ale to może innym razem byśmy o tym porozmawiali.
11: Bo jest to też bardzo charakterystyczny kwartał Łodzi, właśnie taki, o którym dopiero teraz zaczynamy tak jako o tym biurowcu centralu myśleć z trochę większą łagodnością i trochę większą ciekawością do tego podchodzić. I właśnie ten Central 2 wydaje mi się, że jest takim sztandarowym przykładem tego, jak wygląda ta zabudowa wzdłuż Piłsudskiego teraz.
12: No tak, natomiast taką mamy rzeczywistość i taki mamy stan zastany. Co my z tym zrobimy, no to już zależy od nas, w demokracji, jak zdecydujemy, jakie będziemy mieli możliwości wywierania wpływu na inwestorów, może nawet na właścicieli. Ale ja bym był daleki od domagania się, żeby to burzyć i budować na to miejsce coś nowego, zwłaszcza, że wiele budynków, które w centrum miasta wcześniej wyglądały nieciekawie, No obecnie mają się świetnie i są nierzadko wizytówkami Łodzi.
11: To w takim razie jak odzyskać takie przestrzenie w czasie, kiedy mówi się o wymieraniu centrów handlowych? Rozumiem, że tutaj ten wieżowiec może być zagospodarowany, czy to na biura, czy na apartamenty i to jest, no brzmi naprawdę świetnie. To w takim razie jak odzyskać budynki takie typowo stawiane jako centra handlowe w momencie, kiedy centra handlowe radzą sobie coraz gorzej?
12: No, można sięgać do doświadczeń na przykład Finów, czy ogólnie Skandynawów, gdzie takie obiekty są zamieniane na obiekty sportowe. Obiekty sportowe nie tylko na boiska, ale też są to sale do squasha, ścianki wspinaczkowe. To jest też być może odpowiedź na to, jak ożywić centrum, jak sprowadzić ludzi do miasta, żeby tam uprawiali różne aktywności, które chcą, bo biurowiec centralu, którego adaptacja jest przewidziana na apartamentowiec, no może też w jakiś sposób sprowadzić mieszkańców, zakładając, że nie będą to tylko mieszkania inwestycyjne, to mówię z pewnym przekąsem, a będą to rzeczywiście mieszkania do mieszkania.
11: W takim razie następnym razem, jak będziecie przejeżdżać przez Centrum Łodzi, to może wy będziecie chcieli się zastanowić nad tym, co można by zbudować, jak można by wykorzystać budynki centralu oryginalnego i centralu drugiego, równie ciekawego, chociaż zupełnie innego. Za rozmowę dziękuję Witoldowi Szwedkowskiemu i do usłyszenia w następnym programie.
12: Dziękuję, do usłyszenia.
11: Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus, a Witka na co dzień spotkacie w Bibliotece Secesja, zwanej też Archihubem, czyli na razie jedynej bibliotece publicznej w Łodzi poświęconej w całości jednemu tematowi, tematowi architektury.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: W dzisiejszej audycji chciałabym opowiedzieć o przygodzie, która spotkała mnie gdzieś pomiędzy śródmiejskimi kamienicami w pewne sobotnie popołudnie. I była to jedna z tych przygód, o których zdecydowanie warto opowiadać, bo wyszłam z niej nie tylko z pełnym brzuchem, ale i pewnością, że poświęciłam swój czas na robienie czegoś naprawdę wartościowego i dobrego. Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszym odcinku opowiem wam o łódzkim oddziale Food Not Bombs, czyli odnodze organizacji. Ciężko to nazwać organizacją, to całkowicie oddolny ruch społeczny, który nie ma żadnej struktury ani żadnych oficjalnych kanałów, oficjalnych przedstawicieli. Po prostu jest to idea, która funkcjonuje w wielu miastach na całym świecie. Zaczęło się w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych i dzieje się teraz. W Łodzi na przykład. Ta nasza łódzka odnoga jedzenia zamiast bomb powstała w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa. Z pewnością przeszła przez ten czas wiele przeróżnych zmian, ale idea cały czas pozostaje ta sama. Zebrać jedzenie, które trafiło na śmietnik albo zaraz zostanie wyrzucone na śmietnik przez sprzedawców jedzenia, a jeszcze jest całkowicie dobre, może czasem nie jest po prostu najładniejsze, ale nadal jest smaczne i pożywne, i przerobić je na coś, co można razem w kręgu z ludźmi potrzebującymi wspólnie zjeść. Takie standardowe menu jedzenia zamiast bomb to gulasz warzywny, często z ziemniakami, jakąś kaszą, czy też z jakąś inną formą dodatku skrobiowego, surówka z warzyw, które właśnie są smaczne na surowo, do tego często przetwory z owoców, różne rodzaje musów, dżemy, kompoty, ale też kiszonki, no i właśnie inne rodzaje takich typowych polskich przetworów. Z tego, co da się uratować, z tego, czego ludzie nie chcieli kupić, bo było niewystarczająco ładne. To nie tylko wspólny posiłek, to manifest. Marnujemy mnóstwo żywności, kiedy w tym samym czasie po naszych ulicach chodzą ludzie, których nie stać na jedzenie. I kto jak kto, ale miasto Łódź zna ten widok niestety zdecydowanie zbyt dobrze. Wobec tego postanowiłam spędzić dzień z ekipą łódzkiego jedzenia zamiast bomb i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Udało mi się również porozmawiać z osobą, która na tle tych, których tego dnia spotkałam podczas gotowania i wydawki, udziela się relatywnie długo, czyli około 2 lat. Bo jak już zaznaczyłam, nie ma tam żadnego szefa, nie ma żadnego kierownika, jest po prostu grupa grupa ludzi, którzy chcą robić dobre rzeczy.
10: To się dzieje w Łodzi.
9: Przyjechałam w sobotę do Centrum Dowodzenia Food Not Bombs łódzkiego, organizacji anarchistycznej. Przyłapałam ich na gorącym uczynku, na robieniu rzeczy absolutnie wywrotowych, czyli na obieraniu ziemniaków. I udało mi się zaprosić jedną z osób, która działa w tym kolektywie troszeczkę dłużej. Chcesz się przedstawić?
13: Pewnie. Jestem Gabrysia i działam w foodzie łódzkim od ponad 2 lat, także...
9: Powiedzmy, że jesteś z tych bardziej doświadczonych, bo myślę, że warto zacząć od tego, że jest to organizacja całkowicie wolontariacka.
13: Nie nazwałabym nas wolontariatem, to jest bardziej taka, nazwałabym to bardziej oddolną inicjatywą, dlatego że staramy się unikać tego słowa wolontariat, dlatego że oryginalnie Food Not Bombs jest jakąś formą protestu i pomocy wzajemnej, może właśnie bardziej niż wolontariatu, dlatego że ratujemy jedzenie, które poszłoby na śmietnik, więc też sprzeciwiamy się wyrzucaniu jedzenia, które na całym świecie marnuje się po prostu tonami. Sama nazwa Food Not Bombs też wskazuje na antymilitaryzm, dlatego że państwa wydają pieniądze na jakieś chore rzeczy typu zbrojenia i inne kompletnie nieistotne dla zwykłych ludzi rzeczy w momencie, kiedy po ulicach chodzą ludzie, którzy nie mają co jeść. I dzielimy się z nimi tym jedzeniem, które gotujemy, bardziej niż wydajemy im, dlatego że to nie jest grupa wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności albo dla osób właśnie potrzebujących, w cudzysłowie, i tak dalej, tylko każdy z nas, jeżeli dotrwa do końca gotowania, to jemy razem to, co ugotujemy i potem rozwozimy to i rozdajemy, po prostu dzielimy się tym jedzeniem z innymi.
9: Cykl życia takiej soboty z Food Not Bombs wygląda tak, że zbieracie jedzenie, które trafia na śmietnik, które mogłoby trafić na śmietnik, i gdzieś tam wspólnie w grupie, spędzając przy tym bardzo fajnie wspólnie czas, przerabiacie je na surówkę, na gulasz i rozumiem, że na jakieś przetwory owocowe.
13: Tak, generalnie przeglądamy to, co udało nam się zebrać z rynku. Głównym posiłkiem jest, wiadomo, nasz gulasz i surówka z bardziej świeżych warzyw i owoców, z tego, co da się uratować, ale w formie takiej surowej nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Robimy właśnie dżemy, kiszonki i inne przetwory, ale też wydajemy świeże warzywa i owoce dla ludzi, żeby mogli sobie po prostu zjeść jakieś jabłko w domu albo zrobić sobie kanapkę z pomidorem i tak dalej.
9: Dla kogo jest kierowana ta akcja? Do kogo wychodzicie z tym zaproszeniem do współpracy i kogo chcecie zaprosić do wspólnego stołu?
13: Generalnie dla każdego, kto chce razem z nami przyjść i z nami gotować, i do tego wspólnego stołu, powiedzmy, zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę, którzy tego potrzebują. Może bardzo dużo ludzi przychodzi tak naprawdę nie wiedząc do końca, traktując to bardziej jako właśnie wolontariat albo bardziej jako spotkanie towarzyskie, dlatego że znają kogoś, kto tutaj przychodzi, albo usłyszeli o tym i uznali, że to jest fajna inicjatywa, ale staramy się podkreślać, że to jest mimo wszystko no nie wolontariat i bardziej takie działanie oddolne.
9: Mówisz, że jesteś częścią Food Not Bombs od 2 lat, a wiesz może, jak długo ten łódzki oddział Food Not Bombs działa?
13: W zeszłym roku, z tego co pamiętam, obchodziliśmy 25. urodziny łódzkiego fooda, ale no to działa już całkiem sporo. Z tego co wiem, bez jakichś przerw w trakcie pandemii, z tego co pamiętam też wydawki w trochę zmienionej formie, dlatego że trzeba było jakoś bardziej sterylnie, może w sterylnych warunkach, bardziej po prostu innych tych warunkach, ale to cały czas trwało.
9: Kto w takim razie napędza te wszystkie działania, skoro jesteście kolektywem z taką całkowicie płaską strukturą? Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za ciągnięcie tego. Jak w ogóle wygląda praca, która wymaga tak dużej ilości osób zaangażowanych w momencie, kiedy nikt nie jest osobą zarządzającą?
13: To jest trudne na pewno, dlatego że bardzo łatwo jest pójść się zapytać kogoś, kto wie, jak coś zrobić, i tej osobie też jest bardzo łatwo po prostu powiedzieć, co ma robić i co mają robić inni, i jakoś tym zarządzać. Staramy się zachęcać nowe osoby do tego, by może same jakoś próbowały dojść do tego, żebyśmy nawzajem tłumaczyli sobie, jak działa to u nas. Wiadomo, że osoby, które dłużej gotują, mają jakąś przewagę w samym doświadczeniu, ale nie wykorzystują tego, żeby nie tworzyć właśnie hierarchii, tylko staramy się zachęcać osoby do przejmowania tej odpowiedzialności, ale to jest, nie jest to takie proste. Mhm. Tak jak widzisz, cały czas ktoś przychodzi zapytać się, co ma zrobić i warto jest zachęcić innych, żeby sami się zastanowili najpierw albo porozmawiali z tą grupą i tak dalej.
3: Faktycznie, podczas takiego gotowania trudno znaleźć osobę zarządzającą, no i czasem nie do końca wiadomo, za co się złapać. Kiedy z Gabrysiem rozmawiałyśmy przy mikrofonie, kilka osób podchodziło zapytać, co zrobić z tym, że gulasz wyszedł z zasłony. Ale o ile wydaje się to trochę nieudolne i zabawne, tak naprawdę wszystko świetnie tam funkcjonuje. Podczas takich kilku godzin gotowania udało się obrać naprawdę no przynajmniej kilkanaście kilogramów warzyw, ugotować wielki kocioł gulaszu, do którego pewnie sama bym weszła, jakbym się skuliła. Do tego udało się zrobić całe wiadro surówki, a część warzyw, które zostały obrane i przygotowane w nadmiarze, poszła do zamrożenia. Do tego wolontariusze sami organizują transport tego całego przygotowanego jedzenia w miejsce wydawki. No i właśnie tam zaczyna się nowy etap. Kończmy etap gotowania, przechodzimy do etapu wydawania ugotowanego wspólnie jedzenia potrzebującym. O tym, jak wygląda sama tak zwana wydawka, dalej opowiada Gabrysia z Food Not Bombs. To gdzie w takim razie w Łodzi można Was spotkać i o której godzinie?
13: Wydajemy przez cały rok, co tydzień, w soboty o 18.30 około, w podcieniu przy Piotrkowskiej 100, to jest Róg Piotrkowskiej i Tuwima. W wakacje gotujemy co dwa tygodnie, ale normalnie o tych samych godzinach, w tym samym dniu, normalnie w sobotę. I no, tam można nas zobaczyć w trakcie wydawki, gotujemy w innym miejscu. Stamtąd wozimy po prostu nasze jedzenie do centrum. Dlatego, że to też jest, Piotrkowska to jest też miejsce, gdzie jest dużo osób, więc w miarę łatwo można się tam przetransportować i dla nas, i dla osób, które przychodzą po jedzenie, też jest plus takiej widoczności, że widać naszą akcję, możemy rozmawiać z przechodniami, którzy się zastanawiają, co robimy, często też się zastanawiam, jak wesprzeć finansowo, więc to jest takie, uważam, dobre miejsce, żeby właśnie było nas widać.
3: Zastanawiacie się nad tym, jak dużej ilości osób daje Wam się pomóc w ciągu takiej jednej wydawki?
13: Ciężko ocenić, dlatego że co tydzień tam wśród naszych gości jest bardzo duża rotacja osób. Wiadomo, nie każdy zawsze może przyjść. Niektórzy mają pracę, niektórzy nie mają siły ani możliwości być co tydzień, ale jakbym miała strzelać, to tak około 50 w granicach, czasami do, nie wiem, może pod setkę to podchodzić, ale zazwyczaj udaje nam się zrobić tak, że nikt nie odejdzie bez niczego. Nawet jeżeli skończy się gulasz, to udaje nam się dać, nie wiem, dżem komuś albo coś do jedzenia i zazwyczaj tego jedzenia jest naprawdę na tyle dużo, że nikt nie odchodzi głodny. Jeżdżąc na te wydawki, widać, jak dużo ludzi tam przychodzi i mam też taką świadomość, że większość z nas, którzy przychodzą gotować, tak naprawdę niewiele dzieli od tych ludzi, dlatego że jedna ominięta wypłata i my też możemy skończyć bez dachu nad głową, dlatego to jest ważne, żeby właśnie nie traktować tego jak wolontariat, jako my super dobrzy ludzie pomagamy tym, którzy nie umieją sobie poradzić, tylko pomagamy po prostu sobie nawzajem. Też kilka razy zdarzyło się, że nasi goście przyszli na gotowanie pomóc nam obierać ziemniaki i wynosić kompost, także to też jest fajne, kiedy oni mogą brać udział w całym tym procesie i potem zjeść z nami zupę.
3: Gdybyście mieli jakąś większą pomoc albo może większe środki finansowe, to co byś chciała, żeby jeszcze znalazło się na takich wydawkach?
13: Ja, rozmawiając z innymi ekipami foodowymi z Polski, bardzo mi się podoba pomysł środków higienicznych i medycznych, dlatego że zawozimy razem z jedzeniem od jakiegoś czasu też mydło, proszki do prania, podpaski czasami jakieś szczoteczki do zębów, golarki i to też jest coś, co bardzo szybko schodzi i bardzo dużo ludzi się pyta o to co tydzień na wydawkach i fajnym pomysłem moim zdaniem byłoby to uzupełnić jakimiś środkami typu plastry, coś do odkażania. Nie wiem, czy mamy kogoś u nas, kto podjąłby się opodrywania ludziom ran, dlatego że to jest, to wymaga jakiejś umiejętności i doświadczenia, ale to by była fajna rzecz, gdyby udało nam się to dodać do tych cotygodniowych wydawek.
3: W takim razie, jeżeli chcielibyśmy pomóc łódzkiemu Food Not Bombs, jak się z wami skontaktować, jak do was dołączyć i co trzeba umieć, albo co trzeba mieć, żeby do was dołączyć? Podejrzewam, że dwie ręce.
13: Generalnie tak, mieć i umieć nie trzeba nic. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w trakcie gotowania, to warto napisać do nas na Instagramie albo na Facebooku na profilu Food Not Bombs Łódź. Mamy też zrzutkę, gdzie można nas wesprzeć finansowo, dlatego że mimo, że to jedzenie pozyskujemy za darmo, to płacimy za gaz, za jakieś kasze i tak dalej, także to też jest jakiś wydatek.
3: W takim razie wiecie już co, gdzie i jak. Ja od siebie mogę tylko dodać, że ten dzień spędzony z Food Not Bombs to była naprawdę świetna zabawa, a także okazja do poznania wspaniałych ludzi, których oczywiście w Łodzi jest mnóstwo, a jeżeli zastanawiacie się, gdzie ich znaleźć, no to właśnie na gotowaniu i wydawkach Food Not Bombs Łódź.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
3: Prawdopodobnie mieliście okazję spotkać się z tematem, który coraz częściej poruszany jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, czyli z tematem rosnącego problemu bezdomności wśród osób młodych. Tak się składa, że w naszym mieście jest fundacja, która nie tylko zajmuje się dokładnie tym problemem, ale również robi to w niesamowicie kompetentny sposób, łącząc współpracę podmiotów instytucjonalnych z pracą w nurcie deinstytucjonalizacji. Fundacja nie Stereotypowi, o której mowa, nie tylko zajmuje się kierowaniem młodych osób do odpowiednich instytucji, w których mogą dostać pomoc oferowaną przez państwo, ale także zajmuje się budowaniem relacji, którą nawiązują wolontariusze niestereotypowych właśnie z każdą osobą, która potrzebuje takiej pomocy i oferują osobiście dobrane, wyjątkowe wsparcie polegające na utrzymywaniu kontaktu, wspieraniu, często załatwianiu potrzebnych dokumentów, kierowaniu do ośrodków wsparcia, ale myślę, że przede wszystkim na właśnie takiej zwykłej ludzkiej relacji, która oferuje wsparcie, rozmowę, zrozumienie i to właśnie ta pomoc często okazuje się najbardziej kluczowa w wychodzeniu z kryzysu. Ja nazywam się Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji chciałabym wam przedstawić Natalię Dziąg, czyli nie tylko założycielkę Fundacji Niestereotypowi, ale też przede wszystkim po prostu niesamowicie ciekawą osobę. Posłuchajcie naszej rozmowy o pomaganiu i o pomagających.
10: To warto wiedzieć o Łodzi.
14: Natalia Dziąg, dzień dobry.
3: Super, bardzo miło mi cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jest, jesteś współzałożycielką czy założycielką?
14: Po pierwsze pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Violettę Ziarkowską.
3: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło cię do tego, że zdecydowałeś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
14: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe, jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile, 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy. To raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcję robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt, którą poznałam jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga, z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
3: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
14: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka i u niektórych teraz mamy chłopaka w spektrum i dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania i gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla osoby mieszkaniowego, dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla, oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym powtórzem must have, no to jest jednak taka relacja. Często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, narzędziem, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych, nie? I chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, no to żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy.
3: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie,
15: że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
14: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 23 roku, gdy już miałam doświadczenie ponad dwuletnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości. Częściej niestety jest takie jakby obwarowanie. A druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy, a instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, no nie mają w sobie takiej często

0: się jak najdłużej. Ja nazywam się Weronika Kobus, a gośćmi tej audycji są trzy przedstawicielki Fundacji Silversi.
1: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
2: Witam Państwa serdecznie, Żaneta Karczewska, prezes Fundacji Silversi.
3: Dzień dobry, Joanna Kostka, członek Rady Fundacji Silversi od niedawna.
4: Ewa Kucharska, wiceprezes Fundacji Silversi.
0: Co było takim impulsem do tego, żeby założyć fundację? Bo podejrzewam, że takie pomysły rodzą się gdzieś przez lata i potrzebują odpowiedniego momentu, żeby się skrystalizować.
2: Tak, wszystkie osoby, które są zaangażowane w pracach fundacji, wywodzą się z opieki zdrowotnej. Zauważyliśmy, że jest ogromna potrzeba, że społeczeństwo się starzeje, że Łódź staje się bardziej, chyba jest miastem takim najbardziej starzejącym się. I chcemy mówić o tym, w jaki sposób, jakie działania profilaktyczne podejmować, żeby ta starość czy ten wiek senioralny przebiegał nam w jak najlepszym zdrowiu i żebyśmy jak najdłużej funkcjonowali, nie potrzebując żadnej opieki.
4: I jeszcze ta nazwa, może dodam, dlaczego ona powstała, Silversi, bo też tu z koleżanką, jak zakładałyśmy tą fundację, to myślałyśmy o osobach, które są czynne, które są zaangażowane, które mają pasję, które chcą w dalszym ciągu w swoim życiu nakładać rozwój i dlatego to są Silversi, bo dużo jest fundacji, która rzeczywiście zajmuje się pomocą osobom starszym, te, które mają problemy i zdrowotne. Natomiast my byśmy chciały połączyć, że te osoby żywotne, które chcą jeszcze dużo zrobić i mają siłę, żeby działać, żeby również mogły współpracować z takimi osobami, które mają większe problemy i trudności w codziennym życiu, a najbardziej nam zależy, żeby wyciągnąć takie osoby, które są samotne i nie mają odwagi wyjść na zewnątrz, pomimo że w Łodzi, jako w tym najstarszym mieście, bardzo dużo działa różnych fundacji i różne są spotkania organizowane, więc to tylko chodzi o to, żeby tą osobę przekonać do wyjścia z domu i na pewno znajdzie sobie takie otoczenie, w którym dobrze się czuje. I to jest nasz też taki cel.
0: Czyli rozumiem, że zajmujecie się, panie, zdrowiem, ale nie właśnie w takim ujęciu czysto zdrowia fizycznego, ale trochę takiego dobrobytu bardziej osób starszych. Dobrze to rozumiem?
2: Tak. To jest dobrostan, o tym chcemy mówić i o tym mówimy. Mamy różnego typu działania, szkolenia edukacyjne, zajęcia i integrację międzypokoleniową i właśnie cały czas o tym dobrobycie i równowadze mówimy, tak? O tym, jakie są czynniki warunkujące dobre zdrowie i staramy się jakby motywować, mobilizować seniorów do aktywności i do integracji międzypokoleniowej. I o tym mówimy w szkołach, o tym mówimy na Politechnice Łódzkiej. Dzięki pani profesor Piotrowskiej mamy podpisane porozumienie z Centrum Kształcenia Międzynarodowego i tam bierzemy również udział w różnych projektach międzypokoleniowych.
0: Ja domyślam się, że to jest temat na długą, długą rozmowę, ale jeżeli dałyby pani radę tak pokrótce opowiedzieć, co się składa na ten dobrostan i co jest największym zagrożeniem dla tego dobrostanu u osób starszych.
2: My oprócz jakby tych czynników zdrowotnych, o których pewnie pani profesor Kostka powie, to myślę, że największym takim taką bolączką jest samotność i ta izolacja. Osoby starsze niestety mają często zespoły takie kruchości, zamykają się, izolują i trzeba do tych osób docierać. Nawet ci seniorzy, którzy są bardziej aktywni, powinni też jakby mobilizować i starać się takie osoby trochę bardziej aktywizować.
3: Jeśli mogę dodać, to samotność jest faktycznie olbrzymim problemem i rok albo dwa lata temu pokazał się taki raport w Lancecie i okazuje się, że dzięki eliminacji czy zmniejszeniu nasilenia 14 czynników ryzyka my możemy między innymi w dużym stopniu zapobiegać demencji. Można prawie o 50% zmniejszyć ryzyko demencji. Wśród tych czynników jest między innymi samotność właśnie. Czyli jeśli uda się zmniejszyć poziom samotności, to mamy mniejsze szanse na na to, że w wieku starszym dotknie nas demencja. Pozostałe tych czynników, tak jak wspomniałam, jest

0: 14, tam jest między innymi zapobieganie cukrzycy, nadciśnieniu tętniczemu, hipercholesterolemii, zwiększenie poziomu aktywności fizycznej, to jest też olbrzymi problem, zresztą tym się trochę też zajmujemy i w tym kierunku również prowadzimy działania edukacyjne, ale też zapobieganie utracie funkcjonowania czy pogorszeniu funkcjonowania narządów zmysłów, przede wszystkim wzroku i słuchu. Ma tam też znaczenie poziom edukacji, no oczywiście nie jesteśmy w stanie w tej chwili na to bardzo wpłynąć, bo to akurat o tym decydują raczej nasze wcześniejsze lata życia, ale niemniej jednak jak najbardziej to ma też znaczenie. I my tutaj, tak jak mówiłyśmy jeszcze przed audycją, zajmujemy się trochę sarkopenią. Sarkopenia to jest takie pojęcie, które no pewnie nie jest jeszcze powszechnie znane, że zresztą spotykamy się z tym podczas naszych spotkań nawet wśród profesjonalistów, medycznych profesjonalistów, że nie każdy do końca wie, co to oznacza. To jest pojęcie, które ma już swoje lata, bo taka pierwsza definicja sarkopenii pochodzi z końca lat 80., 88-9. I to jest taka pierwotna sarkopenia, to jest stopniowe zmniejszanie się masy i siły mięśniowej wraz z wiekiem. Czyli nie musi zachodzić żadna patologia, tylko mniej więcej od 35 roku życia stopniowo zaczynamy tracić masę mięśniową, a co za tym idzie, również pogarsza się funkcjonowanie mięśni. I niestety pogarsza się również funkcjonowanie samego człowieka. To jest ogromny problem, dotyka sporej części społeczeństwa i niestety nie są podejmowane powszechne działania, które mogłyby przeciwdziałać temu zjawisku. I między innymi tym się zajmujemy. Miałyśmy szkolenie takie współorganizowane przez Naczelną Izbę Lekarską na ten temat dla lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych. Miałyśmy spotkanie również w naszych łódzkich izbach lekarskich z lekarzami seniorami, więc temat jest ciekawy i na pewno warty eksplorowania dalszego, a przede wszystkim robienia coś z tym tematem.
1: To co w takim razie Fundacja Silversi robi z tym tematem? Bo rozumiem, że to są działania głównie edukacyjne.
0: W tej chwili są to działania edukacyjne, ale mamy w planach takich może nie najbliższych, ale nie tak może odległych, że będziemy chcieli wyjść może trochę do osób starszych, żeby po pierwsze pokazać, co to jest sarkopenia, że jest to duży problem, ale też spróbować pokazać, co można zrobić, żeby do sarkopenii nie doszło albo żeby spowolnić jej postęp, bo to jest oczywiście również możliwe. Taką podstawową interwencją, główną interwencją jest trening oporowy. I tutaj mamy troszeczkę czasami takie zdziwienie, że jak to osoby starsze mają chodzić na siłownię albo mają ćwiczyć oporowo, to się coś nie łączy. No ale niestety tak jest, nie ma innego lekarstwa. Ruch, przede wszystkim ruch z oporem, plus odpowiednie interwencje żywieniowe, przede wszystkim prawidłowa podaż białka, to jest właściwie klucz do tej walki z sarkopenią. Więc teoretycznie nie są to trudne działania, no tylko potrzebne są, tylko trzeba zacząć, tak? Trzeba zacząć coś z tym robić. I prawdopodobnie wyjdziemy troszeczkę do osób starszych również z takimi działaniami, spróbujemy coś w tym kierunku zrobić, żeby uświadomić potrzeby i spróbować pokazać, co z tym można zrobić.
2: Już pierwsze kroki jako fundacja podjęliśmy, bo pisaliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o granty. Program jest jak przygotowany, napisany, podzielony na role. No niestety nie udało nam się zdobyć dofinansowania, ale myślę, że jeżeli świat biznesu byłby zainteresowany, żeby również uczestniczyć i pomóc nam w organizacjach tego typu warsztatów, gdzie już wszystko rzeczywiście mamy ułożone, to zdecydowanie moglibyśmy rozszerzyć swoją działalność i pomóc większej rzeszy osób starszych.
1: No to ja nie chcę być tutaj uszczypliwa, ale drodzy słuchacze, do roboty. Jeżeli ktoś ma możliwość, to jest to świetny pomysł. Mi się chyba najbardziej podoba w waszej fundacji to, że nie skupiacie się tylko i wyłącznie na jednej grupie wiekowej, tylko fundacja stara się docierać do różnych grup wiekowych, uświadamiać na temat zagadnień dotyczących właśnie tego wieku senioralnego, również studentów. Nawiązana jest współpraca z fundacją zajmującą się również dzieciakami.
3: To jest szkoła podstawowa numer 83 w Łodzi, z którą współpracujemy, i to jest centrum rehabilitacji, dzieci chodzą do tego DPS-u, mają spotkania z seniorami, więc ta integracja międzypokoleniowa występuje. Dzieci mają pierwszy raz kontakt z takimi osobami, ale no, mamy takie sygnały ze szkoły, od opiekunów, że naprawdę no, jest im to potrzebne i że są mile zaskoczeni, że osoby starsze są tak sympatyczne.
4: Gośćmi audycji są przedstawicielki Fundacji Silversi, Żaneta Karczewska, Joanna Kostka oraz Ewa Kucharska. Myślę, że warto tutaj przypomnieć, że rozmowa o fundacji jest ważna dla Łodzi nie tylko dlatego, że w naszym mieście fundacja powstała i funkcjonuje, ale też dlatego, że w Łodzi mamy ogromny odsetek właśnie osób starszych, które na co dzień mierzą się nie tylko z problemami wynikającymi ze stereotypów, ale często z samej architektury miasta, w którym mieszkamy.
0: Warto podkreślić, że niestety tak bardzo różowo to szczególnie w Łodzi też nie jest, tak, że jest też ogromna grupa osób starszych, takich starszych, bo osoby 60-letnie czy 65-letnie, tak jak to wynika właśnie z definicji, to są osoby, tak powiedzmy, mało starsze jeszcze, tak? To są właściwie osoby dorosłe. Natomiast my mamy w Łodzi taką grupę, sporą grupę osób, które są faktycznie niesprawne. Tak zwani więźniowie czwartego piętra, którzy nawet jeśli chcą wyjść do środowiska, do innych osób, to nie są w stanie, bo mają taką barierę fizyczną, tak? Są to osoby z niepełnosprawnościami, nie są w stanie wyjść z domu. W związku z tym unikają kontaktów społecznych, pomimo tego, że nie chcą ich unikać, ale nie mogą nawiązywać kontaktów społecznych. Dzieci, wnuki wyjechały za granicę, bo to też jest problem polskiego społeczeństwa. I myślę, że z tą grupą jest największy problem i w kierunku tej grupy warto by było też wyjść i w jakiś sposób im pomóc, no ale wszystko po kolei. No, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Chcemy też podkreślić, że ta sprawność, między innymi możliwość wyjścia, opuszczenia mieszkania na czwartym piętrze, zależy również od nas samych. I o tym trzeba mówić już na wczesnym etapie i stąd wyjście do dzieci, do młodzieży, do studentów, bo wracając znowu do sarkopenii, to zanik masy mięśniowej zaczyna się mniej więcej po 35 roku życia. Jak my po tym 35 roku życia nic nie robimy, no to nie dziwmy się potem, że w wieku 70 lat mamy problem z wstaniem z krzesła, tak? Już nie mówiąc o tym, że mamy problem z wejściem na czwarte piętro, czy zejściem z tego czwartego piętra. Więc nawet jeśli te nasze działania są skierowane do młodzieży, do osób młodych, dorosłych, to wszystko ma na celu tak naprawdę poprawę naszego funkcjonowania, naszego, mówię o tym dlatego, że my też będziemy osobami starszymi, te osoby, które są w naszym wieku, też za chwilę wejdą w ten wiek, że pracę nad tym, żeby nie być więźniem czwartego piętra, należy rozpocząć dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, tylko starać się tak tą polisę na życie sobie ustawiać, żebyśmy nie mieli takich problemów z niepełnosprawnościami w starszym wieku.
1: Gdzie można śledzić, co robi Fundacja Silversi i jak można się skontaktować?
3: Mamy stronę internetową, oczywiście Facebooka do takiej jakby szybkiej komunikacji z Państwem i staramy się zamieszczać na bieżąco wszystkie informacje. Oczywiście zachęcamy do odwiedzania nas, zachęcamy do polubiania i kontakt do nas jest na stronie internetowej, e-mailowy i telefoniczny. Zapraszamy wolontariuszy, zapraszamy osoby, które mają energię, chcą zrobić jeszcze coś dobrego. Pomożemy Wam i pomożemy sobie i że będziemy podejmować takie działania, które nam wszystkim się przysłużą.
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Mo.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl?
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
13: Z pewnością zaobserwowaliście, że w ostatnim czasie w mediach z naprawdę dużą intensywnością pojawia się temat spektrum autyzmu i osób w spektrum autyzmu, również osób neuroatypowych. No i myślę, że całkowicie naturalną kwestią tego, albo może na odwrót, może naturalną przyczyną tego wszystkiego jest coraz większa ilość fundacji zajmujących się właśnie tym tematem. Łódź nie jest wcale wyjątkiem od tej prawidłowości, również i w naszym mieście powstaje zdecydowanie coraz więcej fundacji zajmujących się tematem neuroróżnorodności. Są to fundacje malutkie, ale też i fundacje ogromne, fundacje zajmujące się taką kliniczną pracą ze specjalistami, a także fundacje zajmujące się edukacją i szerzeniem wiedzy na temat tego, jak wygląda neuroróżnorodność. Nie dałabym rady oczywiście opowiedzieć o nich wszystkich w jednej audycji, więc w dzisiejszym programie zajmiemy się jedną fundacją z tego właśnie zakresu, fundacją Autism Team, która pomaga zarówno w diagnozie, oferuje doraźną pomoc w przypadku większych i mniejszych kryzysów zdrowia psychicznego, a także pomaga nawigować cały ten prawny aspekt neuroróżnorodności. Czy to kontakt z placówkami medycznymi, czy z instytucjami, a zresztą najlepiej, żeby opowiedzieli Wam o tym sami. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, a ja już w studiu mam dwójkę wspaniałych gości. Supermamę, która założyła fundację, i syna, który jako samorzecznik wypowiada się w imieniu tych, którym ta fundacja pomaga. Gośćmi audycji są Sylwia Kowalska oraz jej syn Jan Gawroński, samorzecznik osób ze spektrum autyzmu.
14: Zdrowa Łódź.
15: Jan Gawroński, samorzecznik, założyciel, inicjator i koordynator Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team.
16: I Sylwia Kowalska, ja jestem współtwórczynią fundacji. Mam przyjemność nią zarządzać, chociaż tego słowa nie lubię, ale jednak te procesy muszą zachodzić. Jestem też koordynatorką Społecznego Pogotowia Interwencyjnego i tam wspieramy całe rodziny osób z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu, upominając się o ich prawa.
13: Historia fundacji sięga 2016 roku, ale domyślam się, że takie projekty to kiełkują w głowie przez lata.
16: Najczęściej, jeśli chodzi o NGOsy, które działają na rzecz wsparcia albo łatania dziur systemowych, no to to jest w sercu. I tak było podobnie u nas, to jest nasza historia życiowa, rodzinna. Jestem dumną mamą Janka, więc kilkanaście lat temu, tuż po diagnozie, kiedy wpadliśmy w czarną dziurę rozpaczy i krętych labiryntów systemu wsparcia, gdzie nic nie można było znaleźć i było po prostu bardzo trudno. Jak już stanęłam na nogi, pomyślałam sobie, że byłoby cudownie, gdyby było takie miejsce, gdzie rodzice, zwłaszcza na początku drogi, ale też przy późnych diagnozach, nie będą odbijać się od ściany do ściany, nie będą musieli właśnie udowadniać wielu rzeczy, tylko znajdą kompleksową pomoc. Troszkę to nam zajęło czasu, bo najpierw to my gościliśmy w różnych fundacjach i korzystaliśmy z tego wsparcia, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast zawsze nam czegoś brakowało. Brakowało nam prawdy, brakowało nam tego, że życie z niepełnosprawnością, czy życie chociażby w spektrum autyzmu, bo to nie musi być niepełnosprawność, trwa 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że to są 2 godziny wsparcia w gabinecie albo przez chwilę bycie w jakimś środowisku, tylko to jest 24 godziny na dobę i zamarzyliśmy o takiej fundacji, która będzie tworzyła stado, jak my to nazywamy, przepięknych ludzi, neuroatypowych, ich rodziny, właśnie po to, aby wspólnie tworzyć rzeczywistość, upominać się o swoje prawa, organizować wsparcie i dla młodzieży, i dla rodziców. I tak nas to zaprowadziło do tego punktu tutaj.
13: W statucie fundacji, czy w ogóle celem fundacji jest poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu. I chciałabym zapytać, co to znaczy, bo myślę, że mimo, że ten temat spektrum autyzmu staje się coraz bardziej medialne, bardzo mało osób tak naprawdę rozumie, jak wygląda takie życie i w jaki sposób potrzebujemy dostosowania środowiska dla takiej osoby. Co znaczy ta poprawa jakości życia?
16: Poprawa jakości życia, czyli prawo do całego życia. Prawo do całego życia, nie tylko dostęp do wsparcia, terapii, do edukacji, ale uszyty na miarę systemu orzecznictwa i też pełne prawo do korzystania ze wszelkich dóbr. Osoby w spektrum autyzmu nie są diagnozą na dwóch nogach. To cudowni, niesamowici ludzie, którzy mają prawo właśnie sięgać po całe życie. I my staramy się te przestrzenie i te możliwości stwarzać. To nie jest oczywiste i proste, bo jak zaczęliśmy działać fundacyjnie, zaczęliśmy mówić o partycypacji, obywatelskości i samostanowieniu, to wszyscy robili duże oczy, co my chcemy i co to jest ta konwencja praw osób z niepełnosprawnościami. No ale potem właśnie Janek wpadł na genialny pomysł Klubu Świadomej Młodzieży, o którym powie za chwilę sam. I to nam dało taką furtkę i takie możliwości, aby od najmłodszych lat uczyć młode osoby, neuroatypowe, ale też z różnych grup narażonych na wykluczenie, właśnie tego samostanowienia, wyrażania i sięgania po własne prawa.
15: I też tutaj odnosząc się do tego, Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team powstał właśnie w odpowiedzi na to, jako w dużym stopniu alternatywa dla edukacji, jak i dla terapeutyzacji. Klub Świadomej Młodzieży działa w Łodzi od ponad 6 lat. Tutaj też w pewnym stopniu się kryje taka historia, kiedy poszedłem pewnego dnia, dokładnie końcówka 2019 roku, początek 2020 roku, i powiedziałem, pamiętam, do mamy tutaj, że macie kluby rodziców, spotykacie się, tworzycie przestrzenie, a gdzie jest przestrzeń wsparcia dla młodych?
16: To prawda,
15: i właśnie,
16: tak było.
15: I początkowo moja mama powątpiewała, że to duża odpowiedzialność, zarówno pod kątem takim prawnym, ale też nie tylko. Tak. Ale postanowiłem się uprzeć i tym sposobem stworzyłem Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team. Każda osoba, która tak naprawdę przychodzi do Klubu Świadomej Młodzieży, że nie ma osoby, która nie doświadczyła dużo złego czy przemocy rówieśniczej w szkole, na przykład, czy innych kryzysów zdrowia psychicznego, bo głównie do nas przychodzą osoby, które przeszły a to traumę terapeutyczną, a to doświadczyła przemocy rówieśniczej od ze strony swoich neurotypowych rówieśników, ale także, która niestety też doświadczała po prostu terapeutyzacji, bo trafiła ze względu, że na przykład była terapia prowadzona w sposób nieodpowiedni, w sposób nieodpowiedni. I w ramach klubów świadomej młodzieży podejmujemy różnego rodzaju działania rzecznicze. Co roku między innymi organizujemy kampanie społeczne z okazji 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, ale także kolejnym punktem jest między innymi także przeciwdziałanie w przypadku młodych osób dorosłych i młodych dorosłych, bo tutaj chcę jasno podkreślić, obecnie Klub Świadomej Młodzieży głównie zrzesza młodzież oraz młodych dorosłych w spektrum autyzmu, innymi stanami neurotypowości z niepełnosprawnościami sprzężonymi i także zabiegamy właśnie dlatego też o przeciwdziałamy pozorowanej aktywizacji zawodowej i fasadowym także działaniom na rzecz osób neuroatypowych, jak i z niepełnosprawnościami. Dlatego też chcemy przeciwdziałać właśnie po to, żeby nie było pozorowanej aktywizacji, a pozorowana aktywizacja zawodowa polega w taki sposób, że na przykład osoba na przykład trafia na staż i potem słyszy, że projekt się skończył i osoba neuroatypowa dorosła nie może znaleźć po prostu formy aktywizacji zawodowej czy zatrudnienia.
13: Opowiadają o fundacji Autism Team i za chwilę opowiedzą o przestrzeni o nazwie Empatia, która właśnie w ramach tej fundacji działa w naszym mieście.
16: Myślę, że to jest też bardzo ważne, Janku, bo powiedziałeś o takiej grupie młodych dorosłych i dorosłych, żeby też podkreślić, że to jest grupa szczególnie narażona na właśnie wykluczenie. To jest grupa, którą się pomija, bo kiedy mamy dzieci młodsze, to jakoś ten system wsparcia jest zorganizowany, mamy dostęp do edukacji, mamy dostęp do form wsparcia. Dla młodych dorosłych i dorosłych po prostu nie ma nic. Chciałabym powiedzieć, że jest niewiele, ale dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię, że nie ma nic i proszę też pamiętać, że jeśli mówimy o spektrum autyzmu, to jest spektrum, czyli są osoby, które rozwijają się, mogą żyć samodzielnie, mieć różne wyzwania w przestrzeni życiowej, ale radzić sobie na tyle, że stąpają po ziemi i wyszarpują te prawa, ale też są z nami osoby w spektrum autyzmu niesamodzielne, z niepełnosprawnością sprzężoną, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną i to są osoby też młode dorosłe, zamknięte ze swoimi starzejącymi się rodzicami w czterech ścianach i dla nich nie ma żadnej oferty, ani wsparcia dla tych młodych osób i przede wszystkim wsparcia dla tych rodziców i osób opiekuńczych, bo o tym też warto mówić i tym w naszej fundacji również się zajmujemy. Mamy Klub Świadomych Rodziców, do którego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy już myślą, że nie dają rady, ale też tych, którzy chcą się ucieszyć, że tak świetnie dają radę przez tyle lat. Świetna energia koordynatorki i koordynatorzy, bo są i mamy, i taty, jak ja to mówię, jest wspaniała atmosfera. Nie tylko grup wsparcia, ale też niezbędników systemowych, bo warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują. Mamy też społeczne pogotowie interwencyjne, tam bardzo mocno działamy na rzecz przestrzegania praw naszych rodzin i przede wszystkim działamy w takim miejscu przyjaznym w Łodzi. Ono się nazywa Empatia. Otrzymaliśmy lokal od miasta Łodzi, za co bardzo dziękujemy i w tej przestrzeni wolności w byciu sobą, jak nazywamy tą przestrzeń, wspólnie z Łódzką Fundacją Trampolina urzędujemy sobie w ten sposób, aby każdy młody człowiek i każda osoba, która potrzebuje w Łodzi wsparcia, najczęściej z zakresu zdrowia psychicznego, ale też właśnie sięgając po prawo do całego życia, aby to wsparcie otrzymała.
7: Poruszyliście Państwo mnóstwo szalenie ciekawych tematów. Ja właściwie nie wiem, gdzie zacząć, ale chciałabym zapytać przede wszystkim o to, jak nasze miasto wypada pod kątem wsparcia dla osób w spektrum autyzmu. Czy w ogóle robi cokolwiek skierowanego dla tej grupy osób i jak to wypada na tle całego kraju.
16: A ja się chcę bardzo ucieszyć z naszego miasta. Rzadko mam taką okazję, żeby pielęgnować dobre praktyki, ale jestem ich bardzo spragniona. I wcale nie mówię dlatego, że nasze fundacje otrzymały wsparcie w postaci lokalu, bo jak Państwo na pewno wiecie, słuchacze wiedzą, że to jest też ogromny wysiłek, bo ten lokal trzeba utrzymać, trzeba zorganizować tam pracę i wsparcie. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest ogromna otwartość, jeśli chodzi o takie współdziałanie NGO-sowe właśnie z miastem. Nie spotkałam się jeszcze w swojej działalności społecznej, a naprawdę prowadzimy dużo interwencji, żeby ktokolwiek w Łodzi odmówił mi wsparcia, jeśli chodzi o szybkie działanie. Czy często są to bypassy i często są to telefony po godzinach urzędowania urzędu, czyli od 8 do 16, ale mamy takie relacje wypracowane, czy z Rzecznikiem Praw Osób z Niepełnosprawnością, niepełnosprawnościami, czy z rzeczniczką, która opiekuje NGO-sy, Moniką Dolik. To są osoby, które są niezwykle oddane łódzkim NGO-som i byłoby niesprawiedliwe, ażeby o tym nie wspominać. Jeśli chodzi o ofertę dla osób w spektrum autyzmu, mamy prężne fundacje, które działają, do których można się zgłaszać. Jest ich co najmniej kilkanaście. Nie chcę wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, ale serdecznie zapraszam każdego, kto chciałby uzyskać wsparcie w łódzkich fundacjach dla osób w spektrum autyzmu. Zawsze można zadzwonić do NFZ-u, zapytać się, kto jest zakontraktowany, żeby ta terapia, czy chociażby wsparcie, czy diagnoza była bezpłatna. I otrzymamy taką informację o tych punktach zakontraktowanych, ale też otrzymamy informację o kolejce oczekujących, czy na przykład do diagnozy ADHD, czy diagnozy w kierunku spektrum autyzmu. Pamiętajmy, że mamy taką możliwość. W Łodzi mamy kilkanaście punktów diagnozujących. Oczywiście zdarzają się też punkty, które robią duży biznes na niepełnosprawności. O tym też warto mówić, że można łatwo wpaść w taką pułapkę, aby obiecać złote góry i ciągnąć tego rodzica po prostu w nieskończoność, ale jednak ludzi dobrych jest więcej. W Łodzi jest wsparcie, na które można liczyć, tylko pamiętajmy, że też warto o tą pomoc poprosić. Nie zawsze się decydenci domyślą, jakie my mamy potrzeby.
9: Fundację Autism Team w dzisiejszej audycji reprezentowali Sylwia Kowalska oraz Jan Gawroński. Ja nazywam się Weronika Kobus, a Was zapraszam do obserwowania Fundacji Autism Team w mediach społecznościowych oraz do wejścia na ich stronę internetową, gdzie możecie się zapoznać z pełnym programem tego, co Fundacja robi dla osób neuroróżnorodnych w Łodzi. Jeżeli chcecie skontaktować się z Autism Team osobiście, to możecie odwiedzić ich w przestrzeni o nazwie Empatia, która znajduje się przy ulicy Rewolucji 1905 roku 15 i jest współtworzona razem z Fundacją Trampolina.
12: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Spacerując po Łodzi często możecie trafić na grupkę młodzieży wykrzykującej hasła o solidarności i stojącej z niesamowicie rozpoznawalnym banerem Rasizm za burtę. Kto to jest? Właśnie o tym opowiemy w dzisiejszej audycji. Najczęściej spotkacie ich stojących w charakterystycznych punktach miasta, takich jak Pasaż Schillera czy Pomnik Jednorożca, albo maszerujących przez Piotrkowską. Najczęściej właśnie stojących za tym charakterystycznym wspomnianym banerem Rasizm za burtę, ale również z innymi hasłami pokrewnymi, ale nie odnoszącymi się tylko do jednego tematu. Mówimy o Łodzi dla migrantów i o kolektywie Małego Księcia, którzy w ostatnich miesiącach i myślę, że można powiedzieć, że również w ostatnich latach bardzo uwidocznili się w przestrzeni miejskiej, więc myślę, że warto zastanowić się nad tym, o co im chodzi, dlaczego bez względu na upał czy mrozy stoją w środku miasta i krzyczą w niebogłosy, bo myślę, że może się okazać, że macie z tą grupką naprawdę sporo wspólnego. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus. Gościem tej audycji będzie Lyko Ciesielskie, czyli osoba udzielająca się zarówno właśnie w Łodzi dla migrantów, jak i w kolektywie Małego Księcia.
12: To się dzieje w Łodzi.
9: Miałam okazję w tej audycji przedstawiać już wiele fantastycznych inicjatyw aktywistycznych działających na terenie Łodzi. Dzisiaj mam ogromną przyjemność opowiadać o inicjatywie, która jest bardzo bliska mojemu sercu, o inicjatywie Łódź dla migrantów. Zaprosiłam do studia osobę przedstawicielską właśnie tej inicjatywy.
17: Cześć, bardzo mi miło.
9: Lyko Ciesielskie działa właśnie w Łodzi dla migrantów, ale i w kolektywie Małego Księcia, które mają dość chyba zbieżny zakres tematyczny.
17: Tak, w dużej mierze tak. No, Łódź dla migrantów ma bardzo konkretny cel, chociaż obie inicjatywy wyrastają z podejścia intersekcjonalnego, czyli takiego, które patrzy na różne problemy społeczne z wielu perspektyw. To znaczy, zauważamy, że patrzenie na system społeczny i próba rozwiązania problemów w nim tylko przez jedną kategorię, to jest coś takiego, jakbyśmy próbowali rozwiązać sudoku, patrząc tylko na środkową kratkę. No bez sensu. Trzeba patrzeć i na system klasowy, i na płeć, i na pochodzenie, i na niepełnosprawność, na wszystko. Trzeba po prostu patrzeć i starać się być na tyle, no właśnie, intersekcjonalnym, na ile się da. I obie te inicjatywy z tego zdecydowanie wyrastają. Łódź dla migrantów działa od pół roku, więc to jest młodsze, a kolektyw Małego Księcia już od 3 lat. Teraz będą nasze urodziny urodziny we wrześniu. No i my wyrastamy tutaj z wielu ruchów społecznych, między innymi z tego, jak wtedy, w momencie, kiedy zakładaliśmy kolektyw i pisaliśmy swój manifest, wyglądał ruch klimatyczny w Polsce. Uważaliśmy, że on nie działa odpowiednio, że jest za mało radykalny, jest za mało doedukowany społecznie na temat chociażby wpływu kolonializmu na to, jak, czym jest i jak działa katastrofa klimatyczna. Wyrastaliśmy z tego, że nie było wtedy żadnej radykalnie queerowej inicjatywy w Łodzi i w tym momencie również jesteśmy taką jedyną. No i też oczywiście z reinterpretacji kultury. No, sama nazwa wiadomo skąd się bierze. Nas ta lektura niesamowicie zainspirowała do pewnego ruchu, który jeszcze jest praktycznie chyba nieznany w Polsce. To jest ruch wyzwolenia dzieci i wyzwolenia młodych. Chodzi o to, że dziecięcość jako pewien archetyp społeczny daje nam strasznie dużo pola do reinterpretowania systemów społecznych i do kwestionowania ich. Bardzo często w ogóle aktywistom mówi się, że mają dorosnąć, że mają przestać być dziećmi i że to, co robimy, jest dziecinne. Co robimy? No na przykład zastanawiamy się, czy to wszystko musi w ten sposób wyglądać i czy inny świat nie jest możliwy. No my jako anarchiści uważamy, że inny świat jest możliwy, a kierujemy się tak zwaną radykalną nadzieją, czyli nawet w momencie, kiedy trwa katastrofa klimatyczna, to trzymamy się absolutnie tej myśli, że może być lepiej, że jak najbardziej są inne sposoby organizowania się, są inne sposoby działania społeczeństwa, tworzenia więzi, w ogóle przeżycia, komunikowania się ze sobą, egzystowania, identyfikowania się. To jest ta właśnie dziecięca wręcz kreatywność i otwartość i nieufność wobec systemu władzy, nieufność wobec tego, co się nam daje. Gotowość na to, żeby zadawać pytania, które właśnie zadają dzieci. Czyli dlaczego to tak wygląda? A dlaczego ta pani tyle nie zarabia? A dlaczego oni są zmuszeni tutaj być? A dlaczego istnieją nierówności? A skąd to się wzięło, że jak pan jest w tureckim stroju tradycyjnym, to się mu nie wierzy, jeśli chodzi o jego odkrycie naukowe, nie? I w tej książce, w tej wybitnej powiastce filozoficznej Małe Książę, którą wszyscy znają ze szkoły, to się sprowadza tylko właściwie do wątków o przyjaźni, o miłości i to oczywiście jest super, ale tam też jest bardzo mocna, no właśnie filozoficzna podstawa do tej filozofii dziecięcości, która wykorzystuje potencjał dziecka i naiwnego myślenia do kwestionowania władzy. W Małym Księciu dorosłość to jest symbol, to jest metafora i źródło tego zgniłego systemu dominującego, statusu quo, które jest podważane przez naiwność, otwartość i empatię młodych osób, dzieci, czyli Małego Księcia, osób, które reprezentują szersze spojrzenie i no właśnie nie uznają dominującego systemu, nie uznają tej głównej interpretacji rzeczywistości i przez to wciągają również też dorosłych w to kwestionowanie rzeczywistości. Oczywiście nie mówimy tutaj, że Moje Książę jako książka, że to jakoś wykłada antykapitalizm czy inne takie rzeczy. Oczywiście, że nie. To jest artystyczna interpretacja, to jest po prostu pewien punkt wyjścia do odzyskiwania jakichś elementów naszej kultury, w których jak najbardziej są mega wartościowe, bardzo przełomowe i poszerzające myślenie wątki, które często się zatracają w chociażby tradycyjnym systemie szkolnictwa.
18: Tutaj padło bardzo dużo słów, których znaczenie jest dość hermetycznie rozumiane. Jeżeli mogłobyś mi powiedzieć, jakiego świata wy chcecie jako Łódź dla migrantów, jako kolektyw Małego Księcia, w prostych słowach. Czego chcecie?
17: My organizujemy się na zasadzie kolektywu, co znaczy, że nie ma hierarchii w naszym kolektywie, nie ma szefa, nie ma podwładnych, nie ma też za bardzo stałych ról. My się wymieniamy obowiązkami i wszystkie decyzje są podejmowane na zasadzie konsensusu, czyli wspólnego decydowania i dyskutowania na temat tego, co chcemy zrobić i nie głosujemy większościowo. Zresztą jesteśmy małym kolektywem, więc głosowanie większościowe byłoby bez sensu. Po prostu dyskutujemy do skutku, do momentu, w którym się dogadamy. I jak najbardziej to jest forma organizacji, która jest dostępna dla wszystkich i każdy, jeśli się postara, jest w stanie po odpowiednim doedukowaniu się na temat tego właśnie, czym jest proces konsensusu i czym jest kolektywizm, jest w stanie organizować się w ten sposób. Czy to w rodzinie, czy to w szkole, czy to w grupie znajomych, czy w miejscu pracy. To są wszystko rozwiązania, które zrewolucjonizowałyby nasze społeczeństwo, które są na wyciągnięcie ręki, ale nie są wykorzystywane przez to, że systemowi się to nie opłaca. Dlatego, że kolektywizm jest wrogiem wyzysku, jest wrogiem kapitalizmu i jest wrogiem dyskryminacji społecznej i przemocy.
18: Tak więc hasła, które usłyszycie na wydarzeniach organizowanych przez Łódź dla Migrantów czy Kolektyw Małego Księcia, będą zmieniały się w zależnie od tego, jakie nastroje polityczne widzimy w obecnym czasie, ale tak naprawdę będą sprowadzać się do jednego wspólnego rdzenia, kwestionowania status quo. Właśnie Łódź dla Migrantów powstała jako taki odłam Kolektywu Małego Księcia ze względu na rosnące nastroje antymigranckie w naszym kraju i rosnącą potrzebę rozmowy na ten temat. Koniec końców chodzi o zbudowanie świata, w którym sąsiedzi szanują się nawzajem, w którym praca jest ceniona i wynagradzana odpowiednio do tego, jak jest wartościowa, czy o to, żeby każdy mógł cieszyć się własnym mieszkaniem, mówić we własnym języku, czy żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami. To już brzmi mniej egzotycznie niż anarchizm, kwestionowanie status quo. To są wartości, pod którymi chyba wszyscy moglibyśmy się podpisać i koniec końców właśnie o to chodzi Kolektywowi Małego Księcia. Samo hasło kolektyw staje się ostatnio szalenie popularne. No i właśnie dzięki Lykos już wiecie, co to oznacza, jak działa taka struktura. I w dalszej części rozmowy postaramy się wyjaśnić, dlaczego takie działanie właśnie w ramach kolektywu jest szczególnie ważne w kontekście łódzkiej historii. Bo nie zapominajmy, że mówimy tutaj o organizacjach powstałych w Łodzi i przez to bardzo mocno związanych właśnie z charakterystyką naszego miasta i oczywiście jego historią. Słuchajcie rozmowy z Lyko Ciesielskie, osobą członkowską Kolektywu Małego Księcia i Łodzi dla Migrantów.
19: To warto wiedzieć o Łodzi.
18: To podejście, o którym mówisz, wydaje mi się, że szczególnie rezonuje właśnie z historią Łodzi, ze względu na to, że teraz widzimy Łódź głównie jako miasto, które niesamowicie dużo straciło na transformacji systemowej i pokazało, że ta transformacja była w stanie nie tylko wywrócić do góry nogami poszczególne życiorysy ludzi mieszkających w tym mieście, ale także rozmontować bardzo skutecznie systemy społeczne, które sprawiały, że gdzieś tam to życie w mieście było prostsze. I myślę sobie, że właśnie dlatego takie filozofie wynikające z myśli anarchistycznej, takie jak wasze, trafiły w Łodzi na szczególnie podatny grunt. Bo te postawy anarchistyczne są obecne nie tylko w działaniach samopomocowych, właśnie takich oddolnych inicjatywach mających na celu poprawę dobra tych najbardziej wykluczonych z systemu, ale także jest to podejście bardzo widoczne w inicjatywach artystycznych, takich jak chociażby fotofestiwal, który jest gigantycznym międzynarodowym festiwalem przyciągającym kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających do naszego miasta.
17: Tak, no Łódź wręcz może być nazwana taką stolicą polskiego anarchizmu i w ogóle polskiej lewicy. Tylko ja przestrzegam przed takim zbyt szybkim chwaleniem się, ponieważ mam wrażenie, że to nam trochę wychodzi bokiem teraz w Łodzi, bo jest takie przekonanie często wśród łodzian, którzy mają super progresywne, jak najbardziej zaangażowane społecznie poglądy, że właśnie tutaj już jest trochę wszystko zrobione, że u nas jest tak fajnie, tak bezpiecznie, my jesteśmy takim lewicowym miastem, takim otwartym miastem właśnie tych czterech kultur. Władze miasta sobie od tego odcinają non-stop kupony od tej wieloróżnorodnej historii, a przez to przechodzi nam poza polem widzenia systemowe problemy i to, że trzeba po prostu przyjść i coś zrobić, bo w Łodzi jest duży problem z frekwencją na wydarzeniach, nie tylko lewicowych, nie tylko politycznych, ale w ogóle jest duży problem z tym, że ludziom się nie chce przyjść i ludzie są strasznie zabiegani i to jakieś zaangażowanie się w inicjatywę, pojawienie się fizyczne i wsparcie jakiegoś wydarzenia, czy to wykładu, czy to protestu, czy to wspólnego gotowania dla osób w potrzebie, to jest strasznie duży problem, żeby to zorganizować i żeby zmusić te osoby, żeby one ruszyły swoje cztery litery i po prostu fizycznie przyszły. Mamy bardzo dużo słów, bardzo dużo deklaracji, bardzo wiele osób się deklaruje ze swoimi poglądami, ale te opinie nie są przekształcane na postawy, czyli na coś aktywnego, na coś, co możemy rzeczywiście zobaczyć w świecie fizycznym. Dlatego zachęcam, żeby każdy z nas miał w sobie przynajmniej cząstkę anarchizmu, to znaczy miał w sobie takie przekonanie, że inny świat, inny lepszy świat jest możliwy i ja zrobię co w mojej mocy, żeby się do niego zbliżyć. Bo to nie jest tak, że my musimy wierzyć, że jutro będzie rewolucja albo za chwilę się zmieni system. Absolutnie nie. Wystarczy nam ta radykalna nadzieja, że da się zrobić lepszy świat i każdy z nas ma odpowiedzialność, żeby się do niego zbliżyć. I to się nie zrobi przez udostępnienie tylko artykułów w internecie. Trzeba wyjść z domu i na przykład obrać wspólnie warzywa, żeby ugotować dla osób w kryzysie bezdomności, tak jak to robimy na Food Not Bombs. Albo przyjść i posłuchać sobie przez godzinkę jakiegoś wykładu, uczestniczyć w dyskusji, przyjść na klub książki. To wszystko jak najbardziej są elementy działalności anarchistycznej. Czy wreszcie przyjść na protest i troszkę pokrzyczeć, żeby solidaryzować się z osobami, które na przykład nie są wystarczająco uprzywilejowane, żeby móc bezpiecznie samemu pojawić się na ulicy i zawalczyć w swoim imieniu osobiście.
18: Podsumowując, następnym razem jak zobaczycie demonstrację w środku miasta, będziecie wiedzieli, że z dużym prawdopodobieństwem jest to właśnie kolektyw Małego Księcia. Jednak warto dodać, że organizowanie pikiet czy demonstracji to nie wszystko, czym kolektyw się zajmuje, bo jeżeli zaobserwujecie go w mediach społecznościowych, dowiecie się, że organizuje bardzo dużo wykładów, klubów książki czy cyklicznych spotkań, takich jak wspólne kolażowanie. A tak z zupełnie innej beczki mają na koncie również wydarzenia takie jak wspólne robienie knedli czy wspólne wyrabianie tofu i tempechu.
9: Także uciekając się do wyświechtanych banałów, coś dla ciała, coś dla ducha, przyjemne z pożytecznym, po prostu wartościowe spędzanie wolnego czasu.
19: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
18: W wielu klubach, kawiarniach i restauracjach w Łodzi możecie znaleźć broszurki inicjatywy Łódź dla migrantów, które od razu witają się prostym i entuzjastycznym cześć w aż 9 różnych językach. To proste medium broszurki wysyła bardzo ważną wiadomość. Osoba, która przyjechała i zamieszkała w Łodzi, wiemy, że tu jesteś, rozumiemy twoje problemy i chcemy, żebyś był, była częścią naszej społeczności. Znajdziecie tam również wykaz instytucji, które zajmują się pomocą cudzoziemcom. Kto jest autorem broszurki i o co chodzi tej grupie, opowie Lyko Ciesielskie z inicjatywy Łódź dla migrantów.
19: Nasza Łódź.
18: Lubimy mówić o Łodzi czterech kultur, o dziedzictwie kulturowym naszego miasta, o mieszance etnicznej i narodowościowej, która Łódź zbudowała, ale mam wrażenie, że często zapominamy o tym, że Łódź nadal tworzy mieszanka kulturowa, etniczna i w dzisiejszej audycji przyjrzymy się właśnie współczesnym łódzkim migrantom, współczesnym łódzkim wielu kulturom, bo już zdecydowanie nie czterem, a zdecydowanie większej ilości. Gościem w studiu jest osoba działająca w inicjatywie Łódź dla migrantów oraz osoba autorska takiego bardzo fajnego narzędzia do integracji migrantów właśnie w naszym mieście. Lykos, bardzo fajnie widać cię w naszym studiu.
17: Cześć, miło mi.
18: Rozumiem, że ta inicjatywa stworzenia broszurki skierowanej do osób migranckich, to jest twój pomysł.
17: Tak, to był mój pomysł, ale absolutnie nie jestem tutaj główną osobą autorską, bo ja pisałam tylko część podstawowego tekstu, a redagowały to wszystkie osoby, które się znajdowały w grupie. Działamy na zasadzie kolektywu, czyli nie mamy hierarchii i większość tłumaczeń na inne języki, a ona jest w aż 9 językach, została wykonana przez same osoby z diaspor, co jest dla nas bardzo ważne, że mieliśmy okazję właśnie też wesprzeć je, chociaż symbolicznie, finansowo za te drobne tłumaczenia na ich pierwszy język. Pomysł na ulotkę już był bardzo dawno temu, konkretnie jeszcze w marcu, dlatego że prawie co roku w marcu w Łodzi na Światowy Dzień Walki z Rasizmem odbywa się marsz antyrasistowski. To jest już bardzo długa tradycja łódzkiego antyfaszyzmu, która sięga lat 90. No i też aspirujemy, żeby to była mniej więcej tak ogólnopolska mobilizacja, jak się zdarza na marsz antyfaszystowski na 11 listopada do Warszawy. I tutaj no właśnie wręcz największym sukcesem, jaki uznajemy wokół tej całej mobilizacji, to nie jest tylko wyjście na ulicę i to, że trafiliśmy do jakichś mediów, ale to jest to, że 2 tygodnie przed samym marszem przeszliśmy się ulicami i wchodziliśmy do każdego lokalu, który jest prowadzony przez osoby migranckie albo w którym pracują migranci i migrantki i po prostu z nimi rozmawialiśmy na temat tego, że zaczynamy taką inicjatywę, że chcemy się z nimi solidaryzować, że jesteśmy strasznie chętni, żeby ktoś nam napisał jakieś przemówienie na ten marsz. I rzeczywiście to się udało i większość przemówień, jakie pojawiły się na marszu, są napisane przez same osoby migranckie, co jest kluczowe, ponieważ w myśl zasady nic o nas bez nas. My się solidaryzujemy, to znaczy to nie jest tak, że się wybijamy jakoś na temacie migracji, tylko dajemy platformę i dajemy zasoby i dzielimy się przestrzenią z osobami, które najbardziej tego potrzebują, więc też byłoby świetnie, gdyby kiedyś tutaj w radiu pojawiła się jakaś osoba migrancka, jakaś osoba, która ma na przykład doświadczenie bycia uchodźcą, żeby mówiła w swoim imieniu. My o to bardzo dbamy i w przemówieniach, i w treściach, i w podawaniu źródeł, i w tym, w jaki sposób planujemy wydarzenia, żeby one były maksymalnie inkluzywne. Cały czas się oczywiście tego uczymy i dopiero jako młoda inicjatywa dopiero zbieramy wokół siebie społeczność osób migranckich krok po kroku, ale to się dzieje i jesteśmy strasznie szczęśliwi z każdej najmniejszej rozmowy, z każdego kontaktu, bo tak jak mówię, te momenty, kiedy po prostu gadaliśmy z kimś, kto pracuje, jest zmęczony w tym stereotypowym kebabie i mogliśmy mieć tę nić porozumienia, że rozumiemy mniej więcej te problemy, chcemy je zrozumieć, chcemy pomóc, ta osoba odczuwa tę solidarność, chce na przykład nam napisać przemówienie na marsz, to jest coś absolutnie przepięknego i niezastąpionego i coś, co rozbija całą faszystowską nagonkę, rozbija cały rasizm, jaki ktoś może mieć w sobie ten ludzki kontakt i zrozumienie w osoby, która jest w trudnym położeniu.
18: Czyli masz po prostu całkiem dobrą znajomość tego, jak wygląda ta mozaika kulturowa i jak żyją imigranci w naszym mieście. W takim razie, do jakiego typu osoby chcecie trafić tą broszurką?
17: Ja tutaj nie jestem specjalistą, nie prowadziłam badań naukowych na ten temat, ale badania na temat życia migrantów w Łodzi istnieją. Prawie w każdym roku licencjatu i magisterki socjolodzy takie piszą, takie prace się znajdują, ale przede wszystkim migranci są traktowani w Europie jako tania siła robocza i nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i nie tylko na Zachodzie, ale też tutaj u nas i nie tylko na jakichś obrzeżach i peryferiach. U nas w dużych miastach dzieje się wyzysk. I w ten sposób to jest ważne, żeby zaczynać od tego, ponieważ migranci są wykorzystywani w tej faszystowskiej nagonce po to, żeby odwrócić naszą uwagę od tego, co nas boli. Bo nas też boli wyzysk jako Polaków, jako osoby białe. My też doświadczamy przemocy w miejscu pracy, doświadczamy tego, że jesteśmy zmuszeni pracować poniżej swoich kompetencji. Mimo wykształcenia trafiamy na takie nisko położone sektory, które są bardzo niekomfortowe. Mamy problem z pracą na śmieciówkach. Studenci są maksymalnie wykorzystywani, ponieważ firmy wiedzą, że są zdesperowane i również są traktowani jako tania siła robocza, więc ten element walki o prawa pracownicze, bo to jest to, o czym mówimy, jest absolutnie kluczowy. I w momencie, kiedy zobaczymy, że osoby migranckie borykają się z dokładnie tym samym, co my, tylko mają jeszcze trochę gorzej, bo na przykład nie mówią całkiem płynnie po polsku, albo mają traumy, ponieważ uciekły przed wojną, albo wykorzystuje się ich niepewną sytuację prawną po to, żeby pracowali po prostu poniżej minimalnej.
18: Słuchajcie rozmowy z Lekos Ciesielskiej, czyli jedną z osób autorskich broszurki Łódź dla migrantów.
19: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
18: Jak w takim razie taki zwykły człowiek, taki zwykły łodzianin może wpłynąć na to, żeby sytuacja osób migranckich w jej najbliższym otoczeniu była chociaż troszkę lepsza?
17: To jest bardzo ważne pytanie i to jest coś, co każdy z nas może zrobić poprzez to, że edukujemy się na temat rasizmu. Jednocześnie zaznaczamy, ponieważ teraz tworzymy jeszcze nową broszurę, bo tworzymy broszurę, która jest skierowana do osób sojuszniczych na temat tego właśnie, jak być dobrym sojusznikiem wobec osób migranckich, uchodźczych, osób z diaspor, osób, które są urasowione, czyli są postrzegane przez nasze społeczeństwo jako inni. Bo pamiętajmy, że rasa jest konstruktem społecznym, nie ma obiektywnych kategorii rasy, to jest po prostu to, jak te osoby są postrzegane przez białych. To jest ważne, żeby to podkreślić. Ta solidarność w życiu codziennym jest pierwszym krokiem do walki systemowej. I oczywiście nie każdy będzie aktywistą, większość osób nie będzie aktywistami. Tutaj to musi iść w parze, jednocześnie zachowując solidarność na przykład w miejscu pracy i taką solidarność, zwykłą życzliwość na co dzień. Więc zaczynając od tych drobnych kroków, no to edukować się na temat innych kultur, edukować się na temat sytuacji osób migranckich, walczyć w swoich środowiskach z różnymi mechanizmami, które podbudzają ludzi do nienawiści, które podbudzają ludzi do tego, żeby problemy wywołane przez ten system ekonomiczny i ten system polityczny zrzucać na osoby, które mają jeszcze gorzej. To jest to, o czym mówimy. No i właśnie w miejscach, w których jesteśmy razem. W miejscu pracy, na uczelni, w szkole, nie wiem, na zebraniu rodziców w szkole. Wszystkie takie wspólne przestrzenie, gdzie jesteśmy współobywatelami, współpracownikami, współmieszkańcami. Kiedy mieszkamy w jednym bloku, w jednym akademiku. To są momenty, które są kluczowe, żeby zaciśniać więzi. I jeśli nie pokażemy po sobie, że jesteśmy osobami, które są bezpieczne, do których można się zwrócić o pomoc, gdyby cokolwiek się działo, to te osoby, które są zagrożone, które na przykład są mobbingowane w pracy, które są wyzyskiwane w pracy albo które zostały pobite na ulicy, nie będą czuły, że mają kogoś, do kogo mogą się zwrócić.
18: Broszurka, którą przygotowaliście, jest skierowana do osób migranckich, jak już ustaliliśmy. W takim razie, gdzie można ją znaleźć i jak udaje wam się wytypować miejsca, w których właśnie spotykacie osoby migranckie?
17: No, na początku sami trochę szliśmy po omacku i uderzaliśmy do tych najbardziej oczywistych, trochę stereotypowych miejsc, czyli przede wszystkim gastronomia, gdzie pracują osoby migranckie, i też największą ostoją chyba się okazały te lokale gastronomiczne, które są prowadzone przez same diaspory, bo one wtedy, szczególnie jeśli jest mało akurat tej diaspory lokali, one są taką ostoją dla tej społeczności i oni potem dalej to rozprowadzają, więc wywieszali nasze plakaty, byli bardzo ucieszeni z tej inicjatywy i brali na przykład większy plik ulotek albo kilka plakatów, żeby rozdawać swoim znajomym, i jak ich przyjaciele z ich diaspory podejdą, to mogą wziąć te ulotki. Poza tym uderzamy po prostu do miejsc, przestrzeni, które są niezależne. To jest takie zbiorcze określenie na lokale, które są undergroundowe, które są zaangażowane jakkolwiek w aktywizm, które udzielają przestrzeni równościowym inicjatywom, które same otwarcie mówią o tym, że są bezpiecznymi przestrzeniami, mają na przykład naklejki, wlepy, sztukę uliczną wokół czy wewnątrz swojego lokalu, które świadczą o tym, że solidaryzują się z jakimiś ideami i w którym można się organizować. Takie przestrzenie są na wagę złota i do takich miejsc uderzamy. To jest na przykład Pap Apteka. Wcześniej to była Ignorantka, no niestety teraz nie ma Ignorantki. Ulotki leżą też w niebostanie.
18: I na koniec chciałabym jeszcze cię zapytać o to, że ta broszurka skierowana do migrantów jest częścią większej inicjatywy drukarskiej, którą chcecie rozwijać. Mhm. Powiedz w takim razie, na czym ma polegać ta inicjatywa i jak można ją wesprzeć?
17: Ona już jest na szczęście całkowicie wsparta, bo co absolutnie niesamowite, zbiórka, jaką postawiliśmy, zapełniła się w 5 godzin. Więc coś niesamowitego. No nie zbieraliśmy dużej sumy, zbieraliśmy tylko tysiaka. My operujemy w aktywizmie na absolutnie mikroskopijnych sumach, porównując to do na przykład wielkich fundacji, NGO-sów, jakie mają międzynarodowe granty, no to my operujemy na naprawdę zaskórnikach. I ta inicjatywa była właśnie po to, żebyśmy mogli się jakkolwiek uniezależnić, jeśli chodzi o drukowanie papierowych mediów, no bo bardzo dużo przestrzeni jest właśnie zagarniana cyfrowo przez sztuczną inteligencję, przez nieludzkie systemy inwigilacji i przez wielkie korporacje cyfrowe. I to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o ten fizyczny kontakt twarzą w twarz i z mediami, tym, żeby dotykać papieru, żeby mieć książki w rękach, żeby umieć czytać, a nie tylko na przykład słuchać audiobooków czy oglądać media społecznościowe. Dlatego, że ten fizyczny pośrednik, jakim jest chociażby ulotka, to przyciąga do rzeczywistych przestrzeni w realu i rzeczywistych ludzi, którzy istnieją. W momencie, gdyby to byłby tylko post w social mediach, albo gdybyśmy tylko wrzucili PDF-a gdzieś tam w eter, to by absolutnie nie miało takiego skutku, jak to, gdy migrancka rodzina z dziećmi przychodzi sobie wieczorem do restauracji, jaką prowadzi ich przyjaciel, przyjaciółka, i widzą broszurę fizycznie, której mogą dotknąć w swoim ojczystym języku może, i będzie mogła ją zabrać do domu i potem będzie mogła ją pokazać swojej rodzinie, swoim sąsiadom i tak dalej. To jest, ten fizyczny nośnik jest no nie do przecenienia i dlatego tak bardzo nam zależało, żeby mieć też tę inicjatywę drukarską. Dlatego też, że coraz bardziej nasilają się obostrzenia, jeśli chodzi o ideowe treści w mediach społecznościowych. Jest coraz więcej blokad kont, coraz więcej cenzury, coraz więcej kontroli, coraz więcej dobrej, no po prostu podcinania skrzydeł i podstawiania nogi dla osób, które próbują edukować w mediach cyfrowych, więc jeśli nie nauczymy się polegać jednocześnie na czymkolwiek papierowym, to w momencie, kiedy z dnia na dzień dostaniemy bana na nasze media społecznościowe, a to się jak najbardziej wydarzało innym organizacjom, to zostaniemy nagle bez niczego. I to by też okazało, że bylibyśmy wtedy strasznie kruchą inicjatywą, bo jeśli istniejemy tylko cyfrowo, to tak naprawdę prawie nas nie ma. Jesteśmy tylko gadającymi głowami, a nie robimy nic fizycznie, a my się właśnie bardzo chcemy nastawić na to budowanie fizycznej, rzeczywistej społeczności, która nie jest tylko kontaktem w mediach społecznościowych. Stąd inicjatywa drukarska, do której też załatwiliśmy specjalnie taką najbardziej analogową możliwą drukarkę, w której można sobie samemu wymieniać tusze, więc też nie jesteśmy tak ograniczeni. Mamy trochę większą wolność, jeśli chodzi o to, jak chcemy tym sprzętem operować. Zamówiliśmy papier, który jest ekologiczny, czyli nie jest wybielany. Ma przyjemny kolor, taki miękki, lekko żółty i ma przyjemną fakturę. No i też papier naklejkowy, żeby robić fajne grafiki, które można będzie naklejać właśnie w różnych przestrzeniach, sygnalizując tym samym, że ta przestrzeń jest bezpieczna, bo to jest ważne, żeby tę przestrzeń odzyskiwać, bo przestrzeń publiczna jest dla nas, jest po to, żeby była publiczna, a nie dla korporacji. I o tym też będziemy pisać w tej broszurze, która się dopiero szykuje, że powinniśmy walczyć o świat, w którym idąc na ulicę widzimy więcej sztuki ulicznej niż na przykład reklam.
18: Papierowej broszurki musicie szukać oczywiście na mieście, ale jeżeli potrzebujecie informacji w niej zawartych teraz, zaraz, to możecie znaleźć je chociażby na Facebooku Łodzi dla Migrantów, gdzie jest opublikowana najważniejsza część całej tej inicjatywy, czyli wykaz miejsc, które zajmują się pomocą cudzoziemcom. Temat opracowała dla Was Weronika Kobus, gościem audycji było Ly Kościsielskie z Łodzi dla Migrantów, a myślę, że cały temat można podsumować krótko. Dbajmy o swoich sąsiadów.
19: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
18: Wjeżdżając autobusem czy tramwajem w okolice Politechniki bądź Lumumbowa słyszymy komunikat Łódź, miasto studentów. Ale jak faktycznie wygląda rzeczywistość studentów w naszym mieście? Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji razem z Łódzką Inicjatywą Studencką porozmawiamy o tym, jak wygląda studiowanie w Łodzi właśnie.
19: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
18: Coraz częściej w mediach głównego nurtu pojawia

0: pracownicze to związek zawodowy, w którego skład wchodzą komisje zakładowe, międzyzakładowe oraz środowiskowe. Te ostatnie to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego związku, ponieważ naszym celem nie jest tyle nawet zmiana pracy, warunków pracy w jednym konkretnym miejscu pracy, tylko bardziej taka zmiana ogólna, krajowa, branżowa, globalna, tak? Związana z tym, żeby po prostu pracownicy mieli tę siłę przebicia, mogli dochodzić swoich praw i żeby żyło im się lepiej. U nas w Łodzi istnieją komisje, które działają w sferze kultury i na uniwersytecie, więc my tutaj akurat w tych aspektach jesteśmy silni, ale ogólnie mamy w całym kraju komisje, które działają w branży logistyki, w branży też związanej z ochroną zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych komisji jest wiele. Mamy też bardzo silną kulturę ogólnie w Polsce, co uważam, że jest super, bo tych komisji, te komisje tak naprawdę bardzo często te warunki pracy mają trudne, chociaż to nie jest coś, o czym przeciętny człowiek, który nie pracuje w kulturze, myśli, kiedy myśli o pracy w kulturze. Niemniej jednak tu są też pewne charakterystyczne problemy, z którymi próbujemy walczyć, jak niskie pensje, czy przenoszenie pracy do domu i tak dalej, i tak dalej. Praca z dziećmi, też młodzieżą bywa trudna, tak? Wymaga pewnych warunków, które trzeba spełnić, żeby ta praca była dobra. Więc cieszę się, że akurat to jest u nas też silne, bo sama też pracuję w kulturze i też właśnie tą charakterystyczną rzeczą dla inicjatywy pracowniczej są struktury, które zrzeszają młodzież czy studentów. My akurat należymy właśnie do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej, czyli takiego niezależnej grupy osób studiujących. Akurat u nas w większości jest to Uniwersytet Łódzki, ale nie tylko, bo mamy też studentów z Politechniki Łódzkiej i z UMED-u. Te grupy studenckie to nie jest coś, co w prawie jest uznawane, ale my chcemy właśnie działać w tych ramach takiego związku zawodowego, no bo dla nas ważna też jest ten aspekt klasowy uczenia się, łączenia studiów z pracą i tego, żeby w ogóle być blisko ruchu pracowniczego, tak jako przyszli pracownicy.
1: Czyli Łódzka Inicjatywa Studencka, ten odłam inicjatywy pracowniczej, który wy tutaj reprezentujecie najbardziej i który jest wam najbliższy, nie jest de facto związkiem zawodowym, ale jest organizacją, powiedzmy, że mającą podobne zainteresowania, czy można tak powiedzieć?
2: Znaczy, my jesteśmy komisją środowiskową, nie jesteśmy komisją, czyli nie jesteśmy uznawani przez, nie wiem, Uniwersytet Łódzki albo inną uczelnię za, nie wiem, komisję zakładową.
0: Czyli to oznacza tyle, że w pewnym sensie jesteśmy częścią związku zawodowego, ale nie mamy tych praw, które przysługują na przykład komisjom zakładowym. Kiedy na przykład mówimy o najważniejszym narzędziu, czyli strajk, w ogóle kwestia strajku przez nasz związek jest bardzo często poruszana, bo w naszej opinii ten strajk jest bardzo mocno ograniczony w Polsce. Mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie, jeśli chodzi o możliwość strajkowania. Nie mamy też strajku generalnego i odnosi się to również właśnie do osób studiujących, które jeśli chcą rozpocząć taki strajk studencki, no to on jakby może być powołany tylko i wyłącznie przez samorząd. Czyli jednak to ciało, które jest powiązane nawet finansowo
1: z uczelnią,
0: tak. I to jest trudne przez to, że w pewien sposób te rzeczy wszystkie są ze sobą związane i my właśnie jako takie ciało, które działa w ramach związku zawodowego, ja czuję się związkowcem mimo wszystko, to my staramy się po prostu robić tą kontrę wobec tego właśnie prawa, które w jakiś sposób ogranicza nam te wolności związane z byciem takim związkowcem, studentem, czy w ogóle związkowcem, tak?
1: To jak w takim razie wygląda sytuacja łódzkich studentów i jakie są takie najbardziej bieżące problemy, nad którymi w tej chwili pochyla się Łódzka Inicjatywa Studencka?
2: No jednym z ważniejszych tematów są tanie stołówki, a właściwie brak tanich stołówek. Też problemy związane z akademikami, tak jak na przykład był problem, nie wiem, z pralkami, że pralki zaczęły być płatne.
0: Same akademiki też miały ostatnio wzrost cen za zakwaterowanie, na co zgodził się sam samorząd studencki. No i to w pewien sposób uderza oczywiście w tych studentów, którzy pochodzą z najmniej zamożnych rodzin. Powoli jakby stosunek ceny do jakości zamieszkiwania w akademiku, gdzie właśnie są problemy z pralkami, ale są

0: Mam też problemy w ogóle ze stanem tych akademików, czyli z, nie wiem, z pojawiającym się grzybem, z w ogóle liczbą studentów na metr kwadratowy, tak? No bo przecież mamy też bardzo dużo studentów w bardzo małej przestrzeni. No to powoli ten akademik przestaje być rzeczą, która jest jakoś konkurencyjna wobec rynku prywatnego, bo jest po prostu coraz droższe, powoli kosztuje tyle porównywalnie co pokoje w mieszkaniach, a jednocześnie ten standard no, jest niski. No i to, jest to problemem, tak? No bo jednak ten akademik w naszym mniemaniu powinien zwiększać szanse dla, w ogóle dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych osób, które po prostu pochodzą z mniej zamożnych rodzin, które muszą pracować studiując, żeby w ogóle móc zacząć studiować, muszą też się utrzymać. I wtedy taki tani akademik jest po prostu jedną z możliwości, żeby w ogóle jakkolwiek, jak to się mówi, przebiedować podczas tych studiów, tak? Jakoś przejść ten czas, który bywa trudny, kiedy trzeba go łączyć z pracą.
1: To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą inicjatywę studencką, ale jakie tak naprawdę są problemy osób studiujących w Łodzi? Słuchacie rozmowy z Weroniką Dąbrowicz i Jadzikiem Kuczkowskim z Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
2: Tym żyje Łódź.
3: Jak w takim razie wyglądają te akademiki w Łodzi? Czy tam się w ogóle dużo zmieniło względem lat, nie wiem, 80-tych, 2000-tych?
4: Niedawno były generalne remonty części z akademików. Dom studencki to jest chyba numer 8. On teraz był tak rzeczywiście, przeszedł kompleksowy remont i on się zmienił bardzo. No ale wiadomo, wraz z tą zmianą jakości też była, tam była największa zmiana cen. W sensie ten akurat akademik on najbardziej zdrożał.
1: Mówimy teraz o Uniwersytecie Łódzkim.
4: Tak. Teraz mówię o akademikach na Lwumbowie.
0: Te akademiki różnią się od siebie znacząco, ja bym powiedziała, że są takie, które tę jakość zamieszkiwania mają wysoką. Są akademiki, które są zupełnie nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Są takie, które są z tym trochę lepsze. No ale oczywiście no, problemy związane na przykład z wodą. Ja też jak studiowałam i mieszkałam w akademikach te parę lat temu, no to rzeczywiście często miałam problem z tym, że tej ciepłej wody nie było lub nie było wody wcale, bo mieszkałam w takim bardzo wysokim akademiku Politechniki Łódzkiej i tam po prostu w związku z tym, wydaje mi się, z samą strukturą tego budynku, jakby z technikaliami to i tym, że ten akademik był już, miał swoje lata, no to mieliśmy problem rzeczywiście z tą wodą. No problemem też na przykład akurat w moim akademiku były wyziewy z fabryki, która była bardzo obok, tekstylnej. Tak, więc codziennie pobudka do pięknego zapachu toksycznych oparów, od których głowa bolała. Co ciekawe, też wtedy mieliśmy takie głosy, że pokoje z oknami na samą fabrykę miały na przykład osoby z zagranicy, więc no bywały te rzeczy czasami absurdalne. Teraz też na przykład jak właśnie były remonty tych akademików na Uniwersytecie Łódzkim, to mieliśmy na przykład takie głosy od społeczności, niektóre, że oni trochę nie chcą tych remontów, no bo jakby to oznacza, że kiedy do nich będą chcieli wrócić, to ich po prostu nie będzie na nie stać. Więc te warunki są bardzo różne. Są akademiki, które są bardziej nowoczesne, są akademiki, które są mniej nowoczesne i są stare i wyglądają jak właśnie z tych starych lat, z takich. Powiedziałabym też, że problemem jest trochę to, że rzeczywiście ten mieszkaniec akademika jest trochę traktowany nie jak lokator, tylko jak osoba, która ma być tam na chwilę, a mimo wszystko dla części osób ten akademik jest po prostu domem, jest mieszkaniem, więc też to poczucie braku stabilności jest czasem po prostu problemem, tak? Bo na przykład na czas COVID-u z Politechniki Łódzkiej ludzie po prostu byli usuwani z tych domów studenckich. Ja też byłam jedną z tych osób, która musiała się na jakiś czas wyprowadzić. Dla mnie to było coś jak strata domu, jak nagłe opuszczenie domu, bo to było moje miejsce, w którym mogłam w końcu poczuć się jakoś bezpieczniej, zacząć swoje własne, niezależne, bardziej dorosłe życie poza rodziną, a jednak skończyło się to tym, że nagle dostałam wiadomość, że w ciągu tygodnia muszę się wyprowadzić. I o ile COVID jeszcze w pewien sposób może w naszej głowie był powodem, który był jak zrozumiały, powiedzmy, tak, to takie przypadki były też na przykład ze względu na to, że były jakieś międzynarodowe zawody studenckie czy coś takiego i ludzie wtedy też byli z akademików usuwani na czas tych zawodów, żeby po prostu zrobić miejsce dla osób, dla gości z zagranicy, więc ten ich dom był używany w zasadzie jak pewien taki zasób, którym można sobie bez żadnego patrzenia na tych przecież nie lokatorów, tak, po prostu sobie z nim robić co się chce pod rzeczy, które są w zasadzie zasadzie bardziej atrakcją i dodatkiem niż takim trzonem tego, co powinno być dla osób studiujących, czyli tym zapleczem socjalnym, tak?
3: Tak, zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałabym od Was usłyszeć, dlaczego to jest ważne, żeby problemami studentów w Łodzi interesowały się osoby, które już te studia mają za sobą.
0: Ja bym chyba złapała się tego, o czym mówiliśmy w sumie teraz tutaj najbardziej, czyli tych akademików. W zasadzie taki tani zasób mieszkaniowy, kierowany stricte do osób, które uczą się na uczelni lub pracują na uczelni, no to on wpływa pozytywnie na cały rynek mieszkaniowy w danym mieście. Bo kiedy nie mamy akademików, młodzi ludzie, którzy, czy w ogóle ludzie, którzy chcą studiować, wynajmują te pojedyncze pokoje w mieszkaniach, to napędza pewne negatywne zjawiska po prostu na rynku mieszkaniowym. Wzrost czynszów, bo to trochę jest tak, że student będzie miał mało zasobów finansowych, wynagrodzenia, ale jednak kiedy jest ich 5 w danym gospodarstwie domowym, to jednak nagle zdarza się taka sytuacja, że jednak ten zysk jest większy niż przy takiej gospodarstwie domowym normalnym, bardziej standardowym, gdzie mamy na przykład powiedzmy 2 ludzi i nie wiem, dziecko, tak? To negatywnie wpływa na to, też na takie zjawiska właśnie robienia mniejszych mieszkań, w sensie takich typowych kawalerek pod wynajem dla studentów, tego dzielenia mieszkań na te małe pokoiki, że mamy 10 pokoi w mieszkaniu 100-metrowym i po prostu chodzi do jakichś absurdów, że ludzie niby żyją w dużym mieszkaniu, ale tak naprawdę tę przestrzeń życiową mają, nie wiem, 10-metrową, tak? Jednak ten tani zasób dla studentów wpływa pozytywnie ogólnie na rynek mieszkaniowy w danym mieście.
4: Plus, wydaje mi się, że to leży w interesie każdej osoby, żeby nasze społeczeństwo, żeby nam kolektywnie żyło się lepiej i żeby osobom studiującym też żyło się lepiej, bo chcemy żyć komfortowo i chcemy się kształcić. No. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo było wykształcone i żeby nie musiało żyć w drakońskich warunkach, żeby to wykształcenie dostać.
0: Żebyśmy mieli specjalistów też, po prostu. Jeśli chcemy mieć osoby, które będą zajmowały się inżynierią, musimy dać warunki osobom do tego, żeby mogły studiować rzeczy związane z inżynierią. I to nie jest powiedziane, że osoba tylko z uprzywilejowanej rodziny będzie miała taką wiedzę i umiejętności, które będą przydatne do tego. Jest na pewno mnóstwo osób, których potencjału nie znamy, dlatego, że oni tego potencjału nie mogą w sobie rozwinąć właśnie przez swoją sytuację finansową, życiową. Więc to powinno być ważne dla nas wszystkich.
3: Tak więc nieważne, czy studia macie już dawno za sobą, czy jeszcze jesteście w ich trakcie, wszyscy powinniśmy zainteresować się tym, aby osoby młode mogły kształcić w naszym mieście w jak najlepszych warunkach. Jeżeli chcecie wesprzeć Łódzką Inicjatywę Studencką, znajdziecie ich na Facebooku, a także na Instagramie jako Łódzka Akademicka OZZIP. A zanim zamkniemy temat, przypomnę jeszcze, że Inicjatywa Studencka jest częścią dużo większej organizacji, czyli Inicjatywy Pracowniczej, którą możecie znaleźć pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Zaraz wracam.
4: Hygiene. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
12: W ostatnich kilku czy kilkunastu miesiącach widać w mediach wzmożone zainteresowanie stanem mieszkalnictwa komunalnego w Łodzi. Jednak wiele osób nie wie, że ten problem nie dość, że sięga dziesiątki lat wstecz, to do tego jeszcze istnieją organizacje, które już od długich, długich lat zajmują się właśnie pomocą osobom doświadczającym bardzo złych warunków mieszkaniowych bądź szeregu innych problemów związanych z wynajmem mieszkania, nie tylko w zasobie komunalnym, ale również na rynku komercyjnym, i organizacja taka jak Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów służy właśnie do tego, żeby osobom zmagającym się z niesprawiedliwym traktowaniem ze strony właścicieli mieszkania pomagać. Na audycję zaprasza Was Weronika Kobus, a gośćmi tego programu będą osoby reprezentujące właśnie Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów.
2: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
13: Weronika Dąbrowicz.
14: Adzik Kuczkowski.
13: Wydaje mi się, że w kwestii edukacji takiego przeciętnego użytkownika miasta na temat praw lokatorskich jesteśmy kompletnie w tyle. I zastanawiam się, czy wy też tak to odbieracie, że świadomość na temat praw lokatorów, na temat tego, że można w ogóle ich jakoś dochodzić, jest bardzo niska w tej chwili.
15: Ja myślę, że zdecydowanie, i myślę też, że to jest bardzo często używane przez właścicieli mieszkań, zarówno prywatnych, jak i tych miejskich mieszkań, czyli przez miasto. Właśnie po to, żeby w jakiś sposób przekraczać te granice, też prawne. Więc tak, jak najbardziej ta świadomość jest bardzo niska i my staramy się walczyć z tym, żeby właśnie organizować takie przestrzenie edukacji, samopomocy. W zasadzie całe nasze stowarzyszenie polega na tym, że na bazie własnego doświadczenia i wiedzy przekazujemy ją dalej. I wtedy osoby, które są bardziej doedukowane w aspektach czy to prawnych, czy w ogóle takich około mieszkaniowych, mogą przekazywać tę wiedzę i doświadczenia dalej, niosąc dalej tę pomoc, zwiększając tę świadomość i broniąc tych praw.
13: No właśnie, czy Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów jest organizacją skierowaną stricte do użytkowników mieszkań miejskich, komunalnych, czy generalnie do wszystkich wynajmujących?
14: Skierowane jest generalnie do wszystkich. Mamy dość dużo lokatorów właśnie z zasobu komunalnego, ale każda osoba, która napotka jakiś problem, czy nie będzie wiedziała, jak odpowiedzieć na pismo, albo właśnie czy landlord nie przekracza ich praw, to zawsze może się też zgłosić o pomoc, nieważne czy z prywatnego, czy z komunalnego zasobu. zasobu.
16: A tak jakbyście mieli powiedzieć, z jakimi typowymi problemami najczęściej zgłaszają się do was lokatorzy? Jakie problemy da się rozwiązać, a jakie są bardzo, bardzo ciężkie do ugryzienia?
15: Najczęstsze rzeczy, z którymi przychodzą ludzie do nas, do stowarzyszenia, to są na pewno tak, kwestie eksmisji, niekoniecznie legalnych, bo też przychodzą ludzie z nielegalnymi eksmisjami, czyli takimi, które są bez wyroku sądu, bez żadnego zabezpieczenia, po prostu na dziko wyrzuca się lokatorów z mieszkań. Zły stan techniczny budynków i to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne dla zasobu komunalnego, ale nie jest tak, że nie istnieje w zasobie prywatnym. Na pewno rosnące koszty utrzymania mieszkania też się pojawiają i chodzi tutaj zarówno o wzrost czynszów, tak jak na przykład w zasobie rewitalizowanym teraz, jak już mówimy o w ogóle miejskim zasobie, no to ten zasób zrewitalizowany, on się cechuje tym, że ma bardzo wysoki czynsz, porównywalny już powoli z czynszem w zasobach prywatnych. I w zasadzie takie wszystkie pomniejsze rzeczy, bo tak naprawdę trochę to jest tak, że na dyżurze za każdym razem mam wrażenie, że pojawia się coś nowego. My też mamy tak, że część z nas działa podczas dyżurów, część w terenie, więc to też bywa różnie. Często też na przykład przychodzą do nas osoby z niepełnosprawnościami, więc cała kwestia dostępności mieszkaniowej tutaj. Walczymy o to, żeby ludzie dostawali mieszkania dostosowane do po prostu ich choroby i stanu zdrowia. I też w ogóle bardzo często ludzie, którzy starają się o mieszkanie, na przykład przez 10-15 lat, są to często osoby starsze, schorowane, które nadal nie dostały tego mieszkania od miasta.
14: Dość często w sumie są teraz sprawy związane z legalizacją łazienki, jeśli chodzi o lokatorów zasobu komunalnego, bo kiedyś tego nie było, ludzie jak słyszą legalizację łazienki, to też nie wiedzą, o co chodzi, a tam trzeba spełnić dużo takich wymogów technicznych, więc po prostu...
15: Tak, i wszystkie te sprawy są trudne. One, to nie są sprawy, które w większości da się rozwiązać przez jedno pismo. Więc jeśli chodzi o trudność, to wszystko zależy od tego, jaka jest ta druga strona, ten właściciel, wierzyciel, jakakolwiek osoba decyzyjna, od tego, w jakim stanie też jest lokator, bo to jest też trochę tak, że niektórym lokatorom jest trochę ciężej dochodzić swoich własnych praw, ze względu chociażby na stan zdrowia, więc te niektóre sprawy ciągną się nawet miesiącami, latami.
16: Wyjaśnijmy te legalizacje łazienki, proszę, bo to jest problem występujący w zasobie komunalnym i myślę, że osoba, która słucha nas, ma mieszkanie na własność albo wynajmuje sobie jakieś fajne, ładne mieszkanie, może się nie spodziewać, że dosłownie 2-3 budynki dalej mieszka ktoś w zasobie komunalnym, kto nie ma łazienki ze względu na to, że takie mieszkanie dostał od miasta, chciałby sobie tę łazienkę zamontować na własny koszt, własnym sumptem i tutaj się okazuje, że to wcale nie jest łatwa sprawa i do tego okazuje się powodem do podniesienia późniejszego czynszu.
14: Tak, więc jeśli lokator sobie chce jakby na własny koszt własnoręcznie zrobić łazienkę, to trzeba spełnić do tego dużo wymogów i ludzie też czasami po prostu nie wiedzą, że mieszkanie, w których aktualnie mieszkają, ta łazienka nie była zalegalizowana, więc ludzie czasami po prostu nie zdają sobie z tego sprawy, ale legalizacja takiej łazienki jest po prostu bardzo droga, bo trzeba załatwić elektryka, hydraulika, trzeba zrobić plan, zapłacić architektowi, załatwić kominiarza. To są po prostu bardzo drogie rzeczy, więc osoba, która mieszka w zasobie komunalnym, zazwyczaj no, nie ma takiej sumy pieniędzy, a niezalegalizowanie takiej łazienki wiąże się z brakiem ulg. Nie można dostać ulg do czynszu, jeśli się jej nie zalegalizuje. Więc to jest kwestia, że osoba musi sobie wykalkulować, co jej się bardziej opłaca, czy płacić więcej za czynsz, czy wyłożyć pieniądze, jeśli je posiada.
15: Dodatkowo też, jak ta łazienka jest zrobiona, ale nie jest zalegalizowana, no to najczęściej dochodzi kara za samowolkę budowlaną. Więc jeśli lokator po prostu nie zalegalizuje tej łazienki, ale zrobi ją, no to ma karę za samowolkę budowlaną i wtedy po prostu płaci jeszcze karę. Więc to są w ogóle dodatkowe koszty. Odbiera się mu ulgę za brak łazienki, daje mu się więc większy czynsz i dodatkowo jeszcze się go kara, a bardzo często jest też wymóg tego, żeby tą łazienkę potem zdemontować. Ale są też na przykład takie sytuacje, gdzie ta legalizacja, że na przykład ktoś stara się o mieszkanie ze względu na niepełnosprawność swoją czy członka rodziny, dostaje to mieszkanie z łazienką, specjalnie dlatego, że właśnie jest osoba z niepełnosprawnością, więc ona wymaga szczególnej opieki i tego, żeby ta łazienka też spełniała jakieś wymogi związane z dostępnością. a potem okazuje się, że w papierach, w ZLM-ie, w urzędzie jest taki bałagan, że ta łazienka wcale nie była zalegalizowana, chociaż jednocześnie miasto jakby dało tu mieszkanie ze względu na łazienkę, więc sytuacje są bardzo różne i czasami szalone.
14: Tak, więc ludzie czasami nie zdają sobie po prostu sprawy, że ta łazienka nie jest zalegalizowana. Tak.
17: Bo to się wydaje komiczne. 20. gospodarka świata, wielkie miasto, środek, no miasta, które stać na imprezy, na setki tysięcy osób z budżetu miasta i my musimy rozmawiać o takich podstawowych rzeczach, jak dostęp do łazienki czy bieżącej wody. Zastanawiam się, czy właśnie te perypetie łazienkowe, podłączanie wody, uzyskiwanie normalnego ogrzewania w mieszkaniach zasobu komunalnego, to jest jakiś taki charakterystyczny łódzki problem? Czy macie w ogóle jakąś wiedzę na temat tego, jak to wygląda w innych miastach?
15: Mamy pewną wiedzę na temat tego, jak to jest w innych miastach, ponieważ my też jako stowarzyszenie staramy się zrzeszać w jakiejś takiej większej sieci, będąc w kontakcie po prostu z innymi miastami. Czasami też udaje nam się zorganizować jakieś wspólne zjazdy i tak dalej, wtedy wymieniamy się tą wiedzą, doświadczeniem. Rzeczywiście Łódź wśród innych stowarzyszeń, tak ja to czuję, uchodzi za takie miejsce, które rzeczywiście ten stan techniczny budynków ma koszmarny. To wynika trochę w zasadzie z historii tego miasta. No oczywiście od decyzji politycznych, które były podejmowane nie tylko rok temu, dwa, trzy, cztery, ale dekady, tak? To jest jakieś zaniedbania, które są od wielu, wielu, wielu lat. I rzeczywiście to jest coś w moim mniemaniu charakterystycznego dla tego miasta. Tak jak na przykład w Warszawie, oczywiście to nie jest jedyne miasto, które ma problem z reprywatyzacją, to jest jakiś charakterystyczny punkt. W Gdańsku, na przykład w Trójmieście, będzie to problem z turystyką, z tą gentryfikacją związaną z turystyką. No to tak w Łodzi ten stan techniczny budynków, no to jest coś, co myślę w świadomości ludzi, którzy są zaangażowani w ruch, funkcjonuje jako ta charakterystyczna cecha.
17: Słuchacie rozmowy z reprezentantami Łódzkiego Stowarzyszenia Lokatorów, Weroniką Dąbrowicz i Jadzikiem Kuczkowskim.
2: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
17: Jak w takim razie bronić się przed takimi praktykami i jakie narzędzia ma taka osoba, taki zwykły właśnie lokator zasobu komunalnego czy miejskiego, żeby no po prostu żyć w warunkach odpowiednich jak na XXI wiek?
15: Ja bym powiedziała, że niestety lokator bardzo rzadko ma narzędzia do tego, żeby się bronić sam. Nawet jak przychodzi do nas i tu jest siła tej grupy, to i tak jest ogromnym wysiłkiem, żeby w ogóle cokolwiek wywalczyć. Oczywiście można chodzić do, powiedzmy, do na przykład sanepidu, tak? Jeśli te warunki są w jakiś sposób zagrażające tak sanepidowsko tutaj. Mieliśmy też takie przypadki, nie wiem, na przykład gołębi, które są martwe, tak? Jakiegoś kału i tak dalej w miejscach wspólnych, powiedzmy, w danym budynku. No i to jest zagrożenie sanepidowskie. Tak, więc wtedy takie coś zgłaszamy, no bo to też jest kwestia tego, że administracja nie dba o części wspólne. Te zwierzęta na przykład wchodzą w dachy przez dziury i po prostu wtedy tam zostają. Nie mogą jakoś tam sobie poradzić, uciec i po prostu umierają. No i wtedy stwarza się takie zagrożenie. No ale to jakby nadal urząd jakiś dany działa jakby swoim torem. Bardzo często trzeba się upominać o to, żeby odpowiadali na pisma w ogóle w tym ustawowo ustalonym czasie i to jest trudne. Jeśli chodzi o takiego samotnego lokatora, patrząc na to, jak szeroka jest gama tego prawa, wokół którego krążymy, bo to nie jest tylko ustawa o ochronie praw lokatorów, ale też na przykład prawo cywilne, czy prawo karne w ogóle, w sensie tak jako ogół, no to tutaj nawet ten zasób wiedzy, który trzeba zdobyć, no jest ogromny. Ilość pism, które trzeba, bo to nie będzie tylko sanepid, to może być ten PIN-BUD, to może być w zasadzie każdy urząd, który istnieje, tak? No jakby to różnie się tam walczy z tym. Tym najcięższym komponentem tego jest to, że kiedy żyjemy w tak okropnych warunkach, gdzie nie mamy toalety, nie mamy bieżącej wody, mamy grzyb na ścianach, walący się sufit i w ogóle jakby życie tam jest po prostu ciężkie, to samo życie w społeczeństwie, chodzenie do pracy, spotykanie się z ludźmi jest trudne, a co dopiero walczenie o swoje prawa z urzędami, które mają o wiele więcej zasobów, które mają specjalistów, mają prawników, mogą dowolnie manewrować tymi rzeczami, też bardzo często obiecując coś na przysłowiową gębę, jak to się mówi, i nie spełniając tego, mówiąc, że tego nie było, tej obietnicy, no bo nie ma jej na piśmie. Jakby to jest przez to bardzo trudne. Tym bardziej, jak mamy osoby na przykład z niepełnosprawnościami, które nie wszystkie mogą na przykład pójść do takiego urzędu, bo są po prostu niemobilne, są uwięzione w swoich mieszkaniach. No to wtedy walka z tym jest po prostu tak skrajnie nierówna, że to jest po prostu jakieś patologiczne. Bardzo trudno się o tym mówi i tak naprawdę nie jesteśmy świadomi, że bardzo wielu ludzi żyje w okropnych warunkach, nie mogąc nic z tym zrobić, nic na to poradzić, że tak naprawdę urodzenie się też w takim miejscu, w takiej rodzinie, która boryka się z problemami ekonomicznymi, jest czasem jak wyrok, po prostu. I to jest chyba najtrudniejsze.
12: Bez wątpienia walka z systemem wydaje się walką z wiatrakami, ale właśnie dlatego takie organizacje jak Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów istnieją i są gotowe pomagać. Ta organizacja dyżuruje w każdy czwartek między 17 a 20 przy ulicy Strzelców Kaniowskich 9 w miejscu spotkań, oczywiście w Łodzi. Te konsultacje są bezpłatne, chociaż najlepiej mieć przy sobie umowę najmu oraz zestaw podstawowych dokumentów, które pozwolą wolontariuszom ocenić, na czym stoicie i jak sprawę potencjalnie można rozwiązać. Co więcej, nie musicie pochodzić z Łodzi, żeby zgłosić się ze sprawą do Łódzkiego Stowarzyszenia Lokatorów, bo ono jest otwarte również na pomoc osobom, które mieszkają na co dzień w innych miastach i po prostu nie mają takiego podobnego stowarzyszenia nigdzie bliżej. A po więcej informacji oczywiście zapraszam Was na media społecznościowe Łódzkiego Stowarzyszenia Lokatorów.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
12: Nie mam wątpliwości, że dobrze wiecie, jak wiele mamy w Łodzi przeróżnych festiwali, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o takim, który jest szczególnie great. O festiwalu Great September.
2: To się dzieje w Łodzi.
12: Jak nazwa niezbyt subtelnie wskazuje, ten festiwal odbywa się we wrześniu w Łodzi już od 5 lat, a to, co wyróżnia go na tle innych, to formuła festiwalu showcase'owego. Taki typ imprezy ma kilka cech charakterystycznych. Przede wszystkim skupia się na ukazaniu jakiejś pewnej konkretnej sceny. W tym przypadku, w przypadku Great September, jest to po prostu polska scena alternatywna. Kolejną charakterystyką jest funkcja integracyjna dla danej branży. Podczas Great September zobaczycie na ulicy Piotrkowskiej mnóstwo ludzi chodzących z plakietkami właśnie z logo festiwalu. Są to delegaci, którzy reprezentują branżę muzyczną i przyjechali na festiwal odkrywać nowe zespoły, ale też poznawać siebie nawzajem. No i w końcu festiwal showcase'owy wymaga paneli dyskusyjnych, które pozwalają tę branżę muzyczną poznać lepiej, poznać ją od środka przez opowieści twórców, dziennikarzy i innych osób związanych z przemysłem. Dodatkową wisienką na torcie jest fakt, że festiwal chce przedstawić swojej publiczności również łódzkie kluby, więc przebywanie na nim wymaga spacerowania pomiędzy różnymi punktami na mapie miasta, przez co sprawia, że Łódź staje się niemalże na równi z wykonawcami, głównym aktorem w tym całym przedstawieniu. Pozwólcie, że o idei stojącej za festiwalem oraz o tym, jak ważna jest Łódź dla Great September, opowie pomysłodawca całego festiwalu. Ja nazywam się Weronika Kobus, a gościem tej audycji jest Artur Rojek, dyrektor artystyczny Great September.
18: Od początku, w zasadzie kiedy się tutaj znalazłem na zaproszenie miasta Łodzi i po przedstawieniu jakby tej wstępnej koncepcji festiwalu o charakterze miejskim i indoorowym odbywającym się w klubach, miałem w sobie takie uczucie, że chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, do której udało mi się doprowadzić w Mysłowicach, kiedy zacząłem robić o festiwal. Dlatego, że zwykle kiedy się pytasz kogoś, kto pochodzi z danego miasta, co sądzi o swoim mieście, to zwykle ludzie mówią źle o swoim mieście. Łodzianie nie mówią za dobrze o swoim mieście. Zwykle mówią, że dziury, że coś tam, że niewyremontowana kamienica i tak dalej. Ja do tego miasta przyjeżdżam z zupełnie innym nastawieniem i też chciałbym, żeby z takim nastawieniem wyjeżdżali stąd ludzie. I żeby po sobie pozostawiali swoją opinię, którą w pewnym sensie będą karmić ludzi, którzy są stąd. Tworząc w nich zupełnie inne wyobrażenie miejsca, w którym mieszkają. W Mysłowicach tak się właśnie wydarzyło. Mysłowice są dużo gorszymi miastem niż Łódź, a kiedy wprowadziłem tam festiwal i kiedy zaczęli się zjeżdżać ludzie z całej Polski, a potem jeszcze z zagranicy, to oni jakby wprowadzili jakby taką zupełnie inną energię, zupełnie inny wizerunek patrzenia, znaczy sposób patrzenia na to miasto, co potem się przełożyło na mieszkańców i na ich poczucie wartości tego miejsca, dużej wartości tego miejsca, więc obydwa te człony, miasto i my jako organizatorzy myślimy o tym właśnie w ten sposób i chcielibyśmy, żeby ten festiwal działał bardzo mocno wizerunkowo na to miasto, z dużą korzyścią, podkreślając jego unikalność. Klubów, które angażujemy do Great September jest kilkanaście. Do tego dochodzi scena w hotelu Grand, gdzie od kilku lat we współpracy z klubem Jasmine organizujemy tam specjalnie dedykowane Great September koncerty.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
18: Myślę, że największą frajdą jakby tego festiwalu to jest obcowanie z muzyką w tym mieście. To miasto ma bardzo unikalny charakter. Żadne miasto nie ma takiego charakteru jak Łódź. Od lat jest kojarzone z życiem klubowym. Kiedyś to życie klubowe było związane z muzyką elektroniczną, z muzyką techno, ale dzisiaj życie klubowe może być związane z wieloma gatunkami. My, organizując Great September, nie ograniczamy się do żadnego gatunku. Wykorzystujemy potencjał tego miasta, wykorzystujemy potencjał lokalizacji, które są bardzo różnorodne. Od pofabrycznych po eleganckie w postaci hotelu Grand, które też mają swoją dłuższą albo krótszą historię. Więc jakby słuchanie muzyki, bycie w Łodzi, spacerowanie ulicą Piotrkowską, przemieszczanie się od klubu do klubu, odkrywanie nowych artystów, jakby świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą i ty za rok to powiesz, że byłeś tutaj w Łodzi rok wcześniej, kiedy na koncercie było 100 osób, a teraz jesteś w Atlas Arenie i tam jest 15 tysięcy, jest no taką rzeczą, którą bardzo mocno jakby buduje ludzi pod tym względem. Myślę, że możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku jest czymś bardzo takim noszonym potem przez całe życie. No, ja mogę tak powiedzieć, że ja tak odkryłem na przykład Jamesa Blake'a na festiwalu showcase'owym, kiedy go nikt nie znał, czy Fontaine D.C., który wystąpił na festiwalu w 2015 roku, jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. Więc no, każdy artysta ma swój początek, każdy artysta ma, daje swoim fanom możliwość zobaczenia go akurat na początku i my jesteśmy od tego. Ale jednocześnie też nie fokusujemy się tylko i wyłącznie na artystach debiutujących, bo wykorzystujemy platformę, tą, którą stworzyliśmy, opowiadając też o historii polskiej muzyki, zapraszając takich artystów jak Andrzej Piaseczny. Także no, tych atrakcji będzie dużo więcej. Nie tylko odkrywania, ale też obcowania z artystami znanymi, ale w zupełnie innych miejscach, bo oni już dawno temu grali w klubach i myślę, że w najbliższym czasie nie mają oprócz Great September takich planów, żeby w takich klubach grać.
16: Tak więc na Great September zobaczymy nie tylko artystów młodych, całkowicie początkujących, ale też artystów, którzy od lat okupują listy przebojów, ale festiwal jest okazją, żeby zobaczyć ich w zupełnie innym otoczeniu, zobaczyć ich w przestrzeni klubowej, bardziej intymnej, na koncercie, na którym jest może 200 osób, kiedy normalnie wyprzedają kluby, w których mieszczą się tysiące. Dodatkowo często można zobaczyć tych artystów podczas paneli dyskusyjnych, gdzie w ramach cyklu Great Story opowiadają swoje właśnie życiowe historie, albo w ramach Great Talks opowiadają o branży, którą się zajmują.
18: Każdego roku rozmawiamy o wszystkich rzeczach, które nurtują naszą branżę, czyli nie tylko naszą branżę. Generalnie jesteśmy w fazie bardzo dynamicznych zmian i myślę, że każda branża to odczuwa, branża muzyczna tak samo, więc tak jak wszyscy dzisiaj będziemy rozmawiać o AI i o tym, w jaki sposób ona może wpłynąć na nas, o korzyściach i niekorzyściach. Będziemy rozmawiać o lokalnych rynkach, które stają się globalnymi, bo takie prognozy są na przyszłość. I jeżeli dobrze złapiemy nasz lokalny rynek w odpowiednim momencie i wykorzystując odpowiednie instrumenty, to możemy, nie wiem, być drugą Hiszpanią albo Meksykiem pod tym względem, które w sposób bardzo umiejętny promują swoje lokalne sceny i dawają im możliwość stania się globalnymi ruchami.
16: Jako osoba, która już wielokrotnie miała okazję uczestniczyć w festiwalu Great September, muszę przyznać, że w pełni podzielam entuzjazm Artura Rojka i myślę, że polska scena ma naprawdę potencjał na ogromne, wspaniałe rzeczy.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Radio Złote Przybory.

0: Caro Emerald w Radiu Złote Przeboje, a dzisiaj u nas też
1: Złota Piątka.
0: A w niej zespoły, które miały przeboje z różnymi wokalistami. Był już Perfekt, no to teraz Lombard. Oczywiście jemu charyzmy dodawała głównie Małgorzata Ostrowska, a przed nią też Wanda Kwietniewska. Ale w latach 80. pewna piosenka zespołu wytrzymała w nielicznych rozgłośniach radiowych 2 dni, bo cenzura szybko zdjęła ją, odczytując jako antykomunistyczny manifest. Przeżyj to sam. Śpiewał sam twórca melodii, Grzegorz Stróżniak, a śpiewał w różnych okolicznościach.
2: Raz bardzo wzruszających, czasami przerażający. W latach 80. potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Super oferta na super hybrydę plug-in, czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Jimmy w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Jimmy Łódź. Pabianicka 75.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Pia Zadora i German Jackson w Radiu Złote Przeboje. German Jackson, który był w związku z Whitney Houston. Jak razem spotkali się w studiu nagraniowym, to połączyły ich nie tylko zachwycające wokale, ale i serce. A ten German Jackson to się zresztą zakochiwał często, bo miał 3 żony i sporo nieformalnych związków. Dzieci liczyć mu chyba nie będę, bo łatwo się pomylić, ale prawie 10 byśmy doliczyli. No to teraz idealne nawiązanie do polskiej sceny muzycznej. Przed nami Kuba Sienkiewicz, tata 6 pociech.

0: O tym, że życie jest rollercoasterem, zaśpiewał Ronan Keating, a za chwilę Iga Świątek opowie o tym, że tenis też może być rollercoasterem w naszych wiadomościach o 11.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Patrzcie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. O godzinie 11 zapraszamy na wiadomości.
2: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
3: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
4: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
3: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
4: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
3: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
2: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
0: Pogoda.
1: Dziś deszczowo może być na Mazowszu, pokapie też na Podlasiu. Od 18 stopni nad morzem i w centrum kraju po 20 na Dolnym Śląsku, a także w Małopolsce.
5: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
1: Witam pięknie. Mam ważne informacje dotyczące rośnięcia cen paliw i stopni na termometrach.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Uwaga, uwaga, kierowcy, szykujcie portfele. Jest drogo na stacjach benzynowych, a będzie jeszcze drożej. W tym nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach podwyżki, benzyna w perspektywie tygodnia ma przekroczyć 8 zł za litr. Diesel koło 9 się zakręci. No to żeby nie było tak ponuro, to teraz coś optymistycznego powiem. No może powiem to, że we wtorek, a w niektórych regionach nawet w środę, prawie 30 stopni i piękne słońce będziemy mieli w Polsce. Powiem też, że w następny weekend ma być bardziej słoneczny i cieplejszy niż obecny i wtedy będzie można na wycieczkę na działkę z przyjemnością jechać rowerem, żeby sobie humoru na stacjach benzynowych nie psuć. Przepraszam, no naprawdę chciałem optymistycznie zakończyć tą historię. No to zagram tak w miarę optymistycznie. Demono, kamień i aksamit.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej zespoły, które miały wielkie przeboje z różnymi wokalistami. Na polskiej scenie do Perfektu Lombardu dołączyć trzeba oczywiście Budkę Suflera, w której obecnie, no może nie śpiewa już Jacek Kawalec, ale śpiewa Robert Żarczyński. Choć Budka kojarzona jest oczywiście głównie z głosem Krzysztofa Cugowskiego, który śpiewał tam już na początku lat 70. Budka to też jednak Romuald Czystaw. Jego słychać w kilku przebojach, między innymi w oryginalnej wersji. Za ostatni krok kupię ci. A Czystawa w Budce zastąpił na początku lat 80. Felicjan Andrzejczak. Wtedy zachwycaliśmy się choćby Nocą Komety czy Jolką.

0: marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Może jasna maksa.
11: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej zespoły, których przeboje śpiewało wielu wokalistów. Fenomenem pod tym względem jest The Beatles. Tam śpiewali wszyscy. Nawet perkusista Ringo Starr ma na koncie kilkanaście piosenek. W tym takie przeboje jak choćby... Ale obok ciepłego głosu Ringo Starra mieliśmy też głos George'a Harrisona, którego słychać choćby w... Wiadomo, że najbardziej drapieżnym rockowym głosem Beatlesów był John Lennon. On śpiewał najwięcej. Ponad setkę piosenek mu naliczono. Niemal tyle utworów na koncie miał oczywiście też Paul McCartney. I to jego w Beatlesach teraz posłuchamy. Let it be.

0: fajna niedziela z Radiem Złote Przeboje, tylko ten wiatr niefajny. A cztery osoby są poważnie ranne w wyniku wichur, które nad Polską. Szczegóły w naszych wiadomościach w południe. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. A za chwilę przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
11: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
12: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
11: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
12: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożyny, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
11: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
10: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
13: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
10: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
13: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
10: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
14: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
10: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Kapelusze, berety i czapki na głowach proszę trzymać bardzo mocno, bo wieje i to w całym kraju, a jeszcze dodatkowo na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni 15 stopni, a najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu 20. 3 minuty po godzinie 12 to jest, kochani, idealny moment, żeby wspólnie rozpocząć to niedzielne popołudnie ze Złotymi Przebojami. Pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco was zapraszam na to wyjątkowe popołudnie wypełnione tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Świat w dwóch kolorach, Black and White i Kombi.

Idealny kawałek na to niedzielne, sielankowe popołudnie w towarzystwie największych gwiazd muzyki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To już prawie kwadrans po godzinie 12. Na do 16 będę miał dla was zaproszenia na koncert tej oto wyjątkowej gwiazdy.

No i chyba wszystko już jasne. Beata Kozidrak zagra niezwykły koncert Unplugged 18 września w Kozłówce, dokładnie w Pałacu Zamojskich, a ja będę miał dla was podwójne zaproszenia na tą imprezę. Szczegóły już niebawem. No a teraz pora na zespół, który stworzono w Niemczech, ale tak naprawdę wszystkie kawałki, a także teledyski nagrywali w Miami. Przed wami No Mercy.

0: Nazwa tego zespołu wzięła się od słynnej wulkanicznej kapłanki z kultowego serialu Star Trek. To T-Pow w radiu Złote Przeboje. Gramy wam takie cudowne muzyczne perły i z lat 80. i 90. w to niedzielne popołudnie. To już prawie 28 minut po godzinie 12. To teraz pora na artystę, który w wieku 13 lat razem z kolegami zakłada zespół hip-hopowy, a za pieniądze zarobione z pierwszej płyty wyjeżdża do Miami, gdzie robi oszałamiającą karierę na początku lat 90., ale swój wielki przebój pojawi się dopiero w 99 roku, którego pokocha cały świat. Mambo number 5, no i chyba wszystko już wiadomo. Lubega w radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
2: i Klemens prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
3: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
2: Codziennie.
3: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
0: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.

do patra. Menadżerowie wytwórni uznali ten numer za kompletną katastrofę, która tak naprawdę zniszczy jego karierę. Okazało się całkiem inaczej, bo ta piosenka tak naprawdę otworzyła mu drzwi do wielkiej muzycznej sławy. Ricky Martin i jego słynna Maria zabrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę z cudownym miesiącem, za którym przyznam wam się szczerze, już tęsknię. To Maj i Various Monks w radiu Złote Przeboje.

0: Ileż pozytywnej energii ma w sobie ten jeden numer. Van Halen i Jump w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnia. Do tej energetyzujących numerów powrócimy wspólnie po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13 za 3 minuty. Zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, a dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
13: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
12: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzety został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
14: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zakrzmi.
12: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
3: Pogoda.
11: Jak mawiają górale, duje, czyli wieje, i to w całym kraju, i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o deszcz, to on może pojawić się do końca dnia również na północy kraju. I tam jest teraz najchłodniej. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 20.
15: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
11: 3 minuty po godzinie 13:00 to będzie szczęśliwa godzina dla kogoś z was, kto ode mnie otrzyma jedno podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak. Już za kilka minut zdradzę wam, gdzie i kto ten podwójny złoty bilet dostanie. Zatem bądźcie bardzo blisko radia. A już teraz na dobry początek tego niedzielnego, wczesnego popołudnia. Włajasz, włajasz.

Amerykański zespół, który w latach 90. w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno promował muzykę reggae Big Mountain. No i jeszcze dodam tylko tyle, że ten numer pojawił się także w filmie Orbitowanie bez cukru. 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim na poważnie zajęła się muzyką, grała w koszykówkę. Podobno sportowa determinacja pomogła mu przetrwać trudne początki w branży muzycznej. Ach, kocham ten fortepian na początku tego numeru. To Bruce Hornsby w radiu Złote Przeboje w to niedzielne, weekendowe popołudnie.

0: Kultowy boysband z początku lat 80. prosto z Wysp Brytyjskich to Big Fun, a na zegarach 13:30.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: No i to jest złoty bilet na koncert Unplugged Beaty Kozidrak, który odbędzie się 18 września w Kozłówce. A wy przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko odpowiedzieć na jakże proste pytania. Jaki będzie wasz wymarzony ostatni wieczór lata? No i tak się ładnie nam złożyło, że Martyna jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Martyno.
2: Witam serdecznie.
0: Bardzo nam się spodobało to, co napisałaś, ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem zapytać, co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie? Gdzie cię złapałem?
2: Aktualnie jestem w domu, ale niedawno wróciłam ze spaceru behawiorystycznego z pieskiem, moim kochanym.
0: O, proszę bardzo, jak się piesek bawi?
2: Sahara.
0: Sahara, no to bardzo ładnie. A jak się bawił, też chciałem zapytać.
2: Dobrze.
0: Dobra, słuchaj, Martyna, bardzo ładnie napisałaś, że mój wymarzony pomysł na pożegnanie, mój wymarzony sposób na pożegnanie lata to zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie i muzyka, przy której można śpiewać z całych sił. Ci bliscy ludzie to kto?
2: Mój mąż Paweł.
0: Mój mąż Paweł. A piosenka, którą lubicie nucić w takie wyjątkowe dni, to jaka to jest?
2: Oczywiście Beata Kozidrak na przykład, Diament i Sól albo Różowa Kula.
0: Ach, no to czyli kultowe numery zespołu Bajm.
2: Tak.
0: W takim razie, Martyno droga, razem z swoim mężem będziecie mogli zanucić te najpiękniejsze piosenki Bajmu i Beaty Kozidrak, bo podwójny złoty bilet jest już po prostu wasz.
2: O, świetnie, bardzo dziękujemy. Powiem tak w drodze ciekawości, że dzisiaj mamy 12. rocznicę ślubu.
0: No
2: więc super prezent.
0: Wszystkiego dobrego, raz jeszcze ściskam was gorąco. No i miłych wrażeń
2: bardzo
0: pod gołym niebem. Także jeśli będziecie się tylko delektować tymi wielkimi przebojami Beaty Kozidrak, no i ściskajcie się bardzo blisko i bądźcie zawsze razem. Pięknego niedzielnego dnia wam również życzę.
2: Dziękuję bardzo, papa.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco. A kolejne bilety i kolejne zaproszenia będą, słuchajcie, bardzo uważnie radia Złote Przeboje do 16:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: reklama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.

To zespół, który swoją przygodę z muzyką zaczął od śpiewania w chórze kościelnym Ace of Base prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie za 10 minut będzie 14, to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, zdobył 3 tytuły mistrza Polski w kajakarstwie. Mam nadzieję, że te dźwięki już dużo wam mówią. To Andrzej Zaucha, no i słynne C'est la vie.

Genialny kawałek dla Amerykanów, którzy dopiero teraz się budzą, bo w Nowym Jorku na przykład za 3 minuty 8 rano, a w Radiu Złote Przeboje za 3 minuty 14, punktualnie o 14 najświeższe wiadomości, tylko te sprawdzone. No a po nich mam dla Was kolejną porcję tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOCZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOCZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
4: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami, zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
5: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
3: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
1: Pogoda.
2: Wieje dość silny wiatr i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pogodę, no to na północy proszę na pewno spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, najcieplej w Krakowie 20.
6: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
2: Prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora taka, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie siesta, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a siesta najlepsza jest ta muzyczna, która sprawi, że naprawdę będziecie spokojnie wypoczywać na swojej ulubionej kanapie, no i delektować się tymi niezwykłymi numerami. To na dobry początek. Bon Jovi.

Jako nastolatek został przełapany za kradzież ubrań w butiku. Zamiast wezwać policję, właściciel sklepu kazał mu za karę przez tydzień zmywać naczynia w pobliskiej kawiarni. To chyba najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w radiu Złote Przeboje. Boy George, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. 12 minut po godzinie 14. Weekend to także czas podróżowania, a wrzesień to jeszcze całkiem przyjemny może być do tego, żeby spędzić parę dni na świeżym powietrzu. To teraz zabieram was na Żywiecczyznę, gdzie urodziła się w pięknej miejscowości Twardorzeczka ta oto polska gwiazda. Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka, już teraz w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe popołudnie.

potwornie bał się latać samolotami. Aby przetrwać lot, potrafił wykupić całą pierwszą klasę po to, by nikt nie widział, jak bardzo panikuje i głośno się modli. Barry White w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, nie jest fanką swojego głosu i nie lubi słuchać własnych utworów. Jak twierdzi, jej głos brzmi dziwnie, no my jesteśmy jednak innego zdania. Przed wami w Radiu Złote Przeboje. Szer.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
15: O Boże, co wyście tu zrobili?
16: Czy możemy zwolnić go?
17: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
16: Michel, ty jesteś już mój asystent.
14: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
22: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
23: Skąd ta piana, kochanie?
22: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
24: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.

Kochał koty, a wszystkie adoptował ze schroniska, a kiedy tak naprawdę wyjeżdżał w wielkie trasy koncertowe, to nawet dzwonił do nich, no i kazał przykładać słuchawkę do ich uszu, tylko się zastanawiam, co tam im mógł szeptać. Freddie Mercury w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, to teraz gwiazda, która podobno gry na gitarze nauczyła się sama, oglądając występy innych artystów. Przed wami Amy McDonald.

Aha, to już po 15. Ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert na pożegnanie lata do Kozłówki. Koncert Unplugged Beaty Kozidrak. Zatem bądźcie czujni. Po 15, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy, chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
8: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
9: Ale że zrobili, jak zrobili.
8: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
7: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
8: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo, że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
10: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
8: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
10: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
8: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
7: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Jeszcze do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu na północy kraju, gdzie indziej mamy szansę na duże promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 16 stopni, a najcieplej o 15 było w Krakowie 20 stopni. Minutę po godzinie 15. Dobry czas na to, żeby zaparzyć sobie pierwszą popołudniową kawę, a do tego coś słodkiego. No przy niedzieli dobrze możemy sobie na to spokojnie pozwolić. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, to ja dorzucę do tego jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. No i to niedzielne popołudnie zapowiada się naprawdę smakowicie. A na dobry początek piosenka, którą w poniedziałek o poranku panowie mogą spokojnie wygwizdać przy goleniu skorpionów. Thank you.

nigdy nie wydali oficjalnego oświadczenia o zakończeniu swojej działalności. Dave Stewart, Annie Lennox, no i kultowy Eurythmics pojawił nam się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut ktoś z was otrzyma złoty bilet na niezwykły koncert Unplugged Bad Kozidrak do Kozłówki, zatem bądźcie bardzo blisko radia. No a teraz zrobimy trochę hałasu w to niedzielne popołudnie dzięki tej piosence. Andrzej Piaseczny, Jeszcze Bliżej. Wy też bądźcie jeszcze bliżej tych największych kawałków lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. To teraz Andrzej zaśpiewa.

Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Może jasna maksa.
9: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
17: Zaraz wracam.
18: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
19: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: legenda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Tears for Fears, a na zegarach za 25 minut czwarta.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko ładnie napisać, jak wyobrażacie sobie ostatni dzień lata. Patrycja jest razem z nami. Dzień dobry, Patrycjo. Już się bałem, że cię nie ma. Ale jesteś. Patrycjo, gdzie cię dziewczyna złapałem o tej porze? Co tam porabiasz?
2: Teraz już w domu, bo wróciłam od tatusia swojego, więc już z domu rodzinnego.
0: Rozumiem. Czyli u siebie jesteś, krótko mówiąc.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Patrycjo, fajnie napisałaś nam ten ostatni dzień lata, bo wplątałaś cudownie słowa w teksty piosenek Beaty Kozidrak i zespołu Bań, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Najbardziej to mi się, wiesz co, spodobało, jak napisałaś: lato, nie daruję ci tej nocy. To jest idealny tekst, który od razu wpadł mi jakoś w ucho. Powiedz mi, ty kochasz piosenki Beaty Kozidrak?
2: No bardzo lubię. Tutaj to też trochę było tak, że rodzice zawsze słuchali, więc z domu rodzinnego wyniosłam i ten Bajm zawsze gdzieś był tutaj ze mną tak naprawdę od cały czas.
0: Patrycja, jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać o twój ulubiony przebój zespół Bajm i Beaty Kozidrak, to jaki to byłby tytuł?
2: No, Józek nie daruje ci tej nocy.
0: Józek nie daruje ci tej nocy. W takim razie będzie pewnie okazja do tego, żeby zaśpiewać razem z Beatą Kozidrak na koncercie, bo złoty bilet jest twój.
2: Dzięki.
0: Proszę bardzo, takie niespodzianki w niedzielne popołudnie tylko u nas, a ten koncert, przypomnę, odbędzie się 18 września w Kozłówce. W takim razie fajnych wrażeń ci życzę i koniecznie nam napisz, jak było, dobra?
2: Dobra, oczywiście.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam gorąco, a bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged będą jeszcze po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Och, tak wam gramy, że aż trudno się oderwać od głośników, ale nie róbcie tego, broń Boże, bo po 16 tu w studiu pojawi się Mariusz Stelmaszczyk, który tak naprawdę właśnie wpadł.
1: Już nawet teraz jest, tak.
0: Cześć,
1: jest.
0: Dzień dobry, bałem się, że nie zdążysz, ale jednak się
1: nie,
0: udało.
1: Nie, no wbiegłem tutaj na rowerze, potem wbiegłem po schodach i jestem w studiu i obiecuję, że będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. Zresztą mam taką małą zagadkę, czy znasz taką piosenkę na na na na na na na na na na na
0: na na na na na na na
1: Free From Desire, a więc gala, która dzisiaj ma urodziny, więc będzie o niej nieco więcej po godzinie 16 i będę miał też bilety na koncert Beaty Kozidrak.
0: Na to gorąco zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczek, cudownego weekendu, czy też końcówki wam życzę przy takich dźwiękach jak ten, to Model Talking.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Reklama.
13: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
14: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
15: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
16: Dziś
14: amerykańska delegacja jest w Kijowie.

0: Kow i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Pogoda.
4: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro będzie nieco cieplej, powyżej 20 stopni, 20 w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu i na zachodzie. Jutro bez deszczu.
2: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Jak dobrze naładować baterie przed nadchodzącym tygodniem? Na przykład słuchając Radia Złote Przeboje, a mam dla Was mnóstwo świetnych kawałków i popowych, i rockowych, czy też będzie odrobina reggae, bo zagram dla Was Boba Marleya, będzie Mana, będzie zespół Aha, a wcześniej Hold the Line i Toto.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. Przed chwilą grupa Aha, na, proszę Państwa, za miesiąc, 9 października. Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future. Jest to poświęcona płyta Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap jego życia. Od dzieciństwa i lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie, czy też pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie jego lata życia, co w dobie AI może być naprawdę ciekawe. Więc czekamy na nową płytę Pet Shop Boys, przypominam, 9 października. A teraz coś optymistycznego, czyli Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje.

0: zgodny i gotowy na super przygody gang zaradniaków!
1: Hej!
0: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Czyli Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
15: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
18: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
18: Prawda?
19: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

kortowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Bob Marley podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia, dla którego to będzie naprawdę bardzo zacne popołudnie, bo kogoś z was wyślę na koncert Beaty Kozidrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Mariusz Estelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Sylwestra?
2: Tak, przy telefonie, zgadza się.
0: Sylwester skąd?
2: Warszawa, stolica.
0: Okej, okay, dobrze. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Znaczy, ja wiem, bo przeczytałem i wiem, że jest tam nawiązanie między innymi do fotografii, ale proszę jeszcze tutaj poopowiadaj, jak sobie to wyobrażałeś?
2: Bo najważniejsza jest impreza ogólnie, tak, żeby w sumie bawić się z ludźmi, nawet nad tymi nowo napotkanymi, żeby nie kończyć tego lata.
0: Tak.
2: Uwiecznić to wszystko na zdjęciach, no bo trzeba mieć wspomnienia z tego. No i to niesie za sobą coś takiego, że lato nie musi się kończyć, bo ono może trwać, tym bardziej, że bierze się człowiek aparat nawet na koncert i wtedy idzie gdzieś, może się uda dotrzeć na zaplecze i fajne zdjęcia porobić.
0: A powiedz mi, od kiedy słuchasz Bajmu, czy też twórczości Beaty Kozidrak? Jak dawno
2: ci blisko? Ja pochodzę ogólnie z Lubelskiego, Włodawa na samej granicy, więc
0: to co ja pytam.
2: Tam swoi.
0: Tak. W Lubinie,
2: też mieszkałem, przeprowadziłem się, no i jakby taką naturalną rzeczą jest, że lubelszczanin chyba nie mógłby nie znać Beaty, Bajmu, tak? I jej utworów, tym bardziej, że moja siostra w tych latach mniej więcej jej twórczości tej początkowej, no przyjęto się to do nas do domu, więc z automatu grało to na starych magnetofonach.
0: No to powiem ci, że niebawem, bo 18 września będziesz mógł wrócić w okolice swoich dawnych stron, bo koncert Beaty Kozidrak odbędzie się w Kozłówce i tam akurat cię wysyłam.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wiesz, kogo zabierzesz? A już wiesz, kogo zabierzesz tak na szybko, czy jeszcze się nie deklarujesz antenowo?
2: A nie, siedzi obok mnie właśnie, bo jechaliśmy w jedno miejsce po książki i właśnie siedzi moja ukochana Iwona idziemy tam razem.
0: No to już, słowo się rzekło, inaczej być nie może. To dajcie znać, jak się
2: bawiliście. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, na pewno będzie jakaś relacja.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Może jasna maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
16: O Boże, co wyście tu zrobili?
17: Czy możemy zwolnić go?
18: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
17: Michel, ty jesteś już mój asystent.
15: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm. Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
25: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
26: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
25: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
27: Skoda.
28: Reklama.

Michael Jackson, Beat It w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, z racji, że pojawiły się informacje o drugiej części filmu o Michaelu Jacksonie, w sieci też fani zastanawiają się, czemu w pierwszym filmie nawet przez chwilę nie pojawił się wątek siostry Janet Jackson. Do tych różnych plotek odnosił się bratanek Michaela, który też jest aktorem, który wcielił się w niego w filmie i zasugerował, że tu może chodzić o konflikt interesów, gdyż Janet może mieć też w planach osobny film na temat jej życia. A więc, jak zawsze, chodzi o kasę i biznes. No niby człowiek rozumie, ale i tak trochę smutne. Natomiast Radio Złote Przeboje, zdecydowanie pozytywna energia. Venga Boys, bum, bum, bum.

Radio Złote Przeboje, a my powoli zbliżamy się do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru każdy z was, czy też odpoczywa w domu, czy jedzie samochodem, będzie mógł zrobić głośniej, no bo na was czeka Bryan Adams, będzie też Samantha Fox, a także Limal.

0: reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
12: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem, powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
14: I znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
13: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać,

0: Z ziemi będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dzisiaj wieczorem spokojnie będzie można wybrać się na jakiś spacer, ponieważ nie powinno padać, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro dosyć pogodnie i całkiem ciepło, powyżej 20 stopni, 20 na północy, w centrum 22 na zachodzie i na południu 23. Są takie głosy, które można rozpoznać w sekundę. Kiedy tylko je usłyszymy, to wiemy, co to za facet, co to za artysta. I myślę, że tak będzie w tej chwili. Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje.

0: człowiek od razu wie, jadąc samochodem, że to jest radio. Złote przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. A już teraz na temat weny i pisania piosenek opowiada Patrycja Kosiarkiewicz.
1: Czasami się czuję, czasami przychodzi znienacka, ale to, co jest bardzo ważne, to to, żeby złapać ten moment i nie puścić. Dlatego, że każdy z nas, nie tylko twórców piosenek, ale każdy z nas ma różnego rodzaju olśnienia w życiu i one przychodzą, bo one przychodzą z pola. To są te kawałki informacji, które gdzieś tam istnieją i które my mamy za zadanie złapać i na nich coś tam zbudować. I teraz, jeżeli ty tego nie złapiesz, albo pozwolisz, żeby to weszło, bo to wychodzi, to ucieka. I o tym mówi bardzo, bardzo wielu twórców, literatów, że każdy pomysł musi być zanotowany. Ja zresztą zawsze o tym mówię, że sama notuję i wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam, żeby notować olśnienia.
0: Albo notować sobie listę zakupów, bo zawsze ja akurat, kiedy jestem w sklepie, to kupuję albo za mało, albo za dużo. No to posłuchajmy. Patrycja Kosiarkiewicz już teraz w Radiu Złote Przeboje. Jak ja wierzę.

odrobina lat 80. w Radiu Złote Przeboje, a więc Samantha Fox. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj ważny dzień, 6 września, aż dokładnie dziś swoje 51. urodziny obchodzi Gala Risotto, którą znamy doskonale z tego

Gala pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką. Freed from Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów, m.in. we Francji, czy też w Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął też drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd muzyki Eurodance drugiej połowy lat 90. I pani Gali życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się w taki baśniowy klimat. Limal, Never Ending Story.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Tutaj! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Ja powiem wam, że ostatni tydzień spędziłem właśnie z tą płytą, właśnie z tym winylem, bo znalazłem go za grosze w Warszawie. Na nowo się zakochałem, bo nie dość, że właśnie tam usłyszymy piękną baladę Waiting for a Girl Like You. To również numer Argent wpasowuje się w taką jesienną aurę. Oczywiście mówię o grupie Foreigner, ale w ogóle dużo się działo podczas powstawania tego materiału, bo lider zespołu, czyli gitarzysta Mick Jones, podjął wówczas decyzję o zwolnieniu dwóch kolegów, klawiszowca Ala Greenwooda oraz też multiinstrumentalisty Iana McDonalda. Dlaczego? Jak często to bywa w zespołach, decydowało ego. Każdy chciał mieć jeszcze większy wpływ na brzmienie grupy, a że wizje były nieco inne, to decydujące słowo miał lider, więc zamiast 6 muzyków album pod tytułem 4 nagrało 4 muzyków. Przypadek? Pewnie tak. Maryla Rodowicz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole.

0: miliardy powodów do szczęścia.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła. Mariusz Estelmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność oraz to, że każdy z was tę resztkę weekendu będzie mógł spędzić w dobrowym towarzystwie. Za chwilę Anastasia, zagramy też dla was Queen i Davida Bowiego, a wcześniej Sting z kolegami. Every breath you take, The Police.

0: Już w przyszłym miesiącu Anastazja zagra swój koncert w Warszawie, dokładnie 13 października. No a proszę Państwa, już teraz Krzysiek Skiba opowiada o sobowtórze Freddiego Mercurego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, ale są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: No ale jak dobrze wiemy, takiego artysty jak Freddie Mercury podrobić się nie da, a takich artystów jak Freddie Mercury i David Bowie tym bardziej. Słuchamy ich teraz w duecie Under Pressure w Radiu Złote Przeboje.

Śpi, kochanie, śpi, a więc Kaja podczas tego wieczoru niedzielnego, jesiennego wręcz wieczoru w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale realnie ją kształtowały i kształtują. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominowały u niej dance i pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisała się w estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła w świat elektroniki i ambientu. Natomiast szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jako spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przychodzą jeden w drugi. No i tam oczywiście najbardziej znamy i kojarzymy kawałek Hang Up. Ale jak już jesteśmy przy takich największych projektach Madonny, to w Radiu Złote Przeboje nie może zabraknąć tej piosenki Material Girl, a więc Madonna opowiada tutaj o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie, gdzie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu i droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

kawałek, który można sobie nucić jadąc samochodem, na przykład wracając do domu po intensywnym weekendzie. Zespół Fil w Radiu Złote Przeboje, na proszę Państwa, czas na Italo Disco. Tak jest i dokładnie o Roberta Zanettiego tutaj się rozchodzi, czyli Savage, który nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do jego wielu kolegów i koleżanek. Nie udzielał też specjalnie wywiadów. Wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a jako producent uwielbiał eksperymentować. A jeśli chodzi o teksty tych piosenek, to specjalnie nie ma co się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacji. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował język angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie, bardzo często był to angielski z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Taki cały urok Italo Disco. Savage Only już teraz. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i miłej resztki weekendu.

0: jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
3: W dzisiejszej audycji chciałoby się powiedzieć, że opowiemy historię jednego budynku, ale tak naprawdę cały ten odcinek poświęcimy tłumaczeniu tego, że Central to tak naprawdę nie jeden budynek, a trzy różne obiekty, które widujecie na co dzień i pewnie nawet nie macie pojęcia, że są ze sobą połączone. Za mikrofonem Weronika Kobus, moim gościem będzie autor cyklu Archihub i pracownik Biblioteki Secesja poświęconej tematowi architektury.
2: Ciekawostki o Łodzi.
3: Wybierzemy się w dzisiejszej audycji na wycieczkę, bardzo niedaleką, bo siedzimy sobie wygodnie w studiu przy Sienkiewicza 70/72. Wybierzemy się dosłownie parę numerów dalej, już nie po Sienkiewicza, bo po Piłsudskiego, w stronę Centralu. Budynków kilku tak naprawdę, do czego dojdziemy w czasie. Moim gościem jest Witold Szwedkowski, miło mi Cię gościć.
4: Cześć, witam serdecznie z naszych słuchaczy.
3: To, co wszyscy mają na myśli, myśląc Central, to nie jest cała historia, bo musimy jeszcze powiedzieć o biurowcu, który obecnie straszy, chociaż ma swój pewien szorstki urok, i o Centralu 2, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, tak po skosie od pierwszego Centralu, chociaż powstał już dużo, dużo później.
4: Tak, w latach 80. Ten Central, który my kojarzymy z tą parą, ktoś tak pospiesznie rozbiera i ubiera, co jeśli ktoś pamięta oryginalny neon, no to został oddany do użytku w 72 roku. I jak słyszymy Central, to widzimy dom towarowy. Mhm. Wielopoziomowy, tam z podziemiami, z ruchomymi schodami, które były też jednymi z pierwszych ruchomych schodów w Łodzi. Ale wydaje mi się, że te obiekty pozostałe też są warte uwagi.
3: To zacznijmy sobie może od tego domu towarowego, bo w czasie, kiedy on powstawał, to był naprawdę wyjątkowy dom towarowy. To było takie miejsce, do którego się przyjeżdżało, jeżdżąc do Łodzi na zakupy, bo tam było mnóstwo rzeczy, których nie było w większości sklepów w tamtych czasach.
4: Nawet bym zaryzykował powiedzenie, że były tam towary, których nie było w ogóle w krajach RWPG zbyt licznie, a w Centralu się znajdowały, bo dzięki dyrektorowi, który tam przez wiele, wiele lat, aż chyba do 88 roku prowadził dom handlowy Central, to pojawiały się tam towary z Węgier, Związku Radzieckiego, z NRD, generalnie wszędzie tam, gdzie jakoś z jakiegoś typu produktów słynęły te kraje, no to do Centralu było sprowadzane. Podobno w pierwszym okresie po otwarciu Centralu to on był dostępny tylko dla osób, które legitymowały się legitymacją partyjną lub też miały jakieś inne względy. Ale potem był to sklep ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców, no i słynął tak z tego.
3: Teraz wydaje mi się, że kojarzy się trochę bardziej z modą. Czy od początku był to dom towarowy nastawiony jakoś na modę?
4: Nie. Jak pamiętam, bo ja odwiedzałem Central będąc dzieckiem i też w czasach, kiedy przechodził taką, w ogóle nasz kraj przechodził transformację i sam Central przechodził transformację. Tam był punkt, gdzie można było nagrywać sobie, robić kopie albumów muzycznych wydawanych na kasetach. Tam była elektronika z Chin. Tam były przeróżne towary, ale ja wciąż kojarzę Central przede wszystkim ze sklepem spożywczym w części przyziemnej, w części przyziemia i z artykułami gospodarstwa domowego. Jednak to jest dla mnie było, jest i mam nadzieję, że takie miejsce prowadzone przez spółdzielców z zespołem pozostanie.
3: Ta rozbierająca się para i ubierająca, o której wspomniałeś, to jest rekonstrukcja neonu. To już nie jest ten prawdziwy neon, który część słuchaczy może pamiętać. Ja muszę się przyznać, że nie pamiętam. Widziałam dopiero te rekonstrukcje. To ostatnio też w Łodzi się zrobiła moda na rekonstrukcję neonów, które już wcale nie są neonami, tylko jakimiś zwykłymi LEDami.
4: No niestety. Natomiast chyba przegapiliśmy moment, w którym moglibyśmy neony zachować, jakoś konserwować na tych podkładach literowych, które oryginalnych, które są, bo jest technologia, która pozwala nam nawet dalej w szklanych rurkach odpowiedni gaz wprowadzać. Jakby technika jest znana i nie musi być zastępowana LEDami, natomiast myśmy przegapili, poznikało mnóstwo neonów, również ten neon, który

0: widniał na zwieńczeniu biurowca Centralu, czyli tam przy Piotrkowskiej 165-169.
1: Właśnie wydaje mi się, że chciałeś o tym biurowcu porozmawiać. Do niedawna jeszcze był przykryty całkowicie jakąś wielką, paskudną reklamą, która chyba też parę lat temu już zginęła, ale okazało się, że pod spodem są powybijane szyby, graffiti i ten budynek, mimo że mógłby naprawdę przyciągać uwagę, raczej jest jednym z większych straszaków w centrum Łodzi teraz.
0: Niestety tak, ale chyba głównie przez stan, do jakiego został doprowadzony przez wiele, wiele lat nieużywania go i niekonserwowania. Dużą nadzieją napawa mnie projekt autorstwa studia Reform Architekci i pana Marcina Tomaszewskiego, który postanowił zaadaptować te 13 kondygnacji, po jakieś tam 280 metrów na każdą kondygnację, do celów apartamentowca. Oczywiście konserwator zabytków może mieć pewne wątpliwości, bo zmieniony został kształt okien, prześwit między tymi pasami płukanego surowego betonu też trochę inaczej się teraz prezentuje w tym projekcie, ale jest to mimo wszystko śmiała próba zachowania tego cennego obiektu brutalistycznego, bo styl, w jakim został zbudowany Central, zarówno dom handlowy, jak i biurowiec, to jest styl brutalistyczny. Jeden z pierwszych przykładów realizacji stylu brutalistycznego w Łodzi.
1: To już chyba dopiero niedawno minęło tyle lat, że zaczynamy na te brutalistyczne budynki patrzeć z większą łaskawością, bo gdzieś jednak jeszcze niedawno patrzyliśmy raczej z niesmakiem na tego typu budynki, a warto znaleźć w tym jakąś ciekawą perspektywę.
0: Zgadza się. Czasem wystarczy pogrzebać w historii obiektu i przekonać się, że on wcale nie jest budowanym seryjnie, nie jest budowanym z wielkiej płyty, jest czymś wyjątkowym, jest czymś unikalnym, bo choćby z tego względu, że projekt pochodzi z roku 58. Mhm. Mało kto kojarzy, że on aż tak głęboko w czasie jest w kalendarzu gdzieś tam jest osadzony, że on tak dawno powstał projekt tego. My go kojarzymy z latami 70., kiedy został oddany do użytku, z 80., kiedy funkcjonował, i z 90., kiedy podupadał. Ale to jest projekt z 58. roku, czyli z czasów, kiedy właśnie przestała obowiązywać doktryna socrealistyczna i grono architektów, konstruktor podjęło się takiego bardzo śmiałego zadania, zbudować wysokościowiec, kiedy nie było jeszcze opracowanych technologii budowania tak wysokich budynków z żelbetu i przełamać ten obowiązujący w sumie przez kilkanaście lat od zakończenia wojny prymat socrealizmu. To nie byli łódzcy architekci, bo czy to Maciej Gintowt, czy Ewa i Maciej Krasińscy, byli architektami bardziej z importu, ale Wacław Zalewski, który był konstruktorem, też powinien zostać tutaj wspomniany, że zrobił kawał roboty, bo budynek niekonserwowany trzyma się dalej, spełnia parametry techniczne pozwalające go adaptować do nowej funkcji. To nie jest straszydło, to nie jest szkieletor, który powinien zostać wyburzony. To jest nasze dziedzictwo, to jest coś, co jest elementem naszej historii. Nie możemy tego wymazać. Powinniśmy to w jakiś sposób przytulić, ukochać i dać temu nową szansę.
1: To może historia pozwoli uratować ten obiekt, bo myślę, że warto by się zastanowić, nie jest to dość oczywiste, do czego spółdzielni spożywców z POŁ-em był 13-piętrowy biurowiec.
0: Teraz jakąś pracę, którą kiedyś wykonywało kilka osób, może wykonywać jeden kalkulator, a może też i to, że było to jednak więcej było sklepów prowadzonych przez spółdzielnie spożywców. I to nie było tylko obsługa tego spółdzielczego domu handlowego Central, ale właściwie wszystkich sklepów spożywczych i gospodarstwa domowego, które były prowadzone przez spółem w Łodzi, a może nawet i w regionie, więc nam się teraz wydaje, że to była jakaś przesada, że zatrudnienie było nadreprezentowane w instytucjach, ale chyba jak spojrzymy na inne biurowce, które są w Łodzi, budowane w tamtych czasach, to nie świeciły pustkami, tam wszędzie pracowali ludzie.
1: To w takim razie zastanawia mnie też to, dlaczego ten Central 2 pojawił się w okolicy lat 80. Czy wtedy już ten pierwszy oryginalny Central chylił się ku upadkowi, czy jeszcze wtedy funkcjonował sobie całkiem nieźle?
0: Nie wiem. Ja pamiętam Central 2 już z lat 90. z tego, że został połączony z domami handlowymi w ogóle przy Piłsudskiego, w tej części Piłsudskiego, aż tam do Hermesu można było przejść ciągiem. Nie wiem, jaka była motywacja, bo rzeczywiście, tak jak sobie słyszymy, nie wiem, w relacjach osób funkcjonujących w latach 80. czy wspominających, to był raczej czas chylenia się gospodarki ku upadkowi i może były jakieś większe zamiary, ale w 90-tych latach Central 2 dobrze funkcjonował. Podobnie zresztą jak Central 1, po prostu zmieniła się nieco struktura najemców. Część przestrzeni została wygospodarowana na pojedyncze boksy, na takie stoiska, które obsługiwała jedna osoba, będąca jednocześnie osobnym podmiotem gospodarczym. Zresztą Central 2 jeszcze ma coś takiego, co go odcina od tego pierwszego centralu, że został zbudowany w stylu postmodernistycznym. On już nie ma nic wspólnego ani z brutalizmem, ani z tym socrealizmem, ani socmodernizmem. No to taki postmodernistyczny styl, który można lubić, można nie lubić, ale trzeba się liczyć z tym, że też jest znakiem czasów, w których powstawały obiekty tego stylu.
1: No to dalej od tego drugiego centralu, to już właściwie większość budynków wzdłuż Piłsudskiego to jest właśnie taki przełom lat 90. i zerowych, taki...
0: Z pewnymi wyjątkami, ale to może innym razem byśmy o tym porozmawiali.
1: Bo jest to też bardzo charakterystyczny kwartał Łodzi, właśnie taki, o którym dopiero teraz zaczynamy, tak jak o tym biurowcu centralu, myśleć z trochę większą łagodnością i trochę większą ciekawością do tego podchodzić. I właśnie ten Central 2 wydaje mi się, że jest no, takim sztandarowym przykładem tego, jak wygląda ta zabudowa wzdłuż Piłsudskiego teraz.
0: No tak, natomiast no, taką mamy rzeczywistość i taki mamy stan zastany. Co my z tym zrobimy, no to już zależy od nas, w demokracji, jak zdecydujemy, jakie będziemy mieli możliwości wywierania wpływu na inwestorów, może nawet na właścicieli. Ale ja bym był daleki od domagania się, żeby to burzyć i budować na to miejsce coś nowego, zwłaszcza, że wiele budynków, które w centrum miasta wcześniej wyglądały nieciekawie, no obecnie mają się świetnie i są nierzadko wizytówkami Łodzi.
1: To w takim razie jak odzyskać takie przestrzenie w czasie, kiedy mówi się o wymieraniu centrów handlowych? Rozumiem, że tutaj ten wieżowiec może być zagospodarowany czy to na biura, czy na apartamenty i to jest, no brzmi naprawdę świetnie. To w takim razie jak odzyskać budynki takie typowo stawiane jako centra handlowe w momencie, kiedy centra handlowe radzą sobie coraz gorzej?
0: No, można sięgać do doświadczeń na przykład Finów, czy ogólnie Skandynawów, gdzie takie obiekty są zamieniane na obiekty sportowe. Obiekty sportowe nie tylko na boiska, ale też są to sale do squasha, ścianki wspinaczkowe. To jest też być może odpowiedź na to, jak ożywić centrum, jak sprowadzić ludzi do miasta, żeby tam uprawiali różne aktywności, które chcą, bo biurowiec centralu, który jest przewidziany na, którego adaptacja jest przewidziana na apartamentowiec, no może też w jakiś sposób sprowadzić mieszkańców, zakładając, że nie będą to tylko mieszkania inwestycyjne, to mówię z pewnym przekąsem, a będą to rzeczywiście mieszkania do mieszkania.
1: W takim razie następnym razem, jak będziecie przejeżdżać przez Centrum Łodzi, to może wy będziecie chcieli się zastanowić nad tym, co można by zbudować, jak można by wykorzystać budynki centralu oryginalnego i centralu drugiego, równie ciekawego, chociaż zupełnie innego. Za rozmowę dziękuję Witoldowi Szwedkowskiemu i do usłyszenia w następnym programie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus, a Witka na co dzień spotkacie w Bibliotece Secesja, zwanej też Archihubem, czyli na razie jedynej bibliotece publicznej w Łodzi, poświęconej w całości jednemu tematowi architektury.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: W dzisiejszej audycji chciałabym opowiedzieć o przygodzie, która spotkała mnie gdzieś pomiędzy śródmiejskimi kamienicami w pewne sobotnie popołudnie. I była to jedna z tych przygód, o których zdecydowanie warto opowiadać, bo wyszłam z niej nie tylko z pełnym brzuchem, ale i pewnością, że poświęciłam swój czas na robienie czegoś naprawdę wartościowego i dobrego. Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o łódzkim oddziale Food Not Bombs, czyli odnodze organizacji. Ciężko to nazwać organizacją, to całkowicie oddolny ruch społeczny, który nie ma żadnej struktury ani żadnych oficjalnych kanałów, oficjalnych przedstawicieli. Po prostu jest to idea, która funkcjonuje w wielu miastach na całym świecie. Zaczęło się w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych i dzieje się teraz. W Łodzi na przykład. Ta nasza łódzka odnoga jedzenia zamiast bomb powstała w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa. Z pewnością przeszła przez ten czas wiele przeróżnych zmian, ale idea cały czas pozostaje ta sama. Zebrać jedzenie, które trafiło na śmietnik albo zaraz zostanie wyrzucone na śmietnik przez sprzedawców jedzenia, a jeszcze jest całkowicie dobre. Może czasem nie jest po prostu najładniejsze, ale nadal jest smaczne i pożywne, i przerobić je na coś, co można razem w kręgu z ludźmi potrzebującymi wspólnie zjeść. Takie standardowe menu jedzenia zamiast bomb to gulasz warzywny, często z ziemniakami, jakąś kaszą, czy też z jakąś inną formą dodatku skrobiowego, surówka z warzyw, które właśnie są smaczne na surowo, do tego często przetwory z owoców, różne rodzaje musów, dżemy, kompoty, ale też kiszonki, no i właśnie inne rodzaje takich typowych polskich przetworów. Z tego, co da się uratować, z tego, czego ludzie nie chcieli kupić, bo było niewystarczająco ładne. To nie tylko wspólny posiłek, to manifest. Marnujemy mnóstwo żywności, kiedy w tym samym czasie po naszych ulicach chodzą ludzie, których nie stać na jedzenie. I kto jak kto, ale miasto Łódź zna ten widok niestety zdecydowanie zbyt dobrze. Wobec tego postanowiłam spędzić dzień z ekipą łódzkiego jedzenia zamiast bomb i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Udało mi się również porozmawiać z osobą, która na tle tych, których tego dnia spotkałam podczas gotowania i wydawki, udziela się relatywnie długo, czyli około 2 lat. Bo jak już zaznaczyłam, nie ma tam żadnego szefa, nie ma żadnego kierownika, jest po prostu grupa ludzi, którzy chcą robić dobre rzeczy.
2: To się dzieje w Łodzi.
1: Przyjechałam w sobotę do centrum dowodzenia Food Not Bombs łódzkiego, organizacji anarchistycznej. Przyłapałam ich na gorącym uczynku, na robieniu rzeczy absolutnie wywrotowych, czyli na obieraniu ziemniaków. I udało mi się zaprosić jedną z osób, która działa w tym kolektywie troszeczkę dłużej. Chcesz się przedstawić?
3: Pewnie, jestem Gabrysia i działam w foodzie łódzkim od ponad 2 lat, także...
1: Powiedzmy, że jesteś z tych bardziej doświadczonych. Bo myślę, że warto zacząć od tego, że jest to organizacja całkowicie wolontariacka.
3: Nie nazwałabym nas wolontariatem, to jest bardziej taka, nazwałabym to bardziej oddolną inicjatywą, dlatego że staramy się unikać tego słowa wolontariat, dlatego że oryginalnie Food Not Bombs jest jakąś formą protestu i pomocy wzajemnej, może właśnie bardziej niż wolontariatu, dlatego że ratujemy jedzenie, które poszłoby na śmietnik, więc też sprzeciwiamy się wyrzucaniu jedzenia, które na całym świecie marnuje się po prostu tonami. Sama nazwa Food Not Bombs też wskazuje na antymilitaryzm, dlatego że państwa wydają pieniądze na jakieś chore rzeczy typu zbrojenia i inne kompletnie nieistotne dla zwykłych ludzi rzeczy w momencie, kiedy po ulicach chodzą ludzie, którzy nie mają co jeść. I dzielimy się z nimi tym jedzeniem, które gotujemy, bardziej niż wydajemy im, dlatego że to nie jest grupa wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności albo dla osób właśnie potrzebujących, w cudzysłowie, i tak dalej, tylko każdy z nas, jeżeli dotrwa do końca gotowania, to jemy razem to, co ugotujemy, i potem rozwozimy to i rozdajemy, po prostu dzielimy się tym jedzeniem z innymi.
1: cykl życia takiej soboty z Food Not Bombs wygląda tak, że zbieracie jedzenie, które trafia na śmietnik, które mogłoby trafić na śmietnik i gdzieś tam wspólnie w grupie, spędzając przy tym bardzo fajnie wspólnie czas, przerabiacie je na surówkę, na gulasz i rozumiem, że na jakieś przetwory owocowe.
3: Tak, generalnie przeglądamy to, co udało nam się zebrać z rynku. Głównym posiłkiem jest wiadomo nasz gulasz i surówka z bardziej świeżych warzyw i owoców, z tego, co da się uratować, ale w formie takiej surowej nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Robimy właśnie dżemy, kiszonki i inne przetwory, ale też wydajemy świeże warzywa i owoce dla ludzi, żeby mogli sobie po prostu zjeść jakieś jabłko w domu albo zrobić sobie kanapkę z pomidorem i tak dalej.
1: Dla kogo jest kierowana ta akcja? Do kogo wychodzicie z tym zaproszeniem do współpracy i kogo chcecie zaprosić do wspólnego stołu?
3: Generalnie dla każdego, kto chce razem z nami przyjść i z nami gotować, i do tego wspólnego stołu, powiedzmy, zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę, którzy tego potrzebują. Może bardzo dużo ludzi przychodzi tak naprawdę nie wiedząc do końca, traktując to bardziej jako właśnie wolontariat albo bardziej jako spotkanie towarzyskie, dlatego że znają kogoś, kto tutaj przychodzi, albo usłyszeli o tym i uznali, że to jest fajna inicjatywa, ale staramy się podkreślać, że to jest mimo wszystko no nie wolontariat i bardziej takie działanie oddolne.
1: Mówisz, że jesteś częścią Food Not Bombs od 2 lat, a wiesz może, jak długo ten łódzki oddział Food Not Bombs działa?
3: W zeszłym roku, z tego co pamiętam, obchodziliśmy 25. urodziny łódzkiego fooda, ale no to działa już całkiem sporo. Z tego co wiem, bez jakichś przerw w trakcie pandemii, z tego co pamiętam też wydawki w trochę zmienionej formie, dlatego że trzeba było jakoś bardziej sterylnie, może w sterylnych warunkach, bardziej po prostu innych tych warunkach, ale to cały czas trwało.
1: Kto w takim razie napędza te wszystkie działania, skoro jesteście kolektywem z taką całkowicie płaską strukturą? Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za ciągnięcie tego. Jak w ogóle wygląda praca, która wymaga tak dużej ilości osób zaangażowanych w momencie, kiedy nikt nie jest osobą zarządzającą?
3: To jest trudne na pewno, dlatego że bardzo łatwo jest pójść się zapytać kogoś, kto wie, jak coś zrobić, i tej osobie też jest bardzo łatwo po prostu powiedzieć, co ma robić i co mają robić inni, i jakoś tym zarządzać. Staramy się zachęcać nowe osoby do tego, by może same jakoś próbowały dojść do tego, żebyśmy nawzajem tłumaczyli sobie, jak działa to u nas. Wiadomo, że osoby, które dłużej gotują, mają jakąś przewagę w samym doświadczeniu, ale nie wykorzystują tego, żeby nie tworzyć właśnie hierarchii, tylko staramy się zachęcać osoby do przejmowania tej odpowiedzialności, ale to jest, nie jest to takie proste. Tak jak widzisz, cały czas ktoś przychodzi zapytać się, co ma zrobić, i warto jest zachęcić innych, żeby sami się zastanowili najpierw albo porozmawiali z tą grupą i tak dalej.
1: Faktycznie, podczas takiego gotowania trudno znaleźć osobę zarządzającą, no i czasem nie do końca wiadomo, za co się złapać. Kiedy z Gabrysiem rozmawiałyśmy przy mikrofonie, kilka osób podchodziło zapytać, co zrobić z tym, że gulasz wyszedł z zasłony. Ale o ile wydaje się to trochę nieudolne i zabawne, tak naprawdę wszystko świetnie tam funkcjonuje. Podczas takich kilku godzin gotowania udało się obrać naprawdę no przynajmniej kilkanaście kilogramów warzyw, ugotować wielki kocioł gulaszu, do którego pewnie sama bym weszła, jakbym się skuliła. Do tego udało się zrobić całe wiadro surówki, a część warzyw, które zostały obrane i przygotowane w nadmiarze, poszła do zamrożenia. Do tego wolontariusze sami organizują transport tego całego przygotowanego jedzenia w miejsce wydawki, no i właśnie tam zaczyna się nowy etap. Kończmy etap gotowania, przechodzimy do etapu wydawania ugotowanego wspólnie jedzenia potrzebującym. O tym, jak wygląda sama tak zwana wydawka, dalej opowiada Gabrysia z Food Not Bombs. To gdzie w takim razie w Łodzi można was spotkać i o której godzinie?
3: Wydajemy przez cały rok, co tydzień, w soboty o 18.30 około, w podcieniu przy Piotrkowskiej 100, to jest Róg Piotrkowskiej i Tuwima. W wakacje gotujemy co 2 tygodnie, ale normalnie o tych samych godzinach, w tym samym dniu, normalnie w sobotę. I no, tam można nas zobaczyć w trakcie wydawki, gotujemy w innym miejscu. Stamtąd wozimy po prostu nasze jedzenie do centrum. Dlatego, że to też jest, Piotrkowska to jest też miejsce, gdzie jest dużo osób, więc w miarę łatwo można się tam przetransportować. I dla nas, i dla osób, które przychodzą po jedzenie, też jest plus takiej widoczności, że widać naszą akcję. Możemy rozmawiać z przechodniami, którzy się zastanawiają, co robimy. Często też się zastanawiam, jak wesprzeć nas finansowo, więc to jest takie, uważam, dobre miejsce, żeby właśnie było nas widać.
1: Zastanawiacie się nad tym, jak dużej ilości osób daje wam się pomóc w ciągu takiej jednej wydawki?
3: Ciężko ocenić, dlatego że co tydzień tam wśród naszych gości jest bardzo duża rotacja osób. Wiadomo, nie każdy zawsze może przyjść. Niektórzy mają pracę, niektórzy nie mają siły ani możliwości być co tydzień, ale jakbym miała strzelać, to tak około 50 w granicach, czasami do, nie wiem, może pod setkę to podchodzić, ale zazwyczaj udaje nam się zrobić tak, że nikt nie odejdzie bez niczego. Nawet jeżeli skończy się gulasz, to udaje nam się dać, nie wiem, dżem komuś albo coś do jedzenia i zazwyczaj tego jedzenia jest naprawdę na tyle dużo, że nikt nie odchodzi głodny. Jeżdżąc na te wydawki, widać, jak dużo ludzi tam przychodzi i mam też taką świadomość, że większość z nas, którzy przychodzą gotować, tak naprawdę niewiele dzieli od tych ludzi, dlatego że jedna ominięta wypłata i my też możemy skończyć bez dachu nad głową, dlatego to jest ważne, żeby właśnie nie traktować tego jak wolontariat, jako my super dobrzy ludzie pomagamy tym, którzy nie umieją sobie poradzić, tylko pomagamy po prostu sobie nawzajem. Też kilka razy zdarzyło się, że nasi goście przyszli na gotowanie pomóc nam obierać ziemniaki i wynosić kompost, także to też jest fajne, kiedy oni mogą brać udział w całym tym procesie i potem zjeść z nami zupę.
1: Gdybyście mieli jakąś większą pomoc albo może większe środki finansowe, to co byś chciała, żeby jeszcze znalazło się na takich wydawkach?
3: Ja, rozmawiając z innymi ekipami foodowymi z Polski, bardzo mi się podoba pomysł środków higienicznych i medycznych, dlatego że zawozimy razem z jedzeniem od jakiegoś czasu też mydło, proszki do prania, podpaski, czasami jakieś szczoteczki do zębów, golarki i to też jest coś, co bardzo szybko schodzi i bardzo dużo ludzi się pyta o to co tydzień na wydawkach i fajnym pomysłem moim zdaniem byłoby to uzupełnić jakimiś środkami typu plastry, coś do odkażania. Nie wiem, czy mamy kogoś u nas, kto podjąłby się opodrywania ludziom ran, dlatego że to wymaga jakiejś umiejętności i doświadczenia, ale to by była fajna rzecz, gdyby udało nam się to dodać do tych cotygodniowych wydawek.
1: W takim razie, jeżeli chcielibyśmy pomóc łódzkiemu Food Not Bombs, jak się z wami skontaktować, jak do was dołączyć i co trzeba umieć, albo co trzeba mieć, żeby do was dołączyć? Podejrzewam, że dwie ręce.
3: Generalnie tak, mieć i umieć nie trzeba nic. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w trakcie gotowania, to warto napisać do nas na Instagramie albo na Facebooku na profilu Food Not Bombs Łódź. Mamy też zrzutkę, gdzie można nas wesprzeć finansowo, dlatego że mimo, że to jedzenie pozyskujemy za darmo, to płacimy za gaz, za jakieś kasze i tak dalej, także to też jest jakiś wydatek.
1: W takim razie wiecie już co, gdzie i jak. Ja od siebie mogę tylko dodać, że ten dzień spędzony z Food Not Bombs to była naprawdę świetna zabawa, a także okazja do poznania wspaniałych ludzi, których oczywiście w Łodzi jest mnóstwo, a jeżeli zastanawiacie się, gdzie ich znaleźć, no to właśnie na gotowaniu i wydawkach Food Not Bombs Łódź.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Prawdopodobnie mieliście okazję spotkać się z tematem, który coraz częściej poruszany jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, czyli z tematem rosnącego problemu bezdomności wśród osób młodych. Tak się składa, że w naszym mieście jest fundacja, która nie tylko zajmuje się dokładnie tym problemem, ale również robi to w niesamowicie kompetentny sposób, łącząc współpracę podmiotów instytucjonalnych z pracą w nurcie deinstytucjonalizacji. Fundacja Niestereotypowi, o której mowa, nie tylko zajmuje się kierowaniem młodych osób do odpowiednich instytucji, w których mogą dostać pomoc oferowaną przez państwo, ale także zajmuje się budowaniem relacji, którą nawiązują wolontariusze niestereotypowych właśnie z każdą osobą, która potrzebuje takiej pomocy i oferują osobiście dobrane, wyjątkowe wsparcie polegające na utrzymywaniu kontaktu, wspieraniu, często załatwianiu potrzebnych dokumentów, kierowaniu do ośrodków wsparcia, ale myślę, że przede wszystkim na właśnie takiej zwykłej ludzkiej relacji, która oferuje wsparcie, rozmowę, zrozumienie i to właśnie ta pomoc często okazuje się najbardziej kluczowa w wychodzeniu z kryzysu. Ja nazywam się Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji chciałabym Wam przedstawić Natalię Dziąg, czyli nie tylko założycielkę Fundacji Niestereotypowi, ale też przede wszystkim po prostu niesamowicie ciekawą osobę. Posłuchajcie naszej rozmowy o pomaganiu i o pomagających.
2: To warto wiedzieć o Łodzi.
4: Natalia Dziąg, dzień dobry.
1: Super, bardzo miło mi Cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jesteś współzałożycielką czy założycielką?
4: Po pierwsze pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Wiolettę Ziarkowską.
1: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło Cię do tego, że zdecydowałaś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
4: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały, chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe, jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile, 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną, razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu, bo byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy, to raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcyjne akcje robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt, którą poznałam, jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga, z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc, jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
1: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
4: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka i u niektórych teraz mamy chłopaka w spektrum i dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania i gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla osoby mieszkaniowego. Dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla, oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym, powtórzę, must have, no to jest jednak taka relacja. Często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, powiem, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, narzędziem, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych, nie? I chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, no to żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy.
1: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
4: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 23 roku, gdy już miałam doświadczenie no ponad dwuletnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości. Częściej niestety jest takie jakby obwarowanie. No a druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak no, nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy, a instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, no nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności. Więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie i jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana. I to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne. No i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
1: Słuchacie rozmowy z Natalią Dziąg, założycielką fundacji Niestereotypowi, z którą porozmawiałam o tym, jak pomagać młodym osobom w kryzysie bezdomności, ale nie mogłam też nie zapytać jej o to, jak sama pomaga sobie w tym wszystkim. Bo przecież ci, którzy dbają o innych, muszą czasem też zadbać o siebie.
2: Łodzianie z pasją.
1: Jak w takim razie dbasz o siebie w tym wszystkim? Jak udaje ci się gdzieś zachować taką po prostu integralność ludzką w tym, że jesteś otwarta, że jesteś gotowa, ale masz też swoje potrzeby i swoje życie?
4: Teraz w tym absolutnie pomaga to, że nie jestem sobie tylko Natalią, tylko poza mną są absolutnie dwie ważne osoby, czyli właśnie Wera i Viola. Absolutnie wspierają. Jak teraz miałam pierwszy raz w życiu, byłam za granicą, nie? I miałam bardzo duży dylemat i moralniak, czy ja mogę na tak długo, na 10 dni zostawić młodych. I jak rozmawiałam o tym z dziewczynami, zaraz po naszym spotkaniu grupowym z młodymi, i tak podzieliłam się tym, a one mówią: stara, ale ty ich nie zostawiasz, my jesteśmy, nie? I dziewczyny też, jak cokolwiek miały, to zakomunikowały młodym, że po spotkaniu naszym takim grupowym, że Natalii teraz nie będzie i dajcie jej też czas dla siebie, nie? Więc jakby oczywiście, że jak są takie newralgiczne czy kryzysowe sytuacje, no to dzwonią do mnie, nie? Żeby jakoś tam interweniować, ale dziewczyny są absolutnym w tym wsparciem, nie? Ja niestety mam taką słabość, że jak piszą młodzi, to robię sobie wyrzuty, jeśli jednego dnia nie zdążę się z każdym spotkać, jak jest jakaś sprawa ad hoc do ogarnięcia, ale też się uczę, że no taki jest świat, więc jeśli ja będę trochę im dawać zbyt skrajny obraz tego świata, będąc na każde, brzydko powiem, zawołanie, no to oni też nie nauczą się tego, że czasami muszą wykonać pracę i poczekać w tym procesie, nie?
1: No to już zmierzając w stronę końca, gdzie można was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można wam pomóc?
4: Typowo na stronie na Facebooku, bo hula lepiej niż instagramowa nasza strona, to jest Fundacja Niestereotypowi, w cudzysłowie Niestereotypowi. Jak można wesprzeć? No, my się zbieramy, Wera gdzieś w tym wspiera mocno, żeby wpisać też numer konta, w razie czego, ale to, co też można robić i to jest absolutnym wsparciem, my potrzebujemy i też takie projekty będziemy składać, asystentów, czyli osoby, które nie są asystentami, tak jak najczęściej jest, albo dla osób z niepełnosprawnościami stricte, albo dla wychowanków pieczy zastępczej, tylko asystentów dla osób, którzy stricte są trochę nawet poza, w takiej luce, czyli nie są ani z niepełnosprawnością, bo na kanwie naszej pracy dopiero wychodzi, że wypadałoby zrobić diagnozę i orzeczenie, więc ludzi absolutnie potrzebujemy. Na razie niestety wolontariacko, bo dopóki projektu jakiegoś większego nie będziemy mieli, no to realnie nie mamy środków. Ja to robię 6 lat pro bono, dziewczyny od roku też to robią pro bono, więc nie możemy zaoferować na razie stawki. Docelowo będziemy chcieli to robić. Niektórzy się zgłaszają, bo też to robią jakieś spotkania grupowe, czy to z terapeutą, czy pani, której nie znam, a też mnie obserwuje, napisała, że chciałaby i ma taką możliwość finansowo, żeby u niej w gabinecie na konsultacje psychologiczne w takim procesie też przyjąć. To bardzo się ucieszam, bo rzeczywiście młodzi potrzebują, a czasami terminy są długie, więc w taki sposób też można wesprzeć.
1: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których działasz. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
1: Podsumowując, wszystkie ręce na pokład. Aby pomagać Fundacji Niestereotypowi, nie trzeba być psychologiem, wystarczy tylko chęć pomocy, bo Fundacja potrzebuje właściwie każdej pomocy, jaką może dostać. Niezależnie od tego, czy są to wpłaty na zrzutkę, czy wolny czas wolontariuszy, czy po prostu opowiadanie znajomym o tym, że taka fundacja jest i że robi świetne rzeczy.
2: Radio Złote Przeboje, 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Silversi to określenie, które powstało, żeby nazwać grupę osób w wieku 50+, które cechują się aktywnością życiową, zawodową i społeczną. Jak to się mówi po łódzku, są nadal na fleku. I jest również nazwa fundacji, która właśnie na terenie Łodzi zajmuje się edukacją osób starszych, ale i nie tylko osób starszych, na temat tego, co robić, żeby życiem w zdrowiu cieszyć się jak najdłużej. Ja nazywam się Weronika Kobus, a gośćmi tej audycji są trzy przedstawicielki Fundacji Silversi.
2: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
5: Witam Państwa serdecznie, Żaneta Karczewska, prezes Fundacji Silversi.
6: Dzień dobry, Joanna Kostka, członek Rady Fundacji Silversi od niedawna.
7: Ewa Kucharska, wiceprezes Fundacji Silversi.
1: Co było takim impulsem do tego, żeby założyć fundację? Bo podejrzewam, że takie pomysły rodzą się gdzieś przez lata i potrzebują odpowiedniego momentu, żeby się skrystalizować.
5: Tak, wszystkie osoby, które są zaangażowane w pracach fundacji, wywodzą się z opieki zdrowotnej. Zauważyliśmy, że jest ogromna potrzeba, że społeczeństwo się starzeje, że Łódź staje się bardziej, chyba jest miastem takim najbardziej starzejącym się. I chcemy mówić o tym, w jaki sposób, jakie działania profilaktyczne podejmować, żeby ta starość czy ten wiek senioralny przebiegał nam w jak najlepszym zdrowiu i żebyśmy jak najdłużej funkcjonowali, nie potrzebując żadnej opieki.
7: I jeszcze ta nazwa, może dodam, dlaczego ona powstała, Silversi, bo też tu z koleżanką, jak zakładałyśmy tą fundację, to myślałyśmy o osobach, które są czynne, które są zaangażowane, które mają pasję, które chcą w dalszym ciągu w swoim życiu nakładać rozwój i dlatego to są Silversi, bo dużo jest fundacji, która rzeczywiście zajmuje się pomocą osobom starszym, te, które mają problemy i zdrowotne. Natomiast my byśmy chciały połączyć, że te osoby żywotne, które chcą jeszcze dużo zrobić i mają siłę, żeby działać, żeby również mogły współpracować z takimi osobami, które mają większe problemy i trudności w codziennym życiu, a najbardziej nam zależy, żeby wyciągnąć takie osoby, które są samotne i nie mają odwagi wyjść na zewnątrz, pomimo że w Łodzi, jako w tym najstarszym mieście, bardzo dużo działa różnych fundacji i różne są spotkania organizowane, więc to tylko chodzi o to, żeby tą osobę przekonać do wyjścia z domu i na pewno znajdzie sobie takie otoczenie, w którym dobrze się czuje i to jest nasz też taki cel.
1: Czyli rozumiem, że zajmujecie się, panie, zdrowiem, ale nie właśnie w takim ujęciu czysto zdrowia fizycznego, ale trochę takiego dobrobytu bardziej osób starszych. Dobrze to rozumiem?
5: Tak. To jest dobrostan, o tym chcemy mówić i o tym mówimy. Mamy różnego typu działania, szkolenia edukacyjne, zajęcia i integrację międzypokoleniową i właśnie cały czas o tym dobrobycie i równowadze mówimy, tak? O tym, jakie są czynniki warunkujące dobre zdrowie i staramy się jakby motywować, mobilizować seniorów do aktywności i do integracji międzypokoleniowej. I o tym mówimy w szkołach, o tym mówimy na Politechnice Łódzkiej. Dzięki pani profesor Piotrowskiej mamy podpisane porozumienie z Centrum Kształcenia Międzynarodowego i tam bierzemy również udział w różnych projektach międzypokoleniowych.
1: Ja domyślam się, że to jest temat na długą, długą rozmowę, ale jeżeli dałyby pani radę tak pokrótce opowiedzieć, co się składa na ten dobrostan i co jest największym zagrożeniem dla tego dobrostanu u osób starszych.
5: My oprócz jakby tych czynników zdrowotnych, o których pewnie pani profesor Kostka powie, to myślę, że największym takim taką bolączką jest samotność i ta izolacja. Osoby starsze niestety mają często zespoły takie kruchości, zamykają się, izolują i trzeba do tych osób docierać. Nawet ci seniorzy, którzy są bardziej aktywni, powinni też jakby mobilizować i starać się takie osoby trochę bardziej aktywizować.
6: Jeśli mogę dodać, to samotność jest faktycznie olbrzymim problemem i rok albo dwa lata temu pokazał się taki raport w Lancecie i okazuje się, że dzięki eliminacji czy zmniejszeniu nasilenia 14 czynników ryzyka my możemy między innymi w dużym stopniu zapobiegać demencji. Można prawie o 50% zmniejszyć ryzyko demencji. Wśród tych czynników jest między innymi samotność właśnie. Czyli jeśli uda się zmniejszyć poziom samotności, to mamy mniejsze szanse na to, że w wieku starszym dotknie nas demencja. Pozostałe tych czynników, tak jak wspomniałam, jest 14. Tam jest między innymi zapobieganie cukrzycy, nadciśnieniu tętniczemu, hipercholesterolemii, zwiększenie poziomu aktywności fizycznej. To jest też olbrzymi problem. Zresztą tym się trochę też zajmujemy i w tym kierunku również prowadzimy działania edukacyjne, ale też zapobieganie utracie funkcjonowania czy pogorszeniu funkcjonowania narządów zmysłów, przede wszystkim wzroku i słuchu. Ma tam też znaczenie poziom edukacji. No oczywiście nie jesteśmy w stanie w tej chwili na to bardzo wpłynąć, bo to akurat o tym decydują raczej nasze wcześniejsze lata życia, no niemniej jednak jak najbardziej to ma też znaczenie. I my tutaj, tak jak mówiłyśmy jeszcze przed audycją, zajmujemy się trochę sarkopenią. Sarkopenia to jest takie pojęcie, które no pewnie nie jest jeszcze powszechnie znane, że zresztą spotykamy się z tym podczas naszych spotkań nawet wśród profesjonalistów, medycznych profesjonalistów, że nie każdy do końca wie, co to oznacza. To jest pojęcie, które ma już swoje lata, bo taka pierwsza definicja sarkopenii pochodzi z końca lat 80., 88-9. I to jest taka pierwotna sarkopenia, to jest stopniowe zmniejszanie się masy i siły mięśniowej wraz z wiekiem. Czyli nie musi zachodzić żadna patologia, tylko mniej więcej od 35 roku życia stopniowo zaczynamy tracić masę mięśniową, a co za tym idzie, również pogarsza się funkcjonowanie mięśni i niestety pogarsza się również funkcjonowanie samego człowieka. To jest ogromny problem, dotyka sporej części społeczeństwa i niestety nie są podejmowane powszechne działania, które mogłyby przeciwdziałać temu zjawisku i między innymi tym się zajmujemy. Miałyśmy szkolenie takie współorganizowane przez Naczelną Izbę Lekarską na ten temat dla lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych. Miałyśmy spotkanie również w naszych łódzkich izbach lekarskich z lekarzami seniorami, więc temat jest ciekawy i na pewno warty eksplorowania dalszego, a przede wszystkim robienia coś z tym tematem.
8: To co w takim razie Fundacja Silversi robi z tym tematem? Bo rozumiem, że to są działania głównie edukacyjne.
6: W tej chwili są to działania edukacyjne, ale mamy w planach takich może nie najbliższych, ale nie tak może odległych, że będziemy chcieli wyjść może trochę do osób starszych, żeby po pierwsze pokazać, co to jest sarkopenia, że jest to duży problem, ale też spróbować pokazać, co można zrobić, żeby do sarkopenii nie doszło albo żeby spowolnić jej postęp, bo to jest oczywiście również możliwe. Taką podstawową interwencją, główną interwencją jest trening oporowy. I tutaj mamy troszeczkę czasami takie zdziwienie, że jak to osoby starsze mają chodzić na siłownię albo mają ćwiczyć oporowo, to się coś nie łączy. No ale niestety tak jest. Nie ma innego lekarstwa. Ruch, przede wszystkim ruch z oporem plus odpowiednie interwencje żywieniowe. Przede wszystkim prawidłowa podaż białka to jest właściwie klucz do tej walki z sarkopenią. Więc teoretycznie nie są to trudne działania, no tylko potrzebne są. Tylko trzeba zacząć, tak? Trzeba zacząć coś z tym robić. I prawdopodobnie wyjdziemy troszeczkę do osób starszych również z takimi działaniami. Spróbujemy coś w tym kierunku zrobić, żeby uświadomić potrzeby i spróbować pokazać, co z tym można zrobić.
7: Już pierwsze kroki jako fundacja podjęliśmy, bo pisaliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o granty. Program jest jak przygotowany, napisany, podzielony na role. No niestety nie udało nam się zdobyć dofinansowania, ale myślę, że jeżeli świat biznesu byłby zainteresowany, żeby również uczestniczyć i pomóc nam w organizacjach tego typu warsztatów, gdzie już wszystko rzeczywiście mamy ułożone, to zdecydowanie moglibyśmy rozszerzyć swoją działalność i pomóc większej rzeszy osób starszych.
8: No, to ja nie chcę być tutaj uszczypliwa, ale drodzy słuchacze, do roboty. Jeżeli ktoś ma możliwość, to jest to świetny pomysł. Mi się chyba najbardziej podoba w waszej fundacji to, że
1: nie skupiacie się tylko i wyłącznie na jednej grupie wiekowej, tylko fundacja stara się docierać do różnych grup wiekowych, uświadamiać na temat zagadnień dotyczących właśnie tego wieku senioralnego, również studentów. Nawiązana jest współpraca z fundacją zajmującą się również dzieciakami.
5: To jest szkoła podstawowa numer 83 w Łodzi, z którą współpracujemy, i to jest centrum rehabilitacji. Dzieci chodzą do tego DPS-u, mają spotkania z seniorami, więc ta integracja międzypokoleniowa występuje. Dzieci mają pierwszy raz kontakt z takimi osobami, ale no, mamy takie sygnały ze szkoły, od opiekunów, że naprawdę no, jest im to potrzebne i że są mile zaskoczeni, że osoby starsze są tak sympatyczne.
9: Gośćmi audycji są przedstawicielki Fundacji Silversi, Żaneta Karczewska, Joanna Kostka oraz Ewa Kucharska. Myślę, że warto tutaj przypomnieć, że rozmowa o fundacji jest ważna dla Łodzi nie tylko dlatego, że w naszym mieście fundacja powstała i funkcjonuje, ale też dlatego, że w Łodzi mamy ogromny odsetek właśnie osób starszych, które na co dzień mierzą się nie tylko z problemami wynikającymi ze stereotypów, ale często z samej architektury miasta, w którym mieszkamy.
6: Warto podkreślić, że niestety tak bardzo różowo to szczególnie w Łodzi też nie jest, tak? Że jest też ogromna grupa osób starszych, takich starszych, bo osoby 60-letnie czy 65-letnie, tak jak to wynika właściwie z definicji, to są osoby, tak powiedzmy, mało starsze jeszcze, tak? To są właściwie osoby dorosłe. Natomiast my mamy w Łodzi taką grupę, sporą grupę osób, które są faktycznie niesprawne. Tak zwani więźniowie czwartego piętra, którzy nawet jeśli chcą wyjść do środowiska, do innych osób, to nie są w stanie, bo mają taką barierę fizyczną, tak? Są to osoby z niepełnosprawnościami, nie są w stanie wyjść z domu, w związku z tym unikają kontaktów społecznych, pomimo tego, że nie chcą ich unikać, ale nie mogą nawiązywać kontaktów społecznych. Dzieci, wnuki wyjechały za granicę, bo to też jest problem polskiego społeczeństwa. I myślę, że z tą grupą jest największy problem i w kierunku tej grupy warto by było też wyjść, w jakiś sposób im pomóc, no ale wszystko po kolei. No, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Chcemy też podkreślić, że ta sprawność, między innymi możliwość wyjścia, opuszczenia mieszkania na czwartym piętrze, zależy również od nas samych. I o tym trzeba mówić już na wczesnym etapie i stąd wyjście do dzieci, do młodzieży, do studentów, bo wracając znowu do sarkopenii, to zanik masy mięśniowej zaczyna się mniej więcej po 35 roku życia. Jak my po tym 35 roku życia nic nie robimy, no to nie dziwmy się potem, że w wieku 70 lat mamy problem z wstaniem z krzesła, tak? Już nie mówiąc o tym, że mamy problem z wejściem na czwarte piętro, czy zejściem z tego czwartego piętra. Więc nawet jeśli te nasze działania są skierowane do młodzieży, do osób młodych, dorosłych, to wszystko ma na celu tak naprawdę poprawę naszego funkcjonowania, naszego, mówię o tym dlatego, że my też będziemy osobami starszymi, te osoby, które są w naszym wieku, też za chwilę wejdą w ten wiek, że pracę nad tym, żeby nie być więźniem czwartego piętra, należy rozpocząć dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, tylko starać się tak tą polisę na życie sobie ustawiać, żebyśmy nie mieli takich problemów z niepełnosprawnościami w starszym wieku.
1: Gdzie można śledzić, co robi Fundacja Silversi i jak można się skontaktować?
5: Mamy stronę internetową, oczywiście Facebooka, do takiej jakby szybkiej komunikacji z Państwem, i staramy się zamieszczać na bieżąco wszystkie informacje. Oczywiście zachęcamy do odwiedzania nas, zachęcamy do polubiania i kontakt do nas jest na stronie internetowej, e-mailowy i telefoniczny. Zapraszamy wolontariuszy, zapraszamy osoby, które mają energię, chcą zrobić jeszcze coś dobrego. Pomożemy Wam i pomożemy sobie, i że będziemy podejmować takie działania, które nam wszystkim się przysłużą.
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
10: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Bangkoku zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Wyjazd na maksa.
0: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
3: Z pewnością zaobserwowaliście, że w ostatnim czasie w mediach z naprawdę dużą intensywnością pojawia się temat spektrum autyzmu i osób w spektrum autyzmu, również osób neuroatypowych. No i myślę, że całkowicie naturalną kwestią tego, albo może na odwrót, może naturalną przyczyną tego wszystkiego jest coraz większa ilość fundacji zajmujących się właśnie tym tematem. Łódź nie jest wcale wyjątkiem od tej prawidłowości. Również i w naszym mieście powstaje zdecydowanie coraz więcej fundacji zajmujących się tematem neuroróżnorodności. Są to fundacje malutkie, ale też i fundacje ogromne, fundacje zajmujące się taką kliniczną pracą ze specjalistami, a także fundacje zajmujące się edukacją i szerzeniem wiedzy na temat tego, jak wygląda neuroróżnorodność. Nie dałabym rady oczywiście opowiedzieć o nich wszystkich w jednej audycji, więc w dzisiejszym programie zajmiemy się jedną fundacją z tego właśnie zakresu, fundacją Autism Team, która pomaga zarówno w diagnozie, oferuje doraźną pomoc w przypadku większych i mniejszych kryzysów zdrowia psychicznego, a także pomaga nawigować cały ten prawny aspekt neuroróżnorodności. Czy to kontakt z placówkami medycznymi, czy z instytucjami, a zresztą najlepiej, żeby opowiedzieli Wam o tym sami. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, a ja już w studiu mam dwójkę wspaniałych gości. Supermamę, która założyła fundację i syna, który jako samorzecznik wypowiada się w imieniu tych, którym ta fundacja pomaga. Gośćmi audycji są Sylwia Kowalska oraz jej syn Jan Gawroński, samorzecznik osób ze spektrum autyzmu.
4: Zdrowa Łódź.
5: Jan Gawroński, samorzecznik, założyciel, inicjator i koordynator Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team.
6: I Sylwia Kowalska, ja jestem współtwórczynią fundacji. Mam przyjemność nią zarządzać, chociaż tego słowa nie lubię, ale jednak te procesy muszą zachodzić. Jestem też koordynatorką Społecznego Pogotowia Interwencyjnego i tam wspieramy całe rodziny osób z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu, upominając się o ich prawa.
3: Historia fundacji sięga 2016 roku, ale domyślam się, że takie projekty to kiełkują w głowie przez lata.
6: Najczęściej, jeśli chodzi o NGOsy, które działają na rzecz wsparcia albo łatania dziur systemowych, no to to jest w sercu. I tak było podobnie u nas, to jest nasza historia życiowa, rodzinna. Jestem dumną mamą Janka, więc kilkanaście lat temu, tuż po diagnozie, kiedy wpadliśmy w czarną dziurę rozpaczy i krętych labiryntów systemu wsparcia, gdzie nic nie można było znaleźć i było po prostu bardzo trudno. Jak już stanęłam na nogi, pomyślałam sobie, że byłoby cudownie, gdyby było takie miejsce, gdzie rodzice, zwłaszcza na początku drogi, ale też przy późnych diagnozach, nie będą odbijać się od ściany do ściany, nie będą musieli właśnie udowadniać wielu rzeczy, tylko znajdą kompleksową pomoc. Troszkę to nam zajęło czasu, bo najpierw to my gościliśmy w różnych fundacjach i korzystaliśmy z tego wsparcia, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast zawsze nam czegoś brakowało. Brakowało nam prawdy, brakowało nam tego, że życie z niepełnosprawnością, czy życie chociażby w spektrum autyzmu, bo to nie musi być niepełnosprawność, trwa 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że to są 2 godziny wsparcia w gabinecie albo przez chwilę bycie w jakimś środowisku, tylko to jest 24 godziny na dobę i zamarzyliśmy o takiej fundacji, która będzie tworzyła stado, jak my to nazywamy, przepięknych ludzi, neuroatypowych, ich rodziny, właśnie po to, aby wspólnie tworzyć rzeczywistość, upominać się o swoje prawa, organizować wsparcie i dla młodzieży, i dla rodziców. I tak nas to zaprowadziło do tego punktu tutaj.
3: W statucie fundacji, czy w ogóle celem fundacji jest poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu. I chciałabym zapytać, co to znaczy, bo myślę, że mimo, że ten temat spektrum autyzmu staje się coraz bardziej medialne. Bardzo mało osób tak naprawdę rozumie, jak wygląda takie życie i w jaki sposób potrzebujemy dostosowania środowiska dla takiej osoby. Co znaczy ta poprawa jakości życia?
6: Poprawa jakości życia, czyli prawo do całego życia. Prawo do całego życia, nie tylko dostęp do wsparcia,

0: terapii, do edukacji, ale uszyty na miarę system orzecznictwa i też pełne prawo do korzystania ze wszelkich dóbr. Osoby w spektrum autyzmu nie są diagnozą na dwóch nogach. To cudowni, niesamowici ludzie, którzy mają prawo właśnie sięgać po całe życie i my staramy się te przestrzenie i te możliwości stwarzać. To nie jest oczywiste i proste, bo jak zaczęliśmy działać fundacyjnie, zaczęliśmy mówić o partycypacji, obywatelskości i samostanowieniu, to wszyscy robili duże oczy, co my chcemy i co to jest ta konwencja praw osób z niepełnosprawnościami. No ale potem właśnie Janek wpadł na genialny pomysł Klubu Świadomej Młodzieży, o którym powie za chwilę sam. I to nam dało taką furtkę i takie możliwości, aby od najmłodszych lat uczyć młode osoby, neuroatypowe, ale też z różnych grup narażonych na wykluczenie, właśnie tego samostanowienia, wyrażania i sięgania po własne prawa.
1: I też tutaj odnosząc się do tego, Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team powstał właśnie w odpowiedzi na to, jako w dużym stopniu alternatywa dla edukacji, jak i dla terapeutyzacji. Klub Świadomej Młodzieży działa w Łodzi od ponad 6 lat. Tutaj też w pewnym stopniu się kryje taka historia, kiedy potrzebowałem pewnego dnia, dokładnie końcówka 2019 roku, początek 2020 roku, i powiedziałem, pamiętam, do mamy tutaj, że macie kluby rodziców, spotykacie się, tworzycie przestrzenie, a gdzie jest przestrzeń wsparcia dla młodych?
0: To prawda,
1: i właśnie,
0: tak było.
1: I początkowo moja mama powątpiewała, że to duża odpowiedzialność, zarówno pod kątem takim prawnym, ale też nie tylko. Tak. Ale postanowiłem się uprzeć i tym sposobem stworzyłem Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team. Każda osoba, która tak naprawdę przychodzi do Klubu Świadomej Młodzieży, że nie ma osoby, która nie doświadczyła dużo złego czy przemocy rówieśniczej w szkole, na przykład, czy innych kryzysów zdrowia psychicznego, bo głównie do nas przychodzą osoby, które przeszły a to traumę terapeutyczną, a to doświadczyła przemocy rówieśniczej ze strony swoich neurotypowych rówieśników, ale także, która niestety też doświadczała po prostu terapeutyzacji, bo trafiła ze względu, że na przykład była terapia prowadzona w sposób nieodpowiedni i w sposób nieodpowiedni. I w ramach Klubu Świadomej Młodzieży podejmujemy różnego rodzaju działania rzecznicze. Co roku między innymi organizujemy kampanie społeczne z okazji 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, ale także kolejnym punktem jest między innymi także przeciwdziałanie w przypadku młodych osób dorosłych i młodych dorosłych, bo tutaj chcę jasno podkreślić, obecnie Klub Świadomej Młodzieży głównie zrzesza młodzież oraz młodych dorosłych w spektrum autyzmu, innymi stanami neuroatypowości z niepełnosprawnościami sprzężonymi, i także zabiegamy właśnie dlatego też przeciwdziałamy pozorowanej aktywizacji zawodowej i fasadowym także działaniom na rzecz osób neuroatypowych, jak i z niepełnosprawnościami, dlatego też chcemy przeciwdziałać właśnie po to, żeby nie było pozorowanej aktywizacji, a pozorowana aktywizacja zawodowa polega w taki sposób, że na przykład osoba na przykład trafia na staż i potem słyszy, że projekt się skończył i osoba neuroatypowa dorosła nie może znaleźć po prostu formy aktywizacji zawodowej czy zatrudnienia.
2: Opowiadają o Fundacji Autism Team i za chwilę opowiedzą o przestrzeni o nazwie Empatia, która właśnie w ramach tej fundacji działa w naszym mieście.
0: Myślę, że to jest też bardzo ważne, Janku, bo powiedziałeś o takiej grupie młodych dorosłych i dorosłych, żeby też podkreślić, że to jest grupa szczególnie narażona na właśnie wykluczenie. To jest grupa, którą się pomija, bo kiedy mamy dzieci młodsze, to jakoś ten system wsparcia jest zorganizowany, mamy dostęp do edukacji, mamy dostęp do form wsparcia. Dla młodych dorosłych i dorosłych po prostu nie ma nic. Chciałabym powiedzieć, że jest niewiele, ale dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię, że nie ma nic i proszę też pamiętać, że jeśli mówimy o spektrum autyzmu, to jest spektrum, czyli są osoby, które rozwijają się, mogą żyć samodzielnie, mieć różne wyzwania w przestrzeni życiowej, ale radzić sobie na tyle, że stąpają po ziemi i wyszarpują te prawa, ale też są z nami osoby w spektrum autyzmu niesamodzielne, z niepełnosprawnością, niepełnosprawnością sprzężoną, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną. I to są osoby też młode, dorosłe, zamknięte ze swoimi starzejącymi się rodzicami w czterech ścianach i dla nich nie ma żadnej oferty, ani wsparcia dla tych młodych osób i przede wszystkim wsparcia dla tych rodziców i osób opiekuńczych, bo o tym też warto mówić i tym w naszej fundacji również się zajmujemy. Mamy Klub Świadomych Rodziców, do którego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy już myślą, że nie dają rady, ale też tych, którzy chcą się ucieszyć, że tak świetnie dają radę przez tyle lat. Świetna energia, koordynatorki i koordynatorzy, bo są i mamy, i taty, jak ja to mówię, jest wspaniała atmosfera. Nie tylko grup wsparcia, ale też niezbędników systemowych, bo warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują. Mamy też społeczne pogotowie interwencyjne. Tam bardzo mocno działamy na rzecz przestrzegania praw naszych rodzin. I przede wszystkim działamy w takim miejscu przyjaznym w Łodzi. Ono się nazywa Empatia. Otrzymaliśmy lokal od miasta Łodzi, za co bardzo dziękujemy. I w tej przestrzeni wolności w byciu sobą, jak nazywamy tą przestrzeń, wspólnie z Łódzką Fundacją Trampolina, urzędujemy sobie w ten sposób, aby każdy młody człowiek i każda osoba, która potrzebuje w Łodzi wsparcia, najczęściej z zakresu zdrowia psychicznego, ale też właśnie sięgając po prawo do całego życia, aby to wsparcie otrzymała.
3: Poruszyliście Państwo mnóstwo szalenie ciekawych tematów. Ja właściwie nie wiem, gdzie zacząć, ale chciałabym zapytać przede wszystkim o to, jak nasze miasto wypada pod kątem wsparcia dla osób w spektrum autyzmu. Czy w ogóle robi cokolwiek skierowanego dla tej grupy osób i jak to wypada na tle całego kraju?
0: A ja się chcę bardzo ucieszyć z naszego miasta. Rzadko mam taką okazję, żeby pielęgnować dobre praktyki, ale jestem ich bardzo spragniona. I wcale nie mówię dlatego, że nasze fundacje otrzymały wsparcie w postaci lokalu, bo jak Państwo na pewno wiecie, słuchacze wiedzą, że to jest też ogromny wysiłek, bo ten lokal trzeba utrzymać, trzeba zorganizować tam pracę i wsparcie. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest ogromna otwartość, jeśli chodzi o takie współdziałanie NGO-sowe właśnie z miastem. Nie spotkałam się jeszcze w swojej działalności społecznej, a naprawdę prowadzimy dużo interwencji, żeby ktokolwiek w Łodzi odmówił mi wsparcia, jeśli chodzi o szybkie działanie. Czy często są to bypassy i często są to telefony po godzinach urzędowania urzędu, czyli od 8 do 16, ale mamy takie relacje wypracowane, czy z Rzecznikiem Praw Osób z Niepełnosprawnościami, czy z rzeczniczką, która opiekuje NGO-sy, Moniką Dolik. To są osoby, które są niezwykle oddane łódzkim NGO-som i byłoby niesprawiedliwe, ażeby o tym nie wspominać. Jeśli chodzi o ofertę dla osób w spektrum autyzmu, mamy prężne fundacje, które działają, do których można się zgłaszać. Jest ich co najmniej kilkanaście. Nie chcę wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, ale serdecznie zapraszam każdego, kto chciałby uzyskać wsparcie w łódzkich fundacjach dla osób w spektrum autyzmu. Zawsze można zadzwonić do NFZ-u, zapytać się, kto jest zakontraktowany, żeby ta terapia, czy chociażby wsparcie, czy diagnoza była bezpłatna. I otrzymamy taką informację o tych punktach zakontraktowanych, ale też otrzymamy informację o kolejce oczekujących, czy na przykład do diagnozy ADHD, czy diagnozy w kierunku spektrum autyzmu. Pamiętajmy, że mamy taką możliwość. W Łodzi mamy kilkanaście punktów diagnozujących. Oczywiście zdarzają się też punkty, które robią duży biznes na niepełnosprawności. O tym też warto mówić, że można łatwo wpaść w taką pułapkę, aby obiecać złote góry i ciągnąć tego rodzica po prostu w nieskończoność, ale jednak ludzi dobrych jest więcej. W Łodzi jest wsparcie, na które można liczyć, tylko pamiętajmy, że też warto o tą pomoc poprosić. Nie zawsze się decydenci domyślą, jakie my mamy potrzeby.
2: Fundację Autism Team w dzisiejszej audycji reprezentowali Sylwia Kowalska oraz Jan Gawroński. Ja nazywam się Weronika Kobus, a Was zapraszam do obserwowania Fundacji Autism Team w mediach społecznościowych oraz do wejścia na ich stronę internetową, gdzie możecie się zapoznać z pełnym programem tego, co Fundacja robi dla osób neuroróżnorodnych w Łodzi. Jeżeli chcecie skontaktować się z Autism Team osobiście, to możecie odwiedzić ich w przestrzeni o nazwie Empatia, która znajduje się przy ulicy Rewolucji 1905 roku 15 i jest współtworzona razem z Fundacją Trampolina.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Spacerując po Łodzi często możecie trafić na grupkę młodzieży wykrzykującej hasła o solidarności i stojącej z niesamowicie rozpoznawalnym banerem Rasizm za burtę. Kto to jest? Właśnie o tym opowiemy w dzisiejszej audycji. Najczęściej spotkacie ich stojących w charakterystycznych punktach miasta, takich jak Pasaż Schillera czy Pomnik Jednorożca, albo maszerujących przez Piotrkowską. Najczęściej właśnie stojących za tym charakterystycznym wspomnianym banerem Rasizm za burtę, ale również z innymi hasłami pokrewnymi, ale nie odnoszącymi się tylko do jednego tematu. Mówimy o Łodzi dla migrantów i o kolektywie Małego Księcia, którzy w ostatnich miesiącach i myślę, że można powiedzieć, że również w ostatnich latach bardzo uwidocznili się w przestrzeni miejskiej, więc myślę, że warto zastanowić się nad tym, o co im chodzi, dlaczego bez względu na upał czy mrozy stoją w środku miasta i krzyczą w niebogłosy, bo myślę, że może się okazać, że macie z tą grupką naprawdę sporo wspólnego. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus. Gościem tej audycji będzie Lyko Ściesielskie, czyli osoba udzielająca się zarówno właśnie w Łodzi dla migrantów, jak i w kolektywie Małego Księcia.
4: To się dzieje w Łodzi.
2: Miałam okazję w tej audycji przedstawiać już wiele fantastycznych inicjatyw aktywistycznych działających na terenie Łodzi. Dzisiaj mam ogromną przyjemność opowiadać o inicjatywie, która jest bardzo bliska mojemu sercu, o inicjatywie Łódź dla migrantów. Zaprosiłam do studia osobę przedstawicielską właśnie tej inicjatywy.
5: Cześć, bardzo mi miło.
2: Lyko Ściesielskie działa właśnie w Łodzi dla migrantów, ale i w kolektywie Małego Księcia, które mają dość chyba zbieżny zakres tematyczny.
5: Tak, w dużej mierze tak. No, Łódź dla migrantów ma bardzo konkretny cel, chociaż obie inicjatywy wyrastają z podejścia intersekcjonalnego, czyli takiego, które patrzy na różne problemy społeczne z wielu perspektyw. To znaczy zauważamy, że patrzenie na system społeczny i próba rozwiązania problemów w nim tylko przez jedną kategorię, to jest coś takiego, jakbyśmy próbowali rozwiązać sudoku, patrząc tylko na środkową kratkę. No bez sensu. Trzeba patrzeć i na system klasowy, i na płeć, i na pochodzenie, i na niepełnosprawność, na wszystko. Trzeba po prostu patrzeć i starać się być na tyle, no właśnie, intersekcjonalnym, na ile się da. I obie te inicjatywy z tego zdecydowanie wyrastają. Łódź dla migrantów działa od pół roku, więc to jest młodsze, a kolektyw Małego Księcia już od 3 lat. Teraz będą nasze urodziny we wrześniu. No i my wyrastamy tutaj z wielu ruchów społecznych, między innymi z tego, jak wtedy, w momencie, kiedy zakładaliśmy kolektyw i pisaliśmy swój manifest, wyglądał ruch klimatyczny w Polsce. Uważaliśmy, że on nie działa odpowiednio, że jest za mało radykalny, jest za mało doedukowany społecznie na temat chociażby wpływu kolonializmu na to, jak, czym jest i jak działa katastrofa klimatyczna. Wyrastaliśmy z tego, że nie było wtedy żadnej radykalnie queerowej inicjatywy w Łodzi i w tym momencie również jesteśmy taką jedyną. No i też oczywiście z reinterpretacji kultury. No, sama nazwa wiadomo skąd się bierze. Nas ta lektura niesamowicie zainspirowała do pewnego ruchu, który jeszcze jest praktycznie chyba nieznany w Polsce. To jest ruch wyzwolenia dzieci i wyzwolenia młodych. Chodzi o to, że dziecięcość jako pewien archetyp społeczny daje nam strasznie dużo pola do reinterpretowania systemów społecznych i do kwestionowania ich. Bardzo często w ogóle aktywistom mówi się, że mają dorosnąć, że mają przestać być dziećmi i że to, co robimy, jest dziecinne. Co robimy? No na przykład zastanawiamy się, czy to wszystko musi w ten sposób wyglądać i czy inny świat nie jest możliwy. No my jako anarchiści uważamy, że inny świat jest możliwy, a kierujemy się tak zwaną radykalną nadzieją, czyli nawet w momencie, kiedy trwa katastrofa klimatyczna, to trzymamy się absolutnie tej myśli, że może być lepiej, że jak najbardziej są inne sposoby organizowania się, są inne sposoby działania społeczeństwa, tworzenia więzi, w ogóle przeżycia, komunikowania się ze sobą, egzystowania, identyfikowania się. To jest ta właśnie dziecięca wręcz kreatywność i otwartość i nieufność wobec systemu władzy, nieufność wobec tego, co się nam daje. Gotowość na to, żeby zadawać pytania, które właśnie zadają dzieci. Czyli dlaczego to tak wygląda? A dlaczego ta pani tyle nie zarabia? A dlaczego oni są zmuszeni tutaj być? A dlaczego istnieją nierówności? A skąd to się wzięło, że jak pan jest w tureckim stroju tradycyjnym, to się mu nie wierzy, jeśli chodzi o jego odkrycie naukowe, nie? I w tej książce, w tej wybitnej powiastce filozoficznej Małe Książę, którą wszyscy znają ze szkoły, to się sprowadza tylko właściwie do wątków o przyjaźni, o miłości i to oczywiście jest super, ale tam też jest bardzo mocna, no właśnie filozoficzna podstawa do tej filozofii dziecięcości, która wykorzystuje potencjał dziecka i naiwnego myślenia do kwestionowania władzy. W Małym Księciu dorosłość to jest symbol, to jest metafora i źródło tego zgniłego systemu dominującego, statusu quo, które jest podważane przez naiwność, otwartość i empatię młodych osób, dzieci, czyli Małego Księcia, osób, które reprezentują szersze spojrzenie i no właśnie nie uznają dominującego systemu, nie uznają tej głównej interpretacji rzeczywistości i przez to wciągają również też dorosłych w to kwestionowanie rzeczywistości. Oczywiście nie mówimy tutaj, że Małe Książę jako książka, że to jakoś wykłada antykapitalizm czy inne takie rzeczy. Oczywiście, że nie. To jest artystyczna interpretacja, to jest po prostu pewien punkt wyjścia do odzyskiwania jakichś elementów naszej kultury, w których jak najbardziej są mega wartościowe, bardzo przełomowe i poszerzające myślenie wątki, które często się zatracają w chociażby tradycyjnym systemie szkolnictwa.
6: Tutaj padło bardzo dużo słów, których znaczenie jest dość hermetycznie rozumiane. Jeżeli mogłobyś mi powiedzieć, jakiego świata wy chcecie, jako Łódź dla migrantów, jako kolektyw Małego Księcia, w prostych słowach. Czego chcecie?
5: My organizujemy się na zasadzie kolektywu, co znaczy, że nie ma hierarchii w naszym kolektywie, nie ma szefa, nie ma podwładnych, nie ma też za bardzo stałych ról. My się wymieniamy obowiązkami i wszystkie decyzje są podejmowane na zasadzie konsensusu, czyli wspólnego decydowania i dyskutowania na temat tego, co chcemy zrobić i nie głosujemy większościowo. Zresztą my jesteśmy małym kolektywem, więc głosowanie większościowe byłoby bez sensu. Po prostu dyskutujemy do skutku, do momentu, w którym się dogadamy. I jak najbardziej to jest forma organizacji, która jest dostępna dla wszystkich i każdy, jeśli się postara, jest w stanie po odpowiednim doedukowaniu się na temat tego właśnie, czym jest proces konsensusu i czym jest kolektywizm, jest w stanie organizować się w ten sposób. Czy to w rodzinie, czy to w szkole, czy to w grupie znajomych, czy w miejscu pracy. To są wszystko rozwiązania, które zrewolucjonizowałyby nasze społeczeństwo, które są na wyciągnięcie ręki, ale nie są wykorzystywane przez to, że systemowi się to nie opłaca. Dlatego, że kolektywizm jest wrogiem wyzysku, jest wrogiem kapitalizmu i jest wrogiem dyskryminacji społecznej i przemocy.
6: Tak więc hasła, które usłyszycie na wydarzeniach organizowanych przez Łódź dla migrantów czy kolektyw Małego Księcia, będą zmieniały się w zależnie od tego, jakie nastroje polityczne widzimy w obecnym czasie, ale tak naprawdę będą sprowadzać się do jednego wspólnego rdzenia, kwestionowania status quo. Właśnie Łódź dla migrantów powstała jako taki odłam kolektywu Małego Księcia ze względu na rosnące nastroje antymigranckie w naszym kraju i rosnącą potrzebę rozmowy na ten temat. Koniec końców chodzi o zbudowanie świata, w którym sąsiedzi szanują się nawzajem, w którym praca jest ceniona i wynagradzana odpowiednio do tego, jak jest wartościowa, czy o to, żeby każdy mógł cieszyć się własnym mieszkaniem, mówić we własnym języku, czy żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami. To już brzmi mniej egzotycznie niż anarchizm, kwestionowanie status quo. To są wartości, pod którymi chyba wszyscy moglibyśmy się podpisać i koniec końców właśnie o to chodzi kolektywowi Małego Księcia. Samo hasło kolektyw staje się ostatnio szalenie popularne, no i właśnie dzięki Lykos już wiecie, co to oznacza, jak działa taka struktura. I w dalszej części rozmowy postaramy się wyjaśnić, dlaczego takie działanie właśnie w ramach kolektywu jest szczególnie ważne w kontekście łódzkiej historii, bo nie zapominajmy, że mówimy tutaj o organizacjach powstałych w Łodzi i przez to bardzo mocno związanych właśnie z charakterystyką naszego miasta i oczywiście jego historią. Słuchajcie rozmowy z Lyko Ciesielskie, osobą członkowską kolektywu Małego Księcia i Łodzi dla migrantów.
4: To warto wiedzieć o Łodzi.
6: To podejście, o którym mówisz, wydaje mi się, że szczególnie rezonuje właśnie z historią Łodzi, ze względu na to, że teraz widzimy Łódź głównie jako miasto, które niesamowicie dużo straciło na transformacji systemowej i pokazało, że ta transformacja była w stanie nie tylko wywrócić do góry nogami poszczególne życiorysy ludzi mieszkających w tym mieście, ale także rozmontować bardzo skutecznie systemy społeczne, które sprawiały, że gdzieś tam to życie w mieście było prostsze. I myślę sobie, że właśnie dlatego takie filozofie wynikające z myśli anarchistycznej, takie jak wasze, trafiły w Łodzi na szczególnie podatny grunt. Bo te postawy anarchistyczne są obecne nie tylko w działaniach samopomocowych, właśnie takich oddolnych inicjatywach mających na celu poprawę dobra tych najbardziej wykluczonych z systemu, ale także jest to podejście bardzo widoczne w inicjatywach artystycznych, takich jak chociażby fotofestiwal, który jest gigantycznym międzynarodowym festiwalem przyciągającym kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających do naszego miasta.
5: Tak, no Łódź wręcz może być nazwana taką stolicą polskiego anarchizmu i w ogóle polskiej lewicy. Tylko ja przestrzegam przed takim zbyt szybkim chwaleniem się, ponieważ mam wrażenie, że to nam trochę wychodzi bokiem teraz w Łodzi, bo jest takie przekonanie często wśród łodzian, którzy mają super progresywne, jak najbardziej zaangażowane społecznie poglądy, że właśnie tutaj już jest trochę wszystko zrobione, że u nas jest tak fajnie, tak bezpiecznie, my jesteśmy takim lewicowym miastem, takim otwartym miastem właśnie tych czterech kultur. Władze miasta sobie od tego odcinają non-stop kupony od tej wieloróżnorodnej historii, a przez to przechodzi nam poza polem widzenia systemowe problemy i to, że trzeba po prostu przyjść i coś zrobić, bo w Łodzi jest duży problem z frekwencją na wydarzeniach, nie tylko lewicowych, nie tylko politycznych, ale w ogóle jest duży problem z tym, że ludziom się nie chce przyjść i ludzie są strasznie zabiegani i to jakieś zaangażowanie się w inicjatywę, pojawienie się fizyczne i wsparcie jakiegoś wydarzenia, czy to wykładu, czy to protestu, czy to wspólnego gotowania dla osób w potrzebie, to jest strasznie duży problem, żeby to zorganizować i żeby zmusić te osoby, żeby one ruszyły swoje cztery litery i po prostu fizycznie przyszły. Mamy bardzo dużo słów, bardzo dużo deklaracji, bardzo wiele osób się deklaruje ze swoimi poglądami, ale te opinie nie są przekształcone na postawy, czyli na coś aktywnego, na coś, co możemy rzeczywiście zobaczyć w świecie fizycznym. Dlatego zachęcam, żeby każdy z nas miał w sobie przynajmniej cząstkę anarchizmu, to znaczy miał w sobie takie przekonanie, że inny świat, inny lepszy świat jest możliwy i ja zrobię co w mojej mocy, żeby się do niego zbliżyć. Bo to nie jest tak, że my musimy wierzyć, że jutro będzie rewolucja, albo za chwilę się zmieni system. Absolutnie nie. Wystarczy nam ta radykalna nadzieja, że da się zrobić lepszy świat i każdy z nas ma odpowiedzialność, żeby się do niego zbliżyć. I to się nie zrobi przez udostępnienie tylko artykułów w internecie. Trzeba wyjść z domu i na przykład obrać wspólnie warzywa, żeby ugotować dla osób w kryzysie bezdomności, tak jak to robimy na Food Not Bombs. Albo przyjść i posłuchać sobie przez godzinkę jakiegoś wykładu, uczestniczyć w dyskusji, przyjść na klub książki. To wszystko jak najbardziej są elementy działalności anarchistycznej. Czy wreszcie przyjść na protest i troszkę pokrzyczeć, żeby solidaryzować się z osobami, które na przykład nie są wystarczająco uprzywilejowane, żeby móc bezpiecznie samemu pojawić się na ulicy i zawalczyć w swoim imieniu osobiście.
6: Podsumowując, następnym razem jak zobaczycie demonstrację w środku miasta, będziecie wiedzieli, że z dużym prawdopodobieństwem jest to właśnie kolektyw Małego Księcia. Jednak warto dodać, że organizowanie pikiet czy demonstracji to nie wszystko, czym kolektyw się zajmuje, bo jeżeli zaobserwujecie go w mediach społecznościowych, dowiecie się, że organizuje bardzo dużo wykładów, klubów książki czy cyklicznych spotkań, takich jak wspólne kolażowanie. A tak z zupełnie innej beczki mają na koncie również wydarzenia takie jak wspólne robienie knedli czy wspólne wyrabianie tofu i tempechu. Także uciekając się do wyświechtanych banałów, coś dla ciała, coś dla ducha, przyjemne z pożytecznym, po prostu wartościowe spędzanie wolnego czasu.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: W wielu klubach, kawiarniach i restauracjach w Łodzi możecie znaleźć broszurki inicjatywy Łódź dla migrantów, które od razu witają się prostym i entuzjastycznym cześć w aż 9 różnych językach. To proste medium broszurki wysyła bardzo ważną wiadomość. Osoba, która przyjechała i zamieszkała w Łodzi, wiemy, że tu jesteś, rozumiemy twoje problemy i chcemy, żebyś był, była częścią naszej społeczności. Znajdziecie tam również wykaz instytucji, które zajmują się pomocą cudzoziemcom. Kto jest autorem broszurki i o co chodzi tej grupie, opowie Lyko Ściesielskie z inicjatywy Łódź dla migrantów.
4: Nasza Łódź.
2: Lubimy mówić o Łodzi czterech kultur, o dziedzictwie kulturowym naszego miasta, o mieszance etnicznej i narodowościowej, która Łódź zbudowała, ale mam wrażenie, że często zapominamy o tym, że Łódź nadal tworzy mieszanka kulturowa, etniczna i w dzisiejszej audycji przyjrzymy się właśnie współczesnym łódzkim migrantom, współczesnym łódzkim wielu kulturom, bo już zdecydowanie nie czterem, a zdecydowanie większej ilości. Gościem w studiu jest osoba działająca w inicjatywie Łódź dla migrantów oraz osoba autorska takiego bardzo fajnego narzędzia do integracji migrantów właśnie w naszym mieście. Lykos, bardzo fajnie widać Cię w naszym studiu.
7: Cześć, miło mi.
2: Rozumiem, że ta inicjatywa stworzenia broszurki skierowanej do osób migranckich to jest Twój pomysł.
7: Tak, to był mój pomysł, ale absolutnie nie jestem tutaj główną osobą autorską, bo ja pisałam tylko część podstawowego tekstu, a redagowały to wszystkie osoby, które się znajdowały w grupie. Działamy na zasadzie kolektywu, czyli nie mamy hierarchii i większość tłumaczeń na inne języki, a ona jest w aż 9 językach, została wykonana przez same osoby z diaspor, co jest dla nas bardzo ważne, że mieliśmy okazję właśnie też wesprzeć je, chociaż symbolicznie, finansowo za te drobne tłumaczenia na ich pierwszy język. Pomysł na ulotkę już był bardzo dawno temu, konkretnie jeszcze w marcu, dlatego że prawie co roku w marcu w Łodzi na Światowy Dzień Walki z Rasizmem odbywa się marsz antyrasistowski. To jest już bardzo długa tradycja łódzkiego antyfaszyzmu, która sięga lat 90. No i też aspirujemy, żeby to była mniej więcej tak ogólnopolska mobilizacja, jak się zdarza na marsz antyfaszystowski na 11 listopada do Warszawy. I tutaj no właśnie wręcz największym sukcesem, jaki uznajemy wokół tej całej mobilizacji, to nie jest tylko wyjście na ulicę i to, że trafiliśmy do jakichś mediów, ale to jest to, że 2 tygodnie przed samym marszem przeszliśmy się ulicami i wchodziliśmy do każdego lokalu, który jest prowadzony przez osoby migranckie albo w którym pracują migranci i migrantki i po prostu z nimi rozmawialiśmy na temat tego, że zaczynamy taką inicjatywę, że chcemy się z nimi solidaryzować, że jesteśmy strasznie chętni, żeby ktoś nam napisał jakieś przemówienie na ten marsz. I rzeczywiście to się udało i większość przemówień, jakie pojawiły się na marszu, są napisane przez same osoby migranckie, co jest kluczowe, ponieważ w myśl zasady nic o nas bez nas, my się solidaryzujemy, to znaczy to nie jest tak, że się wybijamy jakoś na temacie migracji, tylko dajemy platformę i dajemy zasoby i dzielimy się przestrzenią z osobami, które najbardziej tego potrzebują, więc też byłoby świetnie, gdyby kiedyś tutaj w radiu pojawiła się jakaś osoba migrancka, jakaś osoba, która ma na przykład doświadczenie bycia uchodźcą, żeby mówiła w swoim imieniu. My o to bardzo dbamy i w przemówieniach, i w treściach, i w podawaniu źródeł, i w tym, w jaki sposób planujemy wydarzenia, żeby one były maksymalnie inkluzywne. Cały czas się oczywiście tego uczymy i dopiero jako młoda inicjatywa dopiero zbieramy wokół siebie społeczność osób migranckich krok po kroku, ale to się dzieje i jesteśmy strasznie szczęśliwi z każdej najmniejszej rozmowy, z każdego kontaktu, bo tak jak mówię, te momenty, kiedy po prostu gadaliśmy z kimś, kto pracuje, jest zmęczony w tym stereotypowym kebabie i mogliśmy mieć tę nić porozumienia, że rozumiemy mniej więcej te problemy, chcemy je zrozumieć, chcemy pomóc, ta osoba odczuwa tę solidarność, chce na przykład nam napisać przemówienie na marsz, to jest coś absolutnie przepięknego i niezastąpionego i coś, co rozbija całą faszystowską nagonkę, rozbija cały rasizm, jaki ktoś może mieć w sobie, ten ludzki kontakt i zrozumienie w osoby, która jest w trudnym położeniu.
2: Czyli masz po prostu całkiem dobrą znajomość tego, jak wygląda ta mozaika kulturowa i jak żyją imigranci w naszym mieście. W takim razie do
6: jakiego typu osoby chcecie trafić tą broszurką?
7: Ja tutaj nie jestem specjalistą, nie prowadziłam badań naukowych na ten temat, ale badania na temat życia migrantów w Łodzi istnieją. Prawie w każdym roku licencjatu i magisterki socjolodzy takie piszą, takie prace się znajdują, ale przede wszystkim migranci są traktowani w Europie jako tania siła robocza i nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i nie tylko na Zachodzie, ale też tutaj u nas i nie tylko na jakichś obrzeżach i peryferiach. U nas w dużych miastach dzieje się wyzysk i w ten sposób to jest ważne, żeby zaczynać od tego, ponieważ migranci są wykorzystywani w tej faszystowskiej nagonce po to, żeby odwrócić naszą uwagę od tego, co nas boli. Bo nas też boli wyzysk jako Polaków, jako osoby białe. My też doświadczamy przemocy w miejscu pracy, doświadczamy tego, że jesteśmy zmuszeni pracować poniżej swoich kompetencji. Mimo wykształcenia trafiamy na takie nisko położone sektory, które są bardzo niekomfortowe. Mamy problem z pracą na śmieciówkach. Studenci są maksymalnie wykorzystywani, ponieważ firmy wiedzą, że są zdesperowane i również są traktowani jako tania siła robocza, więc ten element walki o prawa pracownicze, bo to jest to, o czym mówimy, jest absolutnie kluczowy. I w momencie, kiedy zobaczymy, że osoby migranckie borykają się z dokładnie tym samym, co my, tylko mają jeszcze trochę gorzej, bo na przykład nie mówią całkiem płynnie po polsku, albo mają traumy, ponieważ uciekły przed wojną, albo są, wykorzystuje się ich niepewną sytuację prawną po to, żeby pracowali po prostu poniżej minimalnej.
6: Słuchacie rozmowy z Lekos Ciesielskiej, czyli jedną z osób autorskich broszurki Łódź dla migrantów.
4: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
6: Jak w takim razie taki zwykły człowiek, taki zwykły łodzianin może wpłynąć na to, żeby sytuacja osób migranckich w jej najbliższym otoczeniu była chociaż troszkę lepsza?
7: To jest bardzo ważne pytanie i to jest coś, co każdy z nas może zrobić poprzez to, że edukujemy się na temat rasizmu. Jednocześnie zaznaczamy, ponieważ teraz tworzymy jeszcze nową broszurę, bo tworzymy broszurę, która jest skierowana do osób sojuszniczych na temat tego właśnie, jak być dobrym sojusznikiem wobec osób migranckich, uchodźczych, osób z diaspor, osób, które są urasowione, czyli są postrzegane przez nasze społeczeństwo jako inni. Bo pamiętajmy, że rasa jest konstruktem społecznym, nie ma obiektywnych kategorii rasy, to jest po prostu to, jak te osoby są postrzegane przez białych. To jest ważne, żeby to podkreślić. Ta solidarność w życiu codziennym jest pierwszym krokiem do walki systemowej. I oczywiście nie każdy będzie aktywistą. Większość osób nie będzie aktywistami. Tutaj to musi iść w parze, jednocześnie zachowując solidarność na przykład w miejscu pracy i taką solidarność, zwykłą życzliwość na co dzień. Więc zaczynając od tych drobnych kroków, no to edukować się na temat innych kultur, edukować się na temat sytuacji osób migranckich, walczyć w swoich środowiskach z różnymi mechanizmami, które podbudzają ludzi do nienawiści, które podbudzają ludzi do tego, żeby problemy wywołane przez ten system ekonomiczny i ten system polityczny zrzucać na osoby, które mają jeszcze gorzej. To jest to, o czym mówimy. No i właśnie w miejscach, w których jesteśmy razem. W miejscu pracy, na uczelni, w szkole, na zebraniu rodziców w szkole. Wszystkie takie wspólne przestrzenie, gdzie jesteśmy współobywatelami, współpracownikami, współmieszkańcami. Kiedy mieszkamy w jednym bloku, w jednym akademiku. To są momenty, które są kluczowe, żeby zaciśniać więzi. I jeśli nie pokażemy po sobie, że jesteśmy osobami, które są bezpieczne, do których można się zwrócić o pomoc, gdyby cokolwiek się działo, to te osoby, które są zagrożone, które na przykład są mobbingowane w pracy, które są wyzyskiwane w pracy, albo które zostały pobite na ulicy, nie będą czuły, że mają kogoś, do kogo mogą się zwrócić.
6: Broszurka, którą przygotowaliście, jest skierowana do osób migranckich, jak już ustaliliśmy. W takim razie, gdzie można ją znaleźć i jak udaje wam się wytypować miejsca, w których właśnie spotykacie osoby migranckie?
7: No, na początku sami trochę szliśmy po omacku i uderzaliśmy do tych najbardziej oczywistych, trochę stereotypowych miejsc, czyli przede wszystkim gastronomia, gdzie pracują osoby migranckie i też największą ostoją chyba się okazały te lokale gastronomiczne, które są prowadzone przez same diaspory, bo one wtedy, szczególnie jeśli jest mało akurat tej diaspory lokali, one są taką ostoją dla tej społeczności i oni potem dalej to rozprowadzają, więc wywieszali nasze plakaty plakaty, byli bardzo ucieszeni z tej inicjatywy i brali na przykład większy plik ulotek albo kilka plakatów, żeby rozdawać swoim znajomym i jak ich przyjaciele z ich diaspory podejdą, to mogą wziąć te ulotki. Poza tym uderzamy po prostu do miejsc, przestrzeni, które są niezależne. To jest takie zbiorcze określenie na lokale, które są undergroundowe, które są zaangażowane jakkolwiek w aktywizm, które udzielają przestrzeni równościowym inicjatywom, które same otwarcie mówią o tym, że są bezpiecznymi przestrzeniami, mają na przykład naklejki, wlepy, sztukę uliczną wokół czy wewnątrz swojego lokalu, które świadczą o tym, że solidaryzują się z jakimiś ideami i w którym można się organizować. Takie przestrzenie są na wagę złota i do takich miejsc uderzamy. To jest na przykład Papa Apteka. Wcześniej to była Ignorantka, no niestety teraz nie ma Ignorantki. Ulotki leżą też w niebostanie.
2: I na koniec chciałabym jeszcze cię zapytać o to, że ta broszurka skierowana do migrantów jest częścią większej inicjatywy drukarskiej, którą chcecie rozwijać. Mhm. Powiedz w takim razie, na czym ma polegać ta inicjatywa i jak można ją wesprzeć?
7: Ona już jest na szczęście całkowicie wsparta, bo co absolutnie niesamowite, zbiórka, jaką postawiliśmy, zapełniła się w 5 godzin. Więc coś niesamowitego. No nie zbieraliśmy dużej sumy, zbieraliśmy tylko tysiaka. My operujemy w aktywizmie na absolutnie mikroskopijnych sumach, porównując to do na przykład wielkich fundacji, NGO-sów, jakie mają międzynarodowe granty, no to my operujemy na naprawdę zaskórnikach. I ta inicjatywa była właśnie po to, żebyśmy mogli się jakkolwiek uniezależnić, jeśli chodzi o drukowanie papierowych mediów, no bo bardzo dużo przestrzeni jest właśnie zagarniana cyfrowo, przez sztuczną inteligencję, przez nieludzkie systemy inwigilacji i przez wielkie korporacje cyfrowe. I to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o ten fizyczny kontakt twarzą w twarz i z mediami, tym, żeby dotykać papieru, żeby mieć książki w rękach, żeby umieć czytać, a nie tylko na przykład słuchać audiobooków czy oglądać media społecznościowe. Dlatego, że ten fizyczny pośrednik, jakim jest chociażby ulotka, to przyciąga do rzeczywistych przestrzeni w realu i rzeczywistych ludzi, którzy istnieją. W momencie, gdyby to byłby tylko post w social mediach, albo gdybyśmy tylko wrzucili PDF-a gdzieś tam w eter, to by absolutnie nie miało takiego skutku, jak to, gdy migrancka rodzina z dziećmi przychodzi sobie wieczorem do restauracji, jaką prowadzi ich przyjaciel, przyjaciółka i widzą broszurę fizycznie, której mogą dotknąć w swoim ojczystym języku może i będzie mogła ją zabrać do domu i potem będzie mogła ją pokazać swojej rodzinie, swoim sąsiadom i tak dalej. To jest, ten fizyczny nośnik jest no nie do przecenienia i dlatego tak bardzo nam zależało, żeby mieć też tę inicjatywę drukarską. Dlatego też, że coraz bardziej nasilają się obostrzenia, jeśli chodzi o ideowe treści w mediach społecznościowych. Jest coraz więcej blokad kont, coraz więcej cenzury, coraz więcej kontroli, coraz więcej po prostu podcinania skrzydeł i podstawiania nogi dla osób, które próbują edukować w mediach cyfrowych, więc jeśli nie nauczymy się polegać jednocześnie na czymkolwiek papierowym, to w momencie, kiedy z dnia na dzień dostaniemy bana na nasze media społecznościowe, a to się jak najbardziej wydarzało innym organizacjom, to zostaniemy nagle bez niczego. I to by też okazało, że bylibyśmy wtedy strasznie kruchą inicjatywą, bo jeśli istniejemy tylko cyfrowo, to tak naprawdę prawie nas nie ma. Jesteśmy tylko gadając głowami, a nie robimy nic fizycznie, a my się właśnie bardzo chcemy nastawić na to budowanie fizycznej, rzeczywistej społeczności, która nie jest tylko kontaktem w mediach społecznościowych. Stąd inicjatywa drukarska, do której też załatwiliśmy specjalnie taką najbardziej analogową możliwą drukarkę, w której można sobie samemu wymieniać tusze, więc też nie jesteśmy tak ograniczeni, mamy trochę większą wolność, jeśli chodzi o to, jak chcemy tym sprzętem operować. Zamówiliśmy papier, który jest ekologiczny, czyli nie jest wybielany, ma przyjemny kolor taki miękki, lekko żółty i ma przyjemną fakturę. No i też papier naklejkowy, żeby robić fajne grafiki, które można będzie naklejać właśnie w różnych przestrzeniach, sygnalizując tym samym, że ta przestrzeń jest bezpieczna, bo to jest ważne, żeby tę przestrzeń odzyskiwać, bo przestrzeń publiczna jest dla nas, jest po to, żeby była publiczna, a nie dla korporacji. I o tym też będziemy pisać w tej broszurze, która się dopiero szykuje, że powinniśmy walczyć o świat, w którym idąc na ulicę widzimy więcej sztuki ulicznej niż na przykład reklam.
2: Papierowej broszurki musicie szukać oczywiście na mieście, ale jeżeli potrzebujecie informacji w niej zawartych teraz, zaraz, to możecie znaleźć je chociażby na Facebooku Łodzi dla Migrantów, gdzie jest opublikowana najważniejsza część całej tej inicjatywy, czyli wykaz miejsc, które zajmują się pomocą cudzoziemcom. Temat opracowała dla Was Weronika Kobus, gościem audycji było Lyko Kościsielskie z Łodzi dla Migrantów, a myślę, że cały temat można podsumować krótko. Dbajmy o swoich sąsiadów.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Wjeżdżając autobusem czy tramwajem w okolice Politechniki bądź Lumumbawa słyszymy komunikat Łódź, miasto studentów. Ale jak faktycznie wygląda rzeczywistość studentów w naszym mieście? Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji razem z Łódzką Inicjatywą Studencką porozmawiamy o tym, jak wygląda studiowanie w Łodzi właśnie.
4: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
3: Coraz częściej w mediach głównego nurtu pojawia się inicjatywa pracownicza. Myślę, że to jest taka organizacja, która o ile wszyscy znają, nie wiem, Solidarność czy jakieś konkretne branżowe związki zawodowe, to świadomość tego, o co chodzi inicjatywie pracowniczej i jak w ogóle wygląda ta organizacja, jest troszeczkę mniejsza. Po raz kolejny mam w studiu dwie osoby, które opowiedzą mi o tym właśnie, na czym ta inicjatywa pracownicza polega.
8: Weronika Dąbrowicz, ja jestem w Komisji Krajowej i działam również w Łódzkiej Inicjatywie Studenckiej.
9: Adzik Kuczkowski, ja należę do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
3: Myślę, że możemy sobie zacząć od wyjaśnienia takich absolutnych technikaliów, bo inicjatywa pracownicza jest ogólnopolskim ruchem, ale mamy w Łodzi swój własny odłam. Opowiecie mi trochę o tej łódzkiej inicjatywie pracowniczej?
8: Inicjatywa pracownicza to związek zawodowy, w którego skład wchodzą komisje zakładowe, międzyzakładowe oraz środowiskowe. Te ostatnie to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego związku, ponieważ naszym celem nie jest tyle nawet zmiana pracy, warunków pracy w jednym konkretnym miejscu pracy, tylko bardziej taka zmiana ogólna, krajowa, branżowa, globalna, tak? Związana z tym, żeby po prostu pracownicy mieli tę siłę przebicia, mogli dochodzić swoich praw i żeby żyło im się lepiej. U nas w Łodzi istnieją komisje, które działają w sferze kultury i na uniwersytecie, więc my tutaj akurat w tych aspektach jesteśmy silni, ale ogólnie mamy w całym kraju komisje, które działają w branży logistyki, w branży też związanej z ochroną zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych komisji jest wiele. Mamy też bardzo silną kulturę ogólnie w Polsce, co uważam, że jest super, bo te komisje tak naprawdę bardzo często te warunki pracy mają trudne, chociaż to nie jest coś, o czym przeciętny człowiek, który nie pracuje w kulturze, myśli, kiedy myśli o pracy w kulturze. Niemniej jednak tu są też pewne charakterystyczne problemy, z którymi próbujemy walczyć, jak niskie pensje, czy przenoszenie pracy do domu itd., itd. Praca z dziećmi, też młodzieżą bywa trudna, tak? Wymaga pewnych warunków, które trzeba spełnić, żeby ta praca była dobra. Więc cieszę się, że akurat to jest u nas też silne, bo sama też pracuję w kulturze i też właśnie tą charakterystyczną rzeczą dla inicjatywy pracowniczej są struktury, które zrzeszają młodzież czy studentów. My akurat należymy właśnie do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej, czyli takiego niezależnej grupy osób studiujących. Akurat u nas w większości jest to Uniwersytet Łódzki, ale nie tylko, bo mamy też studentów z Politechniki Łódzkiej i z UMED-u. Te grupy studenckie to nie jest coś, co w prawie jest uznawane, ale my chcemy właśnie działać w tych ramach takiego związku zawodowego, no bo dla nas ważna też jest ten aspekt klasowy uczenia się, łączenia studiów z pracą i tego, żeby w ogóle być blisko ruchu pracowniczego, tak jako przyszli pracownicy, pracownice.
3: Czyli Łódzka Inicjatywa Studencka, ten odłam inicjatywy pracowniczej, który wy tutaj reprezentujecie najbardziej i który jest wam najbliższy, nie jest de facto związkiem zawodowym, ale jest organizacją, powiedzmy, że mającą podobne zainteresowania, czy można tak powiedzieć?
9: Znaczy, my jesteśmy komisją środowiskową, nie jesteśmy komisją, czyli nie jesteśmy uznawani przez, nie wiem, Uniwersytet Łódzki albo inną uczelnię za, nie wiem, komisję zakładową.
8: Czyli to oznacza tyle, że w pewnym sensie jesteśmy częścią związku zawodowego, ale nie mamy tych praw, które przysługują na przykład komisjom zakładowym. Kiedy na przykład mówimy o najważniejszym narzędziu, czyli strajk, w ogóle kwestia strajku przez nasz Pracy Związek jest bardzo często poruszana, bo w naszej opinii ten strajk jest bardzo mocno ograniczony w Polsce. Mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie, jeśli chodzi o możliwość strajkowania. Nie mamy też strajku generalnego i odnosi się to również właśnie do osób studiujących, które jeśli chcą rozpocząć taki strajk studencki, no to on jakby może być powołany tylko i wyłącznie przez samorząd. Czyli jednak to ciało, które jest powiązane nawet finansowo
10: z uczelnią,
8: tak. I to jest trudne przez to, że w pewien sposób te rzeczy wszystkie są ze sobą związane i my właśnie jako takie ciało, które działa w ramach związku zawodowego, ja czuję się związkowcem mimo wszystko, to my staramy się po prostu robić tą kontrę wobec tego właśnie prawa, które w jakiś sposób ogranicza nam te wolności związane z byciem takim związkowcem, studentem, czy w ogóle związkowcem, tak?
10: To jak w takim razie wygląda sytuacja łódzkich studentów i jakie są takie najbardziej bieżące problemy, nad którymi w tej chwili pochyla się Łódzka Inicjatywa Studencka?
9: No jednym z ważniejszych tematów są tanie stołówki, a właściwie brak tanich stołówek. Też problemy związane z akademikami, tak jak na przykład był problem, nie wiem, z pralkami, że pralki zaczęły być płatne.
8: Same akademiki też miały ostatnio wzrost cen za zakwaterowanie, na co zgodził się sam samorząd studencki. No i to w pewien sposób uderza oczywiście w tych studentów, którzy pochodzą z najmniej zamożnych rodzin. Powoli jakby stosunek ceny do jakości zamieszkiwania w akademiku, gdzie właśnie są problemy z pralkami, ale są też problemy w ogóle ze stanem tych akademików, czyli z pojawiającym się grzybem, z w ogóle liczbą studentów na metr kwadratowy, tak, no bo przecież mamy też bardzo dużo studentów w bardzo małej przestrzeni, no to powoli ten akademik przestaje być rzeczą, która jest jakoś konkurencyjna wobec rynku prywatnego, bo jest po prostu coraz droższe, powoli kosztuje tyle porównywalnie co pokoje w mieszkaniach, a jednocześnie ten standard no, jest niski. No i to, jest to problemem, tak? No bo jednak ten akademik w naszym mniemaniu powinien zwiększać szanse w ogóle dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych osób, które po prostu pochodzą z mniej zamożnych rodzin, które muszą pracować studiując, żeby w ogóle móc zacząć studiować, muszą też się utrzymać i wtedy taki tani akademik jest po prostu jedną z możliwości, żeby w ogóle jakkolwiek, jak to się mówi, przebiedować podczas tych studiów, tak? Jakoś przejść ten czas, który bywa trudny, kiedy trzeba go łączyć z pracą.
10: To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą inicjatywę studencką, ale jakie tak naprawdę są problemy osób studiujących w Łodzi? Słuchacie rozmowy z Weroniką Dąbrowicz i Jadzikiem Kuczkowskim z Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
4: Tym żyje Łódź.
10: Jak w takim razie wyglądają te akademiki w Łodzi? Czy tam się w ogóle dużo zmieniło względem lat, nie wiem, 80., 2000?
9: Niedawno były generalne remonty części z akademików. Dom studencki to jest chyba numer 8. On teraz był tak rzeczywiście, przeszedł kompleksowy remont i on się zmienił bardzo. No ale wiadomo, wraz z tą zmianą jakości też była największa zmiana cen. W sensie ten akurat akademik on najbardziej zdrożał.
10: Mówimy teraz o Uniwersytecie Łódzkim.
9: Tak. Teraz mówię o akademikach na Lubumbowie.
8: Te akademiki różnią się od siebie znacząco, ja bym powiedziała, że są takie, które te jakość zamieszkiwania mają wysoką. Są akademiki, które są zupełnie nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Są takie, które są z tym trochę lepsze. No ale oczywiście no, problemy związane na przykład z wodą. Ja też jak studiowałam i mieszkałam w akademikach te parę lat temu, no to rzeczywiście często miałam problem z tym, że tej ciepłej wody nie było lub nie było wody wcale, bo mieszkałam w takim bardzo wysokim akademiku Politechniki Łódzkiej i tam po prostu w związku z tym, wydaje mi się, z samą strukturą tego budynku, jakby z technikaliami to i tym, że ten akademik był już, miał swoje lata, no to mieliśmy problem rzeczywiście z tą wodą. No problemem też na przykład akurat w moim akademiku były wyziewy z fabryki, która była bardzo obok, tekstylnej. Tak, więc codziennie pobudka do pięknego zapachu toksycznych oparów, od których głowa bolała. Co ciekawe, też wtedy mieliśmy takie głosy, że pokoje z oknami na samą fabrykę miały na przykład osoby z zagranicy, więc no bywały te rzeczy czasami absurdalne. Teraz też na przykład jak właśnie były remonty tych akademików na Uniwersytecie Łódzkim, to mieliśmy na przykład takie głosy od społeczności, niektóre, że oni trochę nie chcą tych remontów, no bo jakby to oznacza, że kiedy do nich będą chcieli wrócić, to ich po prostu nie będzie na nie stać. Więc te warunki są bardzo różne. Są akademiki, które są bardziej nowoczesne, są akademiki, które są mniej nowoczesne i są stare i wyglądają jak właśnie z tych starych lat, z takich. Powiedziałabym też, że problemem jest trochę to, że rzeczywiście ten mieszkaniec akademika jest trochę traktowany nie jak lokator, tylko jak osoba, która ma być tam na chwilę, a mimo wszystko dla części osób ten akademik jest po prostu domem, jest mieszkaniem, więc też to poczucie braku stabilności jest czasem po prostu problemem, tak, bo na przykład na czas COVID-u z Politechniki Łódzkiej ludzie po prostu byli usuwani z tych domów studenckich. Ja też byłam jedną z tych osób, która musiała się na jakiś czas wyprowadzić. Dla mnie to było coś jak strata domu, jak nagłe opuszczenie domu, bo to było moje miejsce, w którym mogłam w końcu poczuć się jakoś bezpieczniej, zacząć swoje własne, niezależne, bardziej dorosłe życie poza rodziną, a jednak skończyło się to tym, że nagle dostałam wiadomość, że w ciągu tygodnia muszę się wyprowadzić. I o ile COVID jeszcze w pewien sposób może w naszej głowie był powodem, który był jak zrozumiały, powiedzmy, tak, to takie przypadki były też na przykład ze względu na to, że były jakieś międzynarodowe zawody studenckie czy coś takiego i ludzie wtedy też byli z akademików usuwani na czas tych zawodów, żeby po prostu zrobić miejsce dla osób, dla gości z zagranicy, więc ten ich dom był używany w zasadzie jak pewien taki zasób, którym można sobie bez żadnego patrzenia na tych przecież nie lokatorów, tak, po prostu sobie z nim robić co się chce pod rzeczy, które są w zasadzie bardziej atrakcją i dodatkiem niż takim trzonem tego, co powinno być dla osób studiujących, czyli tym zapleczem socjalnym, tak.
10: Tak, zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałabym od Was usłyszeć, dlaczego to jest ważne, żeby problemami studentów w Łodzi interesowały się osoby, które już te studia mają za sobą.
8: Ja bym chyba złapała się tego, o czym mówiliśmy w sumie teraz tutaj najbardziej, czyli tych akademików. W zasadzie taki tani zasób mieszkaniowy, kierowany stricte do osób, które uczą się na uczelni lub pracują na uczelni, no to on wpływa pozytywnie na cały rynek mieszkaniowy w danym mieście. Bo kiedy nie mamy akademików, młodzi ludzie, którzy, czy w ogóle ludzie, którzy chcą studiować, wynajmują te pojedyncze pokoje w mieszkaniach, to napędza pewne negatywne zjawiska po prostu na rynku mieszkaniowym. Wzrost czynszów, bo to trochę jest tak, że student będzie miał mało zasobów finansowych, wynagrodzenia, ale jednak kiedy jest ich 5 w danym gospodarstwie domowym, to jednak nagle zdarza się taka sytuacja, że jednak ten zysk jest większy niż przy takiej gospodarstwie domowym normalnym, bardziej standardowym, gdzie mamy na przykład powiedzmy 2 ludzi i nie wiem, dziecko, tak? To negatywnie wpływa na to, też na takie zjawiska właśnie robienia mniejszych mieszkań, w sensie takich typowych kawalerek pod wynajem dla studentów, tego dzielenia mieszkań na te małe pokoiki, że mamy 10 pokoi w mieszkaniu 100-metrowym i po prostu dochodzi do jakichś absurdów, że ludzie niby żyją w dużym mieszkaniu, ale tak naprawdę tę przestrzeń życiową mają, nie wiem, 10-metrową, tak? Jednak ten tani zasób dla studentów wpływa pozytywnie ogólnie na rynek mieszkaniowy w danym mieście.
9: Plus, wydaje mi się, że to leży w interesie każdej osoby, żeby nasze społeczeństwo, żeby nam kolektywnie żyło się lepiej i żeby osobom studiującym też żyło się lepiej, bo chcemy żyć komfortowo i chcemy się kształcić. No. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo było wykształcone i żeby nie musiało żyć w drakońskich warunkach, żeby to wykształcenie dostać.
8: Żebyśmy mieli specjalistów też, po prostu. Jeśli chcemy mieć osoby, które będą zajmowały się inżynierią, musimy dać warunki osobom do tego, żeby mogły studiować rzeczy związane z inżynierią. I to nie jest powiedziane, że osoba tylko z uprzywilejowanej rodziny będzie miała taką wiedzę i umiejętności, które będą przydatne do tego. Jest na pewno mnóstwo osób, których potencjału nie znamy, dlatego, że oni tego potencjału nie mogą w sobie rozwinąć właśnie przez swoją sytuację finansową, życiową. Więc to powinno być ważne dla nas wszystkich.
10: Tak więc nieważne, czy studia macie już dawno za sobą, czy jeszcze jesteście w ich trakcie, wszyscy powinniśmy zainteresować się tym, aby osoby młode mogły kształcić się w naszym mieście w jak najlepszych warunkach. Jeżeli chcecie wesprzeć Łódzką Inicjatywę Studencką, znajdziecie ich na Facebooku, a także na Instagramie jako Łódzka Akademicka OZZ IP. A zanim zamkniemy temat, przypomnę jeszcze, że Inicjatywa Studencka jest częścią dużo większej organizacji, czyli Inicjatywy Pracowniczej, którą możecie znaleźć pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.